dlaczego z tobą dzień za dniem dzieliłem tlen na pół. Zabierz mnie aż do początku.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Modlitwa to podstawowy wymiar człowieczeństwa, mówił papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra. Jak informuje Vatican News, papież przestrzegał przed myleniem jej z technikami psychologicznymi. Eucharystię i liturgię godzin nazwał natomiast oddechem życia Kościoła, zachęcając, by liturgia godzin była coraz pełniej przeżywana w codziennym życiu chrzczonych i wspólnot. Papież pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach. Wraz z wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, mówił Ojciec Święty do Polaków. W audiencji licznie uczestniczyli pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy, a wśród nich pielgrzymi z parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika Smęgorzowie z diecezji tarnowskiej. Kapłani, osoby życia konsekrowanego, modlili się w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. W trakcie każdej mszy świętej trwała modlitwa w intencji umocnienia wszystkich powołanych z prośbą o nowe powołania do służby Bożej.
3: Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, to myślę, że to jest istotna sprawa, żeby młodzi ludzie byli powołani.
4: No, trochę tak myśli. Bardzo dobry chłopak. Modlę się ważnie, żeby poszedł, bo bardzo bym chciała.
5: To jest właśnie przyszłość aktualną naszej wiary. Żeby tylko...
6: Nie, modlić, to nie będzie do kogo przychodzić tutaj, bo nie będzie nawet kto miał mszy odprawić. Także powołania muszą być i trzeba się zawsze o to modlić, żeby były.
5: O to trzeba się modlić.
7: Ja się cały czas modlę, bo jestem algorytką. Każda modlitwa daje duchowe jakieś wsparcie.
2: W sumie odpustowej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.
8: Dziś, stając na progu pewnych wyzwań, prosimy o ten dar powołań. Będziemy się wspólnie modlić z osobami konsekrowanymi, pozostającymi w różnych charyzmatycznych posługach swoich zakonów, z kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi. Jednocześnie, reprezentując diecezję kielecką, dziękuję Panu Bogu za dar tych powołań. W diecezji mamy też 8 kleryków z Afryki, jak również za dar powołań diakonów stałych.
2: W czwartek przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego. To będą centralne uroczystości odpustowe w Nowym Sączu. W sumie odpustowej przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Msza święta o godzinie 11 będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W czasach, gdy biura podróży prześcigają się w ofertach wakacyjnych, oazy wciąż nie tracą na popularności. Dzieci i młodzież chętnie wracają na rekolekcyjne wyjazdy, które od lat pozostają ważnym elementem letniego wypoczynku. Grupa dzieci i młodzieży z parafii katedralnej w Tarnowie spędziła wspólne wakacje nad morzem. Do Darłowa pojechało 50 osób. To osoby zaangażowane w życie parafialnej wspólnoty. Była modlitwa i formacja, ale także uczestnicy spędzili czas na plaży. Odwiedzili m.in. Ustka i Fokarium. Był rejs statkiem i jazda motorówką. Wspomnienia są piękne, mówią dwie Julki i Bartek.
9: Jeżdżę na oazy gdzieś od 7-8 roku życia, ale na tej oazie ja to bardziej przeżyłam. Przez to, że mieliśmy na mszę na plaży, pokazaliśmy też świadectwo na zewnątrz naszej wiary, ale też fajne to było, że mogliśmy pokazać ludziom, że nie tylko starsi się są w kościele, ale też młodsi.
10: Było fajnie. Dużą atrakcją była plaża, morze i przejazd motorówką. Ja należę do DSM-u. Na oazie były spotkania z siostrą Darią.
11: Byłem już kilka razy nad morzem, ale ten wyjazd podobał mi się najbardziej. Najbardziej podobały mi się statki i motorówka i było super.
2: Paweł Łopatka z parafii katedralnej wysłał na oazę dwoje swoich dzieci. Jak mówi, jest bardzo zadowolony, że jego dzieci właśnie w taki sposób spędziły wakacje.
12: Dla moich dzieci jest to pogłębienie ich wiary. Jest to jakaś kolejna integracja osobami, których się znają, ale też nowymi osobami. Na takiej oazie mają zapewnione bardzo dużo atrakcji. Oaza to kontynuacja formacji moich dzieci, które są zaangażowane w parafię. Córka należy do dziewczęcej służby maryjnej, a także do scholki parafialnej. Syn także należy do scholki parafialnej, na instrumencie. Ja też gram w tej scholce parafialnej.
2: Oaza odbyła się dzięki pomocy parafii katedralnej, prywatnych darczyńców oraz Caritas diecezji tarnowskiej.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Jesteśmy różni. Jedną z najfajniejszych rzeczy w życiu jest to, że jesteśmy tak różni. Nie zmienia to faktu, że najbardziej frustrujące bywa to, że jesteśmy tak różni. Czy to nie zdumiewające, jak różnice pomiędzy nami potrafią doprowadzić nas do szału? Para zakochanych bierze ślub. On wyciska pastę z tubki od dołu, ona od góry. On wiesza rolkę z papierem toaletowym tak, żeby rozwijała się z przodu. Ona tak, że rozwija się z tyłu. On dowiezie cię z punktu A do punktu B w możliwie najkrótszym czasie. Ona, cóż, nawet nie wie, jak czytać mapę samochodową. On uwielbia samochody. Ona uwielbia buty. A co z innymi ludźmi? Dlaczego właściwie pozwalamy na to, żeby inne od naszych własnych cechy i słabości doprowadzały nas do szału? Może dlatego, że mamy tendencję do uważania się za lepszych od reszty? W tym, jak postrzegamy świat? Więc jeśli w moim mniemaniu jestem najlepszy, to nikt inny nie może być na równi ze mną. Tak właściwie, to czyj to był pomysł z tą całą różnorodnością? To pomysł Jezusa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Szósty dzień sierpnia, na czwartek, święto Przemienienia Pańskiego. O poranku, pierwszy czwartek miesiąca, wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2002 roku do domu ojca odszedł ksiądz Wojciech Zygmunt. W 2007 ksiądz Jan Krawczyk, a w 2025 ksiądz Marek Usasz. Przez miłosierdzie me Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Kto słucha, nie błądzi.
2: Święto Przemienienia Pańskiego. Z Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza dowiadujemy się, że Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana na górę i tam objawił się im w pełnej chwale. Obok Jezusa apostołowie ujrzeli również Mojżesza i Eliasza. Obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Warto się zastanowić, dlaczego Chrystus wziął na górę Tabor akurat tych, a nie innych apostołów. Otóż święty Piotr miał utwierdzać innych w wierze, a także paść owce i baranki Chrystusa. Święty Jakub był pierwszym, który umarł, świadcząc o Chrystusie. Natomiast święty Jan przeżył najdłużej i mógł przekazywać opis tego niezwykłego wydarzenia wielu ludziom. Ewangeliści nie podają,

0: za odniesione zwycięstwo pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 roku. Papież Leon Wielki pisał, że podstawowym celem przemienienia było umocnienie serc apostołów wobec skandalu krzyża, aby upokorzenie męki, której chciał się poddać, nie wstrząsnęło ich wiarą. Wcześniej została im objawiona jego ukryta godność. Natomiast Atanazy w homilii na święto przemienienia Chrystusa podkreślał przede wszystkim, że na górze Tabor zostało ukazane, czym będziemy, gdy upodobnimy się do Chrystusa. Jezu Chryste, który okazałeś swoją chwałę, aby umacniać serca apostołów, umocnij również naszą słabą wiarę, abyśmy wierzyli, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, i by ta wiara przemieniała nasze życie. W Nowym Sączu, w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, trwają uroczystości odpustowe.
1: Kto słucha, nie błądzi.

0: 7.30, Jolanta Moździerz, dzień dobry i zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu został zamknięty. Powodem jest remont, który rozpoczął się między ulicą Zygmuntowską i wiaduktem kolejowym w okolicy ulicy Węgierskiej. Prace mają potrwać do jutra, do późnych godzin wieczornych. Kierowcy powinni korzystać z objazdów ulicami Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza lub Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową, skąd można skręcić w kierunku ulicy Zygmuntowskiej. Podczas spotkania z obywatelami prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Odbędzie się to dziś przed Pałacem Prezydenckim o 17.30, zapowiedział rzecznik głowy państwa. Rafał Leśkiewicz ocenił, że był to jego zdaniem rok dobrej prezydentury dla Polski.
1: Choć w bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie panu prezydentowi.
0: 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Planowany na 8 sierpnia PIK Festiwal został odwołany. Na stadionie w Nowym Sączu mieli zaśpiewać m.in. Grupson, Zuza Jabłońska czy Kacperczyk. Organizatorzy oraz operator stadionu wzajemnie obwiniają się o taki stan rzeczy. Szczegóły zna Krzysztof Niedzielan.
3: Organizatorzy wydarzenia przekazali w oświadczeniu, że decyzja o odwołaniu festiwalu wynika z okoliczności od nich niezależnych. Ich zdaniem kością niezgody miał być termin udostępnienia stadionu, a w związku z tym możliwość odpowiedniego przygotowania go do wydarzenia. Z umowy wynikało, że będzie to 5 sierpnia o 8 rano, ale okazało się, że w tym dniu o 18 ma się odbyć mecz Sandecji Nowy Sącz w Pucharze Polski. Jolanta Giza, wiceprezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, która jest zarządcą stadionu, tłumaczy, że przyczyna odwołania imprezy leży wyłącznie po stronie organizacji. Były dwa główne powody wypowiedzenia przez nas umowy, dodaje.
4: Nieprzekazanie polis ubezpieczeniowych w terminie oraz niewpłacenie kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie. Umowy zostały wyznaczone ponowne terminy, które również nie zostały dotrzymane.
3: Jolanta Giza zaznaczyła, że ze strony spółki NIK była propozycja opóźnienia godziny przekazania stadionu organizatorom festiwalu, którzy jednak się na to nie zgodzili. Była też propozycja zmiany terminu meczu Sandecji lub zmiany miejsca jego rozegrania, choć to nie nastąpiło. Prezes spółki NIK podkreśliła, że organizatorzy ostatecznie dostali zapewnienie, że będą mieli przekazany stadion w terminie, czyli 5 sierpnia o 8 rano.
0: Ostatecznie PIK Festiwal w Nowym Sączu został odwołany, a organizatorzy zapewniają, że po analizach prawnych przekażą, w jaki sposób będzie można starać się o zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Msza święta na plaży i piękne świadectwo wiary. Grupa dzieci i młodzieży z parafii katedralnej w Tarnowie spędziła wspólnie wakacje nad morzem. Do Darłowa pojechało 50 osób, które na co dzień są zaangażowane w życie parafialnej wspólnoty. Była modlitwa i formacja, ale także uczestnicy spędzali czas na plaży, odwiedzili m.in. Ustkę i Fokarium. Był też rejs statkiem i jazda motorówką. Wspomnienia są piękne, mówią dwie Julki i Bartek.
5: Jeżdżę na oazy gdzieś od 7-8 roku życia, ale na tej oazie ja to bardziej przeżyłam przez to, że mieliśmy mszę na plaży. Pokazaliśmy też świadectwo na zewnątrz naszej wiary, ale też fajne to było, że mogliśmy pokazać ludziom, że nie tylko starsi się są w kościele, ale też młodsi.
6: Było fajnie. Dużą atrakcją była plaża, morze i przejazd motorówką. Ja należę do DSM-u. Na oazie były spotkania z siostrą Darią.
7: Byłem już kilka razy nad morzem, ale ten wyjazd podobał mi się najbardziej. Najbardziej podobały mi się statki i motorówka i było super.
0: Grupa oazowa przygotowała niedzielną liturgię w kościele ojców Franciszkanów w Darłowie oraz uczestniczyła we mszy świętej na plaży, czym wywołała niemałe pozytywne zainteresowanie turystów i miejscowych.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Przed nami kolejny bardzo gorący dzień. Dzień słoneczny z wysokimi temperaturami. Dziś maksymalnie to 38, nawet 39 stopni, ale my jutro od tych wysokich temperatur sobie odpoczniemy. Jutro spadek temperatury do 24, okazuje się 25 i do tego jutro spodziewane są opady deszczu i burze. Ale dziś słońce i bardzo wysokie temperatury, przypominam.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
2: Pozostańmy jeszcze przy tych temperaturach i a propos właśnie tych wysokich temperatur, to już wysoka temperatura jak na poranek, na 6.36. Tarnów 21 stopni, Nowy Sącz 19 stopni, teraz z samego rana. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, przypominam, w ciągu dnia 38-39 stopni w cieniu. Takie temperatury będą nam dziś w Małopolsce towarzyszyć. Czwartek, 6 dzień sierpnia, polski czwartek na antenie Radia RD Małopolska, RD Nowy Sącz. Gramy dziś wyłącznie po polsku.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
8: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
7: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
8: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
9: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: O reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
3: Reniusi Sumna śpiewa, kiedyś cię znajdę. No tak, o poranku to szczególnie my szukamy kluczyków do samochodu i mam nadzieję, że tutaj nie ma problemów ze znalezieniem. No to jak mam już te kluczyki, no to włożyć tylko do stacyjki, odpalić pojazd i jedziemy. No i sprawdzimy teraz, jak wygląda ta nasza droga do pracy. No powiem tak, że przy tej temperaturze jeszcze idealnie się nam jedzie, podróżuje, ale w ciągu dnia bez klimatyzacji będzie naprawdę bardzo ciężko. Nawet otwarte okno nie pomoże, 38-39 stopni, tak więc kierowcy, pamiętajcie, w takie upalne dni, długie trasy to w godzinach porannych, godzinach popołudniowych, już późno popołudniowych, wieczornych, no chyba, że musimy w ciągu dnia, no to nie ma wyjścia. Jutro synoptycy zapadają nam zmianę pogody, tak więc zmienią się nam warunki na drodze, dlatego tutaj apeluję o tą ostrożność i to bezpieczeństwo. No to sprawdźmy, jak wyglądają teraz ulice Tarnów, Nowy Sącz. Zacznijmy od Tarnowa, bez zdarzeń drogowych, noc i poranek, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypomnienie, ulica Lwowska, tutaj nie można skręcić bezpośrednio pod szpital wojewódzki. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Pacjenci i odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK. Drogą wewnętrzną będą mogli dojechać do szpitalnego parkingu i tam ten samochód zostawić. A ulice Tarnowa jak wyglądają? Teraz z samego rana spokojnie, płynnie, bez postoju, wręcz idealnie. Wakacje na całego i to odczuwamy na tych naszych ulicach. Tych samochodów jest dużo mniej. Klikowska, tutaj bez utrudnień Szkotnik, Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Dąbrowskiego. Zobaczmy sobie Mościce, też spokojnie. Czerwonych Klonów, Zbylitowska i Koszycka. Tak więc jedziemy, nie narzekamy. Tak więc to są bardzo dobre informacje. Przenosimy się na region sądecki. Przypominam, remont drogi krajowej nr 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. Chodzi o odcinek na długości około kilometra. W trakcie robót ruch będzie odbywał się w obu kierunkach, ale trzeba spodziewać się utrudnień i te utrudnienia przez najbliższe dwa tygodnie. A w samym Sączu na początek bardzo ważna informacja dla zmotoryzowanych. Odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu został zamknięty, a powodem jest remont, który rozpoczął się między ulicą Zygmuntowską i wiaduktem kolejowym w okolicy ulicy Węgierskiej. Prace mają potrwać do jutra, do późnych godzin wieczornych. No i tutaj kierowcy powinni korzystać z objazdów ulicami Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza lub Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową, skąd można skręcić w kierunku ulicy Zygmuntowskiej. Przypominam, dziś mamy Święto Przemienienia Pańskiego. Odpust w Nowym Sączu, on trwa. Dziś wielki odpust ku czci właśnie Przemienienia Pańskiego. No i tutaj w samym centrum będzie spory ruch, tak więc z motoryzowaniem pamiętajcie o tym, tam bądźcie czujni na pielgrzymów. Uważajcie. I a propos tutaj jeszcze ulic Nowego Sącza, teraz więcej samochodów na Limanowskiego w okolicach Alei Batorego, na Grodzkiej. No i podobna sytuacja to ulica Lwowska, dojeżdżając do Doliny Proszmowskiego. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Tarnowską. Tutaj spokojnie rondo Tarnowska Legionów, bulwar Narwiku bez utrudnień przejedziemy. No i jeszcze jedna ulica Legionów Krakowska. Tutaj bez utrudnień. Natomiast Limanowska i skrzyżowanie Limanowska, Marcinkowicka i Papieska. Tutaj praktycznie z każdej strony nam się samochody ustawiają. No i czeka zmotoryzowanych krótki postój, ale w tych godzinach porannych to nie będziemy tam zbyt długo czekać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
3: Jeszcze pozostańmy w Nowym Sączu na sekundkę. Wielki odpust, jak mówiłem, ku czci Przemienienia Pańskiego. Ten odpust od niedzieli 2 sierpnia się odbywa, a dziś w czwartek uroczysta suma odpustowa ku czci Przemienienia Pańskiego. Będziemy sumę odpustową sprawował biskup tarnowski Andrzej Jestrz i ta transmisja mszy świętej na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz punktualnie o godzinie 11:00.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 6 minut nam zostało tylko do godziny 7. Wracamy do polskiej muzyki, bo dziś Polski Czwartek, czyli gramy wyłącznie po polsku, Pektus, a punktualnie o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
3: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
2: Robert Warzała prosi i apeluje.
3: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
2: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
3: I podziękuj sobie.
2: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
4: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
5: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
6: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Jedenaście osób zginęło na hulajnogach. W wiadomościach tragiczny bilans wypadków z udziałem tych pojazdów. W gminie Wojnicz ceny za odbiór śmieci w dół. Nowe stawki mają obowiązywać już po wakacjach. Osamotniona rakieta uderzyła w powierzchnię Księżyca. Sprawdzimy, jaki to może mieć wpływ na dalsze odkrywanie srebrnego globu. Sandecja Nowy Sącz gra dalej w piłkarskim Pucharze Polski o sukcesie biało-czarnych. Na koniec tych wiadomości jest siódma. Jolanta Mościerz, zapraszam. 11 osób zginęło, a ponad 740 zostało rannych. To tegoroczny policyjny bilans wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Od początku roku takich wypadków było ponad 800. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji przypomina szczególnie rodzicom, że w ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów.
8: Osoby do 13 roku życia, dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną lub też urządzeniami transportu osobistego. Osoby, a więc dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
7: W ostatnich dniach władze niektórych miast decydują się na wprowadzenie strefy z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz wprowadziło już Kutno, a zastanawia się nad tym Bełchatów.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Mieszkańcy gminy Wojnicz zapłacą mniej za odbiór odpadów. Dotychczasowe stawki obowiązujące od początku tego roku należały do najwyższych w regionie tarnowskim. Aktualnie mieszkańcy gminy Wojnicz płacą 40 zł od osoby. Jeśli gospodarstwo domowe posiada kompostownik, to stawka wynosi 38 zł. Od września opłata ma zmaleć o 2 zł zarówno dla posiadaczy kompostownika, jak i dla mieszkańców, którzy wyrzucają bioodpady. Burmistrz Tadeusz Bąk mówi, że do obniżki stawek przyczynili się sami mieszkańcy, którzy rzetelnie podchodzili do segregacji odpadów w domach.
0: Dużą robotę zrobił nam PSZOK, któryśmy wybudowali. Tam już po prostu mieszkańcy przywożący swoje odpady, to są już posegregowane, to nie jest miszmasz rzucony do jednego kontenera, a to wszystko przynosi później skutek dodatni. I po ostatnim teraz przetargu, który się odbył, cena jest na tyle przystępna. W tym roku będziemy mieli już od 1 września cena śmieci 38, a kosztowała 40 od osoby.
7: Stawka 38 zł będzie obowiązywała dla gospodarstw domowych, które gromadzą odpady posegregowane. W przypadku niespełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, kwota za osobę będzie wynosić 76 zł od osoby. Kierowcom przypominamy, odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu został zamknięty między ulicą Zygmuntowską i wiaduktem kolejowym. W okolicy ulicy Węgierskiej rozpoczął się remont. Prace mają potrwać do jutra, do późnych godzin wieczornych. Naukowcy są pewni, że zbłąkana rakieta SpaceX uderzyła w Księżyc zgodnie z przewidywaniami. Choć nikt nie zaobserwował samej kolizji, do której doszło przy prędkości 8700 km na godzinę, to teleskop w Chile zarejestrował obiekt zidentyfikowany przez astronomów jako chmura szczątków powstała w wyniku tego zdarzenia. Eksperci analizują teraz, jakie to wydarzenie może mieć wpływ na przyszłe eksploracje Srebrnego Globu. Jan Pachlowski.
9: Naukowcy poinformowali, że rakieta SpaceX, która wyniosła w kosmos 2 lądowniki księżycowe zgodnie z przewidywaniami uderzyła w Księżyc po tym, jak przez ostatni rok dryfowała poza wyznaczonym kursem. Eksperci zajmujący się śledzeniem obiektów kosmicznych stwierdzili, że zderzenie pozostałego członu rakiety z Księżycem było nieuniknione. W związku z planami NASA dotyczącymi powrotu astronautów na powierzchnię Srebrnego Globu już w 2028 roku i docelowej budowy stałej bazy księżycowej, uderzenie jest również okazją do zbadania ryzyka, jakie może ono stwarzać dla ludzi i sprzętu. To doskonały sposób na zbadanie zarówno zagrożeń bezpośrednich, takich jak ryzyko uderzenia przez odłamki przy oślepieniu błyskiem światła, jak i zagrożeń pośrednich, czyli ryzyka uderzenia przez chmurę wyrzuconej materii, co mogłoby zakłócić funkcjonowanie statków kosmicznych znajdujących się na orbicie Księżyca. Przewidywane miejsce uderzenia to pokryty pyłem jowy obszar w obszarze krateru Einstein, położonym na oświetlonym słońcem, zachodnim skraju tarczy Księżyca, w pobliżu granicy między stroną widoczną a niewidoczną Ziemi, co czyni ten rejon szczególnie trudnym do obserwacji.
7: Sącz gra dalej w piłkarskim Pucharze Polski. Biało-czarni w meczu rundy wstępnej tych rozgrywek pokonali 3-0 rekord Bielsko-Biała. Jedną z bramek zdobył Chorwat, Marko Kolar, dla którego było to pierwsze trafienie dla Sandecji.
10: Cieszę się z swojej bramki, ale też najbardziej się cieszę z tego wygranego meczu i awansowania do kolejnej rundy. Ten wynik mógł się skończyć, mógł być jeszcze większy, nie tylko z mojej strony, ale mieliśmy ogólnie jako zespół dużo sytuacji i myślę, że następnym meczem musimy to troszeczkę poprawić, ale dzisiaj nam się udało i 3-0. To też fajny wynik.
7: Gole dla sądeckiej drużyny zdobyli też Piotr Kowalik i Adrian Danek. Losowanie par pierwszej rundy Pucharu Polski odbędzie się dziś o 17.30. Wtedy też Sandecja pozna kolejnego rywala.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: 23 stopnie w Tarnowie, w Nowym Sączu 20 stopni, a dziś przypominam ciąg dalszy wysokich temperatur, czyli upałem w Małopolsce. 38-39 stopni, tyle nam zapowiadają synoptycy, to temperatura w cieniu. Słonecznie, niebo bezchmurne, no i ciśnienie teraz o poranku, które wynosi 992 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Od wysokich temperatur troszeczkę odpoczniemy sobie. Jutro spadek temperatury 25 stopni. Spodziewane są opady deszczu, nawet i burze lokalnie. Sobota 26, niedziela już 27, a od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni. Poniedziałek to 32 stopnie. 7,5 minuty mamy po 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Czwartek już w kalendarzu, 218 dzień roku. Do końca roku 147 dni nam pozostało. Drugi miesiąc wakacji. Dzień trwa 15 godzin 12 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 30 minut, ale przypominam, że dni już mamy coraz krótsze. I ten dzień dziś krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 34 minuty. A słoneczko z nami jeszcze, zobaczmy sobie a propos kalendarza. Od 5.04 zajdzie o 20.18. W przemienienie pańskie są burze szatańskie. To takie przysłowie na dziś, a dziś właśnie mamy w kalendarzu przemienienie pańskie, święto przemienienia pańskiego. 8 minut po 7.00. Makowiecki, a dokładnie Tomasz Makowiecki, Miasto Kobiet, Polski Czwartek, przypominam. Czyli czas dziś wyłącznie na polską muzykę.

0: Reklama.
1: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Sprzedawcy marzeń o poranku zespół Mysłowic. No ciekawe, jakie marzenia mają nasi radiosłuchacze, no szczególnie marzenia wakacyjne, jakie my mamy. No bo różne zapewne i mam nadzieję, że te marzenia, te mniejsze i te większe spełnią się. Jeżeli nie dziś, to może jutro, pojutrze, oby tak było. A propos marzeń, no to wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń szczególnie naszym solenizantom dziś życzymy. Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr, Stefan, Wincenty, January i Namir. To solenizanci dnia dzisiejszego. No i już dla was muzycznie śpiewa dla was Rafał Brzozowski z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami również dla tych, którzy urodzili się 6 sierpnia.
1: Nie mam nic, nie możesz teraz więcej już ode mnie chcieć.

21 minut po godzinie 7. Pozostajemy jeszcze przy kalendarzu. Zaglądamy na łamanie kalendarza historycznego i tutaj trzy daty, wyjątkowe trzy daty, o których należy pamiętać. Dziś z naszego kalendarza mija 81. rocznica odrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę właśnie dziś, 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8.15 na japońskie miasto spadła ważąca 4 tony bomba uranowa. Tego dnia po raz pierwszy użyto energii nuklearnej przeciw ludziom, a celem było zmuszenie Japonii do kapitulacji oraz zakończenie II wojny światowej. Szacuje się, że wskutek ataku do końca grudnia 1945 roku, kiedy to ustąpiły ostre objawy choroby popromiennej, zmarło około 140 tysięcy osób. Druga bomba atomowa spadła na Nagasaki. To był 9 dzień sierpnia 1945 roku. Były to jedyne w historii dwa przypadki użycia właśnie broni jądrowej do działań zbrojnych. Japonia ogłosiła zawieszenie broni 14 sierpnia, 2 września podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji, kończąc II wojnę światową. Dziś mija 81 lat odrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Kolejna data, 80 natomiast lat temu, 6 sierpnia 1946 roku odbył się największy zbiorowy pogrzeb poległych i pomordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Na ówczesnym cmentarzu poległych w powstaniu, obecnie to cmentarz powstańców Warszawy, spoczęło 117 trumien zawierających 5,5 tony prochów osób zamordowanych. Były to prochy ofiar rzezi woli, masowej eksterminacji ludności cywilnej, przeprowadzonej przez Niemców od 5 do 7 sierpnia 1944 roku, a także zamordowanych w okolicach Pawiaka, w siedzibie Gestapo w Alei Szucha oraz ruinach przedwojennego głównego inspektoratu Sił Zbrojnych w Alejach Ujazdowskich. A zbiorowa uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą świętą w kościele na placu Zbawiciela. 80. rocznica największego pogrzebu ofiar Powstania Warszawskiego właśnie przypada dziś, 6 sierpnia. No i jeszcze jedna data. 1910 rok. Podczas akcji ratunkowej w Tatrach zginął przewodnik i ratownik Klemens Klimek Bachleda. Wyjątkowa postać, wyjątkowa osoba. Polski góral, zakopiańczyk, przewodnik tatrzański, ratownik, członek Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No i jest to pierwszy polski ratownik górski, który zginął tragicznie, idąc na ratunek człowiekowi w Tatrach. Zginął 6 sierpnia 1910 roku.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9 ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
7: Nakrycie na głowę, krem z filtrem, wysoki faktor i do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne. To wszystko nam się dziś przyda. No i oczywiście woda do ochłody. Dziś temperatury znów bardzo wysokie. W ciągu dnia 38-39 stopni, tyle mogą wskazywać termometry. Już o poranku mamy bardzo gorąco, w Tarnowie 24, w Nowym Sączu już prawie 21 stopni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
7: W związku z tak wysokimi temperaturami, uwaga, synoptycy zapowiadają, że już wieczorem, w nocy mogą lokalnie występować burze i te burze i opady deszczu również spodziewane są jutro w godzinach porannych, przedpołudniowych i spadek już temperatury do 25 stopni. 27 minut nam zostało do 8, za chwilę ulica Tarnowa i Nowego Sącza.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960-420.
4: Festiwal gospelowe lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert gospel jazz w tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDM Małopolska. Nie może was zabraknąć. Kino plenerowe RDM Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
2: Jeszcze raz wybieramy się w drogę i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja we Tarnowie, w Nowym Sączu. Przypomnieniem wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie, wysokie temperatury ciąg dalszym dziś będziemy mieli, dlatego tutaj w tych godzinach porannych albo późno wieczornych warto wybrać się w trasę. No i też przypomnienie, synoptycy nam zapowiadają, że ktoś będzie w trasie wieczorem, w nocy lokalnie mogą występować burze, opady deszczu, tak więc diametralnie zmieni nam się sytuacja na drodze i tutaj te warunki mogą się pogorszyć. Dlatego uważajcie, bądźcie ostrożni. A propos ostrożności. 11 osób zginęło, ponad 740 zostało rannych. To tegoroczny policyjny bilans wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Od początku roku takich wypadków było ponad 800. A w ostatnich dniach władze niektórych miast nawet decydują się na wprowadzenie strefy z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Dlatego to apeluję szczególnie o to bezpieczeństwo, o tą ostrożność. No i przypominam. To od początku czerwca do 16 roku życia, czy to hulajnoga, czy rower, czy rolki, trzeba mieć obowiązkowo kask na głowie. Do 16 roku życia to jest obowiązek, ale po 16 roku życia też uważam, że też powinniśmy mieć obowiązek i nosić te kaski, żeby po prostu być bezpiecznym. Dbajmy o siebie, dbajmy o innych, dlatego tutaj się nie zastanawiajmy. Zakładajmy po prostu, tym bardziej, że sporo teraz w okresie wakacyjnym podróżujemy właśnie na tych dwóch kółkach, dlatego apeluję o to, że jeżeli ktoś nie ma, niech sobie taki kask zakupi. To nie jest duży wydatek, a chroni nasze życie. No to teraz jeszcze ulicę, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Zacznijmy od Tarnowa. Tutaj a propos poruszania się po naszych drogach, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie bez zdarzeń drogowych, chociaż zaznaczył, że na autostradzie A4 kierowca najechał na fragment opony. Dlatego tutaj też apelujemy, no trzeba zwracać uwagę, bo czasami coś może być właśnie na tej drodze, dlatego tutaj szeroko oczy otwarte i trzeba być naprawdę bardzo czujnym. A jak wyglądają ulice w Tarnowie? No wiem, spokojnie, płynnie, bez zdarzeń drogowych, jak mówiłem. I tutaj czujemy cały czas wakacje. Mickiewicza, Solidarności, Sikorskiego, Narutowicza bez utrudnień. Konarskiego, tutaj troszeczkę więcej samochodów w kierunku Narutowicza. I tradycyjnie krótki postój na Tuchowskiej od Drzymały Przedszkolaków do Konarskiego. Klikowska od 3 maja powoli do Ronda Słowackiego, ale nie stoimy, nie zatrzymujemy się. Natomiast na Klikowskiej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego tutaj bezproblemowo jedziemy i przejeżdżamy przez to Rondo. Teraz Aleje Katkowskiego, czyli Mościce. Tutaj spokojnie i od strony Witosa i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja ulica Zbylitowska i również bez utrudnień ulica Koszycka, Czerwona, Krakowska. No i przypomnienie wszystkim zmotoryzowanym, już mówimy od wczoraj, ale jeszcze przypomnienie, że skrzyżowanie na ulicy Lwowskiej. Tutaj nie można skręcić bezpośrednio pod szpital wojewódzki. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. To jest wszystko związane z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Ci, którzy jadą do szpitala, chcą zostawić na parkingu przyszpitalnym samochód. Pamiętajcie, że tutaj naprzeciwko siedziby MPK trzeba zjechać drogą wewnętrzną i tą drogą wewnętrzną można dojechać na przyszpitalny parking. Przenosimy się teraz do Nowego Sącza. Jak wygląda tam sytuacja teraz o poranku? Poranek spokojnie przebiega na drogach m.in. w Limanowej. Tu jedziecie bez większych utrudnień. Spory ruch mamy natomiast w centrum Gorlic. Warto omijać ulicę Kościuszki, Parkowo, Biec w centrum ulicy Mickiewicza i Legionów, a największe korki tworzą się teraz w Nowym Sączu. Tam duży ruch mamy na drogach wlotowych, Lwowska, skrzyżowaniem Barskiej, Pieczkowskiego, skrzyżowanie przy urzędzie gminy Chełmiec, Nawojowska, Węgierska. Korki też powoli tworzą się na drodze krajowej 75. No i pamiętajcie, w Wielogłowach i Wielopolu trwa remont, przez co mogą tworzyć się utrudnienia. No i drogowcy pracują też na ulicy Dunajewskiego. To jedna z ulicy wylotowych z rynku. Z tego powodu także mocno tutaj zwolnicie. No i też my tutaj mówiliśmy i przypominamy cały czas. Węgierska w Nowym Sączu, tutaj ruch został zamknięty powodem remont, który rozpoczął się między ulicą Zygmuntowską a wiaduktem kolejowym w okolicach ulicy Węgierskiej. Prace potrwają do jutra, do późnych godzin wieczornych i korzystamy z objazdu ulicą Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną, Piromowicza lub Węgierską, Piromowicza, Zieloną i Kolejową, skąd można skręcić w kierunku ulicy Zygmuntowskiej. Przypominam, odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu został zamknięty. No i przypomnienie wszystkim zmotoryzowanym, Dziś to ja proponuję korzystać z komunikacji miejskiej. Wielki odpust w Nowym Sączu. Tutaj przypominam, cały czas trwa odpust przemienienia. Dzisiaj święto przemienienia pańskiego i odpust ku czci przemienienia pańskiego. Suma odpustowa, główna suma odpustowa dziś o godzinie 11. Dlatego centrum Nowego Sącza będzie na pewno zatłoczone. Będzie problem, gdzie zaparkować, zostawić ciemny samochód, bo sporo pielgrzymów dziś udaje się do sanktuarium przemienienia pańskiego, do Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Dlatego tutaj przypominam, zmotoryzowany, korzystajcie z komunikacji miejskiej. Będzie wygodniej, łatwiej, no i prościej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: I wracając jeszcze do odpustu, wielkiego odpustu ku czci przemienienia pańskiego, przypominam, transmisja mszy świętej na antenie Radia Ardena Polska, Ardenowy Sącz, to godzina 11:00.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 10 minut nam zostało do godziny 8, no to teraz czas nam zespół nasz tutaj lokalny tarnowski. Zio, będziemy bliżej gwiazd.

Zespół Mozion, wyspę zabierz mnie. No właśnie, na wyjątkową, ciekawą wyspę, gdzie no na przykład można wybrać się na Malediwy, bo to przecież czas wakacyjny, czas wyjazdów. Dlaczego mnie? No, tylko trzeba wcześniej sprawdzić portfel, czy po prostu wystarczy nam na ten wyjazd. Ale o portfelu będziemy mówić troszeczkę później, to godzina 9.30, wiadomości ekonomiczne i będziemy sprawdzali, ile w tym portfelu po zatankowaniu samochodu nam pozostało. 7 minut nam zostało do 8. Na 8 wiadomości, po wiadomościach nasze poranne rozmowy, słowo za słowo. Dziś gościem radia na antenie radia RDN Małopolska będzie o 8.10 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. Natomiast na antenie radia RDN Nowy Sącz o 8.10 gościem będzie Jacek Migacz, wójt gminy Grybów.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
9: Te oczy zielone.
8: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Mężczyzna podejrzany o zgnięcie ostrym narzędziem, 31-latka zatrzymany. W wiadomościach posłuchajcie o nocnej obławie w Nowym Sączu. Będziemy też ostrzegać przed upałem i burzami. Te mogą być dziś także w Małopolsce. W okolicach Szczyżyca trwa montaż tarcz TBM. To one wcześniej drążyły tunel między Męciną i Mordarką. Minęła 8, Jolanta Moździerz, zapraszam. Policja zatrzymała 41-letniego mężczyznę podejrzanego o dźgnięcie ostrym narzędziem innego mężczyzny. To efekt nocnej obławy służb, która trwała na terenie Nowego Sącza. Najprawdopodobniej w trakcie wieczornego spotkania mężczyzny doszło do awantury. Poszkodowany został 31-letni mężczyzna, trafił do szpitala, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci przeczesywali m.in. teren osiedla Wojska Polskiego. Ostatecznie podejrzanego mężczyznę znaleziono na osiedlu Gorzków. Teraz służby ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałami. Alerty drugiego i najwyższego z trzeciego stopnia przed tymi zjawiskami obejmują prawie całą Polskę z wyjątkiem części północno-zachodniej. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
12: W czasie burz na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 100 km na godzinę. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na południu, w centrum i na północnym wschodzie. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązują w pasie od Kujaw, Mazowsza i Białegostoku przez Wielkopolskę, województwo łódzkie i Lubelszczyznę po całą południową Polskę. Temperatura maksymalna może sięgnąć dziś 38 stopni.
11: Tarcze TBM, które drążyły tunel między Męciną i Mordarką na budowanej linii kolejowej 104, zostały przeniesione w okolice Szczyżyca i trwa ich montaż. Właśnie tam powstaje odcinek w kierunku Tymbarku w ramach projektu Podłęże Piekiełko. Powstaną tu dwa tunele o długości niecałych 4,1 km, mówi dyrektor regionu południowego PKP Polskie Linie Kolejowe Mateusz Wanat.
0: Wykonawca zgodnie z harmonogramem, z podpisaną umową od początku stycznia ma rozpocząć prace wiertnicze. Liczymy na to, w zależności od tego, jak będzie dalej wyglądał zarówno proces montażu, jak i procesy administracyjne, bo to też trzeba pozyskać odpowiednie zgody związane z terenem górniczym, że zacznie się to jeszcze w tym roku.
11: Odcinek Szczyżyc-Tymbark ma powstać do połowy 2029 roku. Oprócz dwóch tuneli powstaną w tych okolicach mosty i wiadukty wraz z przystankiem Stróża Koło Dobrej. Wszystkie skrzyżowania torów z lokalnymi drogami będą bezkolizyjne, zapewnia PKP PLK. Cały projekt Podłęże Piekiełko ma się zakończyć w 2030 roku. Wtedy będzie możliwość dotarcia pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa w godzinę. Rozmowy z pielgrzymami, transmisje mszy świętych ze szlaku, pozdrowienia, konferencje, tysiące zdjęć, m.in. w taki sposób. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie przekazywać relacje z 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Radiowcy też przygotowują się do drogi. Pielgrzymka rozpocznie się 17 sierpnia. Zapisy uczestników trwają w miejscach organizacji poszczególnych grup. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze, które chcemy jak najwierniej oddać na antenie naszego radia.
4: Pierwsze nasze studio rozpoczniemy wyjątkowo wcześnie, bo o godzinie 6 rano 17 sierpnia naszym gościem będzie pasterz naszej diecezji ksiądz biskup Andrzej Jerz, a o 6.30 msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki. Naszym słuchaczom i duchowym pielgrzymom będziemy codziennie przekazywać informacje o tym, co dzieje się na pielgrzymim szlaku. Na ten czas nasza ramówka nieco się wzbogaci i tak codziennie będziemy rozpoczynać pielgrzymkowy czas transmisją mszy świętej. Potem ducha pielgrzymki będziemy oddawać w naszym pielgrzymkowym studio, które na antenie naszego radia o godzinie 10.40, po południu między 13 a 14.30 i podsumowanie dnia o godzinie 19.45.
11: Wyjątkowy będzie dzień wejścia pielgrzymów na Jasną Górę 25 sierpnia. Wejście poszczególnych grup będziemy transmitować na żywo już od godziny 14, a całość pielgrzymowania zakończy msza święta sprawowana o godzinie 17 na jasnogórskich wałach. Tyle o tej porze, a o 8.10 nasi poranni goście. W studiu Radia RDN Nowy Sącz gościem będzie Jacek Mikacz, wójt gminy Grybów. W RDN Małopolska rozmowa z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciechem Skruchem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Słonecznie i bardzo ciepło, gorąco, chociaż mogą pojawić się niewielkie chmurki, no ale przypominam, to opady deszczu, przynajmniej wstępnie synoptycy nam zapowiadają i burze w godzinach wieczornych, nocnych i jutro przed południem. A dziś 38-39 stopni w ciągu dnia. Zdjęcia satelitarne pokazują, że najwięcej słońca tutaj na południu, a termometry już wskazują prawie 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
10: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
3: Po reklamie.

0: 11 minut mamy po godzinie 8 w studiu nasz poranny gość, czyli my czas na naszą poranną rozmowę. Słowo ma za słowo, dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedronia.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam naszego gościa Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i słońce nam już tutaj zagląda do studia, kolejny dzień z upałami, czekamy na piątek.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor. No z utęsknieniem czekamy na obniżenie temperatury. Prawie 40 stopni przez ostatnie kilka dni, myślę, że wszystkim nam mocno dało się we znaki, czas na wytchnienie. Obniżenie temperatury, przynajmniej do tych 25
2: czekamy
3: stopni.
2: Czekamy na deszcz. Pan także uprawiając winnice. Chcę zapytać, jak winogrona sobie radzą? Czy wysychają?
3: Znaczy te winorośle, które mają już kilka lat rosną, nie mają problemów, mają system korzeniowy rozwinięty. Natomiast wszystkie nowe nasadzenia, które miały miejsce w tym roku czy w ubiegłym, no mogą mieć problem przy dłuższym okresie bezdeszczowej pogody z zapewnieniem odpowiedniej ilości wilgoci dla rozwoju roślin.
2: Tyle o pogodzie, ale gorąco także w polityce. PiS i Jarosław Kaczyński, czy Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki?
3: No ja byłem i jestem w Prawie i Sprawiedliwości i na razie nigdzie się nie wybieram. Nie
2: Czyli
3: szukam nowej
2: PiS
3: drogi.
2: I PiS. Jarosław Kaczyński.
3: PiS i Jarosław Kaczyński.
2: Ale takie
3: tak.
2: Pytanie, myślę, że już sobie stawia wiele osób i będą sobie stawiać, czy samorządowcy, czy tutaj mieszkańcy. W mediach społecznościowych widać było sporo zdjęć na tym grillu u Mateusza Morawieckiego w ostatnich dniach.
3: Czy jeśli ostatecznie dojdzie do powołania nowej partii, zapewne będzie ona poszukiwała i budowała swoje lokalne i regionalne struktury, no wówczas z całą pewnością część osób, która w tej chwili jest identyfikowana, czy identyfikuje siebie jako osoby bliższe panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i póki co stowarzyszeniu jeszcze Rozwój Plus, na pewno będą składać aplikacje, deklaracje przystąpienia do tej partii. No myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpi taka jednoznaczna kompozycja prawej strony sceny politycznej, czyli ukształtowanie się nowej partii, nowych struktur, a co za tym idzie przywództwa w tych strukturach. No, tam znajdą się ludzie zapewne nieprzypadkowi, zapewne osoby, które już w polityce funkcjonują. Zawsze tak jest, że partia przyciąga osoby, wszystkim te, które już się tym tematem interesują.
2: Na razie ten temat dotknął posłów, bo 40 posłów przeszło z PiS-u do Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale ten temat, jak tutaj mówiliśmy, i samorządów dotknąć może. Radny Józef Gawron, który był u nas gościem w audycji Słowo za Słowo, przewiduje, że szefem okręgu tarnowskiego PiS z czasem nie będzie także Ryszard Pagacz, który jest kojarzony ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Co pan o tym sądzi?
3: No o tym zdecyduje przede wszystkim po pierwsze pan prezes Jarosław Kaczyński. No po drugie to też będzie zależało od decyzji pana wicemarszałka, pana prezesa, jaką drogą zechce podążyć, które ugrupowanie wybierze. Jak na razie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i póki co nic nie wskazuje na to, żeby miał coś w tym względzie zmienić. Przynajmniej nie deklarował tego formalnie.
2: Zostawiamy politykę, ważne tematy związane z pracami zarządu województwa małopolskiego. Jest umowa na regionalne przewozy kolejowe. Województwo małopolskie podpisało kontrakt z Polregio, które przez kolejnych 5 lat będzie obsługiwać połączenia na najważniejszych trasach Małopolski. Co to oznacza dla pasażerów zwłaszcza?
3: To przede wszystkim oznacza podniesienie standardu jakości przewozów. Będziemy dysponować większą liczbą połączeń kolejowych wykonywanych w tym przypadku przez Polregio. Tam Polregio zapewnia 50 składów pociągów, 17 składów będzie użytkował, które są własnością województwa małopolskiego. Pozwoli to na utrzymanie obecnej siatki połączeń oraz rozwój kolejnych połączeń w regionie. Te połączenia mają być obsługiwane przez pojazdy, które są nie starsze niż 2005 rok lub zmodernizowane po 2005 roku, co pozwoli podniesienie jakości podróży, przede wszystkim zapewni tym osobom i turystom, którzy chcą podróżować po Małopolsce, choćby z rowerami, możliwość transportu rowerów, ale przede wszystkim myślę, że zapewni terminowość i jakość połączeń.
2: Bo Polregio będzie nadal obsługiwać połączenia między innymi z Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Zdroju, Dębicy. Tutaj ten region nas dotyczy. Dużo tych połączeń właśnie do Nowego Sącza jest do Krynicy, czyli także dużo turystów korzysta. No i narzekają na ten dotychczasowy tabor, na te starsze pociągi. I tutaj ten temat rowerów pan dotknął. Jeżeli kilka osób z rowerami wsiądzie, no to jest problem. Czy ten tabor będzie wycofywany, ten taki starszy?
3: Tak, ten sukcesywnie będziemy ten stary tabor wycofywać z eksploatacji. Małopolska realizuje kontrakt zakupu 25 zespołów trakcyjnych, nowych zespołów trakcyjnych, produkowanych przez nowosądecki Newag. W ostatnich dniach jest informacja, że cztery kolejne pociągi zostaną przekazane i do końca sierpnia będą wdrożone do użytkowania, a jednocześnie kolejnych 15 jest w trakcie budowy. Ja przypomnę, że proces produkcji takiego pociągu to jest około 2 lata, w związku z tym od zamówienia, no niestety ten czas musi upłynąć, aby producent poradził sobie z wybudowaniem takiego zespołu.
2: No bo te nowoczesne pociągi to jest wysoki standard, porównując do tych starszych, czyli chodzi także o to, żeby na tej trasie do Nowego Sącza, bo te koleje małopolskie także są, ale mało ponoć jest tych połączeń, tutaj wiem od pasażerów.
3: Tak, tych połączeń kolei małopolskich bezpośrednio jest mniej, natomiast będziemy chcieć, aby większa ilość tych połączeń obsługiwana była przez pojazdy, których właścicielem jest województwo, a operatorem będzie Polregio.
2: Czyli to są ważne informacje dla pasażerów. W temacie komunikacji nadal jesteśmy, bo przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uczestniczyli w posiedzeniu połączonych sejmowych komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego, a tematem posiedzenia był ten rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, bo gdyby niektóre zapisy tego projektu zostały wprowadzone w życie, to utrudniłyby organizację transportu autobusowego w wielu tutaj regionach, w tym Małopolsce. Pan mówił o tym w audycji miesiąc temu. Na co zwracali uwagę podczas tego spotkania w Sejmie?
3: Przede wszystkim podkreśliliśmy i podnieśliśmy podczas pracy połączonej sejmowej komisji na kłopoty, które spowoduje wdrożenie tej ustawy. Przede wszystkim to, co się nie podoba nam, to jest wyłączenie możliwości kursowania i finansowania kursów na terenie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców przez koleje małopolskie, przez małopolskie koleje dowozowe. To spowodowałoby ogromny bałagan organizacyjny, konieczność dostosowania istniejących połączeń do połączeń kolei lokalnych, połączeń autobusowych w mieście, czy autobusowych, czy tramwajowych. To wymagałoby wbudowania infrastruktury przesiadkowej, która jest niezbędna, żeby taki potok mieszkańców, turystów dostarczyć do miasta. Ja przypomnę, że codziennie do Tarnowa wjeżdża 20 linii autobusowych obsługiwanych tylko przez koleje małopolskie.
2: Widać to
3: na ulicach. I to widać przecież z każdego kierunku w zasadzie w regionie tarnowskim te koleje dojeżdżają. I tu jest problem, bo niestety powoduje to ogromną dezorganizację i kłopoty organizacyjne, przede wszystkim dla mieszkańców, no bo organizacja sobie poradzi, tak? Instytucja sobie poradzi, ale mieszkańcy na tym mogą
2: liczyć. Dobrze, że ten głos wybrzmiał w Sejmie. O zdrowiu porozmawiajmy. Uczestniczył pan w otwarciu unowocześnionego oddziału kardiologii w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. To klinika kardiologii już. Ten sprzęt jest imponujący, bo spotkaliśmy się tam na tym otwarciu.
3: Było na pewno na czym oko zawiesić, można powiedzieć. Ponad 50 milionów zainwestowane w nowe urządzenia, nowe aparaty służące leczeniu i wykonywaniu procedur medycznych. Od tego odnowione pomieszczenia zapewniające, klimatyzowane, zapewniające też komfort oczekującym pacjentom na przeprowadzenie kolejnych procedur medycznych. Przede wszystkim jest to podniesienie też standardu jakości świadczenia usług. Zapewnia to również wyższy poziom referencyjności dla oddziału kardiologii, kardiochirurgii Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. No wszystko po to, aby nasi pacjenci, mieszkańcy naszego regionu czuli się bardziej zaopiekowani. Tutaj ogromny udział środków europejskich, on był, zadanie było współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, środków własnych i
2: marszałkowskich. A kolejne inwestycje w szpitalu są i będą
3: otwierane. Dodam tylko, że ponad 760 milionów złotych to wartość prac realizowanych przez Małopolskie placówki zdrowotne na terenie naszego województwa.
2: No i ważna inwestycja w Krakowie. Powiedzmy o tym słuchaczom, żeby wiedzieli, bo przecież problem uzależnień od gier, od internetu, od smartfonów jest coraz bardziej widoczny w regionie i powstaje Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień Cyfrowych w Krakowie.
3: Tak, powstaje on w ramach naszej placówki zdrowotnej Szpitala Świętego Ludwika. Powstanie obiekt, który zapewni 15 łóżek wraz z zapleczem dla osób uzależnionych od właśnie wpływu cyfrowych mediów, social mediów. A niestety raport, który przeprowadzamy regularnie w Małopolsce, wskazuje na rosnącą liczbę zaburzeń psychicznych, szczególnie u dzieci i młodzieży. Niestety sześciokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła liczba prób samobójczych wśród dzieciaków. Jest to coraz większy problem i niestety obawiamy się, że będzie on narastał. Idąc naprzeciwko tym oczekiwaniom, wyzwaniom, województwo ogłosiło przetarg na budowę nowego obiektu w systemie Zaprojektuj Wybuduj. Do 18 sierpnia oczekujemy na oferty od potencjalnych wykonawców tego zadania.
2: Bardzo ważna inwestycja. Wróćmy jeszcze tutaj do regionu, konkretnie do Wojnicza, bo zarząd województwa małopolskiego na posiedzeniu przyznał dofinansowania do różnych projektów. Tym między innymi właśnie chodzi o Wojnicz. Co to konkretnie będzie?
3: Tak, jest to kolejny punkt, można powiedzieć, na mapie naszego układu komunikacyjnego. Będzie to punkt przesiadkowy typu Park and Ride. Inwestycja o wartości ponad 1 500 000 zł, z tego ponad 1 000 000 zł dofinansowania ze środków województwa. Zapewni on 62 miejsca parkingowe. Będzie oczywiście oświetlony, monitorowany, w pełni bezpieczny. Zapewni mieszkańcom oczekującym na połączenie bezpieczne schronienie. To jest cały czas jakby budowanie tych naszych możliwości komunikacyjnych. Tu się cieszymy z tej dobrej współpracy z samorządem Wojnicza, z panem burmistrzem, bo dzięki temu możemy realizować te ambitne plany i rozbudowywać całą sieć.
2: I dość
3: sieć
2: szybko, prawda? Bo do końca przyszłego roku projekt ma być zrealizowany. Tak. Też zarząd na tym ostatnim spotkaniu wybrał prawie 30 projektów do dofinansowania w ramach likwidacji odpadów niebezpiecznych. Chodzi tutaj o azbest. Nadal zalega w regionie.
3: Niestety, według raportu, którego miałem okazję przeglądać, dotyczącego stopnia likwidacji, poziomu likwidacji azbestu w kraju w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, już można powiedzieć, ponad 30 lat walczymy z azbestem, udało się zneutralizować jedynie około 15% azbestu, który jest wbudowany w budynki, w sieci wodociągowe,
2: w izolację.
3: A jest tak niebezpieczne, kiedy pyli. W związku z tym każda taka inicjatywa tutaj podjęta przez samorządy, i tu podziękowania też dla włodarzy, którzy chcą dalej inicjatywę tą prowadzić, między innymi tutaj włodarze Żabna, Wierzchosławic, Radgoszczy z naszego regionu, którzy przystąpili do tego programu. To jest ważne, aby kontynuować te prace. Są one kosztowne, ale są niezbędne dla naszego zdrowia.
2: Żebyśmy się w końcu pozbyli tego azbestu. Mamy dosłownie minutkę. Czy ostatnio wręczał pan medal złoty, medal Polonia, minor dla OSP Bielcza? Jaka to była okazja?
3: No, było to podsumowanie, można powiedzieć, 120 lat funkcjonowania Straży Pożarnej w Bielczy. Piękna historia ludzi zaangażowanych, ponad 6 pokoleń już zaangażowanych ludzi w

0: No, prace są bardzo mocno zaawansowane. Już kładziona jest pierwsza nawierzchnia asfaltowa na tej ścieżce, ponad 2 km 800 do końca sierpnia. Wszystkie prace zostaną w terminie zrealizowane. Postęp prac wskazuje, że nie będzie opóźnień. Co ważne, prace realizowane są przez lokalną firmę, która zapewnia miejsca pracy i zaopatrzenia lokalnym przedsiębiorcom, lokalnym mieszkańcom. Prace trwają ponad 18 miesięcy i wartość ich wynosi ponad 18 milionów złotych, z tego ponad 16 to dofinansowanie województwa małopolskiego.
1: Będzie bezpiecznie i w ogóle trasy, między innymi Velo, prawda, cieszą się dużym zainteresowaniem, ale przy takich upałach to chyba taki wyczyn fizyczny nie za bardzo wskazany, ale skoro się jutro ochłodzi...
0: Nie zawsze będzie gorąco.
1: Dokładnie, zachęcamy, no tak rowerowo.
0: Wsiąść na rower i przejechać się naszymi pięknymi szlakami rowerowymi w Małopolsce.
1: Bo Małopolska jest piękna.
0: Jest piękna.
1: Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, był naszym porannym gościem. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Sandecja Nowy Sącz gra dalej w piłkarskim Pucharze Polski. Biało-czarni w meczu rundy wstępnej tych rozgrywek pokonali 3-0 rekord Bielsko-Biała. Jedną z bramek zdobył Chorwat Marko Kolar, dla którego było to pierwsze trafienie dla Sandecji.
2: Cieszę się z swojej bramki, ale też najbardziej się cieszę z tego wygranego meczu i awansowania do kolejnej rundy. Ten wynik mógł się skończyć, mógł być jeszcze większy, nie tylko z mojej strony, ale mieliśmy ogólnie jako zespół dużo sytuacji i myślę, że następnym meczem musimy to troszeczkę poprawić, ale dzisiaj nam się udało i 3-0 to też fajny wynik.
1: Gole dla sądeckiej drużyny zdobyli też Piotr Kowalik i Adrian Danek. Losowanie par pierwszej rundy Pucharu Polski odbędzie się dziś o 17.30. Wtedy też Sandecja pozna kolejnego rywala. A w niedzielę podopieczni Rafała Smalca zagrają kolejny mecz w drugiej lidze na wyjeździe z Awią Świdnik. Ruszyła sprzedaż

0: Biletów na Super Puchar Polski w futsalu. Oto trofeum rywalizują zwycięzcy rozgrywek ligowych oraz zdobywcy Pucharu Polski. Impreza sportowa odbędzie się w Mielcu. Będzie to okazja, by kibice zobaczyli na parkiecie najlepszych zawodników w kraju. W finałowym meczu kobiet zmierzą się Nowy Świt Górzno i Rekord Bielsko-Biała, natomiast w finale mężczyzn pojedynek Piasta Gliwica z Rekordem Bielsko-Biała. Super Puchar Polski w futsalu odbędzie się w hali mieleckiego Mosiru 2 września. Są już możliwe zapisy na bieg Ryśca w Łomnicy Zdroju. 15 sierpnia uczestnicy zmierzą się z dystansem ponad 17 km w górskim terenie. Limit czasowy wyniesie 5 godzin. W rywalizacji mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Trasa będzie przebiegać terenami Nadleśnictwa Piwniczna i Nawojowa. Można ją pokonać również z kijkami do Nordic Walking. Trwają też zapisy na bieg na dystansie 5 km. Wystarczy wejść na stronę biegowa.piwniczna.pl. Wszystko rozpocznie się 15 sierpnia o 16 przy remizie OSP w Łomnicy Zdroju. RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Przebiegną 10 km, by uczcić pamięć lokalnego bohatera. Wielkimi krokami zbliża się 32 już bieg memoriałowy majora Bacy, który odbędzie się w Chodynicach pod Bochnią. To międzynarodowa już impreza, która ma łączyć walory sportowe z edukacyjnymi i historycznymi. Bieg przypomina o partyzancie Armii Krajowej, Janie Antonim Kaczmarczyku, który pochodził z Chodynic. Zginął w 1944 roku rozstrzelany przez hitlerowców. Główny bieg rozpocznie się 9 sierpnia o 16, natomiast godzinę wcześniej na krótszych trasach rywalizować będą dzieci i młodzież. Młodsi zmierzą się z trasą od 200 metrów do 1 kilometra, zależnie od wieku. Uczestników obowiązuje wpisowe, a dla najlepszych przewidziane są m.in. nagrody finansowe. Start imprezy w niedzielę o 15 przy remizie OSP w Chodynicach.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Nad regionem tarnowskim pojawiły nam się chmurki. Pytanie, skąd te chmurki się wzięły? Na Sądecczyźnie niebo błękitne, słoneczko świeci, Krynica, proszę bardzo, pięknie, ładnie, ale przypominam, sprawdzamy prognozę, godzinową prognozę, szczególnie jak wybieramy się w góry, wysoko w góry, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają nam w ciągu dnia opady deszczu i burze, i to wszystko wieczorem, również jutro w godzinach przedpołudniowych.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
3: Najwięcej chmur w północnej części naszego kraju, czyli od Warszawy do Polskiego Morza, praktycznie niebo szczelnie przykryte chmurami. Nad Polskim Morzem no znów turyści zawiedzeniem nie mogą cieszyć się słońcem i ładną pogodą. Sopot, spoglądam sobie właśnie, jak wygląda teraz o poranku, dokładnie o 8.35, niebo zachmurzone, wieje. No jednym słowem, mało sprzyjająca pogoda do letniego wypoczynku, dużo lepsza pogoda u nas tutaj w Małopolsce, ale przypominam jednak, że też te opady deszczu i chmury mogą nam się pojawić. No i pytanie tylko kiedy? Czy tylko w godzinach wieczornych, nocnych i jutro z samego rana, czy w ciągu dnia również przy tych wysokich temperaturach? Ale trzeba być przygotowanym na zmianę tej pogody. Dziś maksymalnie 37-38 stopni. Tarnów to 27 stopni, Nowy Sącz 25.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Troszeczkę słońca, troszeczkę chmur może nam się pojawić, a w godzinach wieczornych, nocnych opady deszczu, nawet i burze, mówią synoptycy. Tak więc przypominam, zmotoryzowanym uważajcie, bądźcie czujni. Tutaj ta pogoda może nam się zmieniać i te warunki również mogą zmieniać się na naszych drogach i będzie trzeba tutaj dostosować prędkość do warunków, jakie będą panowały na tych naszych ulicach. A przy okazji prędkości przypominamy cały czas o akcji Speed, która od poniedziałku trwa i potrwa do 9 sierpnia. Cały czas też trwa akcja Bezpiecznym Wakacjem, ale akcja Speed tutaj skierowana jest przede wszystkim na kierowców, którzy przekraczają prędkość. No i pytanie, czy kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości? Na to pytanie to chyba każdy zmotoryzowany od razu sobie odpowie, bo wie, jak to z nami jest. No różnie bywa i wiemy, że zwalniamy w niektórych punktach, miejscach, a szczególnie tam, gdzie widzimy taką żółtą, pomarańczową skrzynkę, a później znów przyspieszamy. No i to nie jest, moi drodzy zmotoryzowani, moi kierowcy, dobre rozwiązanie, bo powinniśmy jechać cały czas ze stałą prędkością, zgodną z przepisami ruchu drogowego, z ograniczeniami na danej drodze występującymi. Ulicę Tarnową zaglądamy spokojnie, bez zdarzeń drogowych, ale przypominam o skrzyżowaniu na ulicy Lwowskiej. Nie można skręcić bezpośrednio pod Szpital Wojewódzki Łukasza w Tarnowie. Tam obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Tutaj pamiętajcie o tym, trwa przebudowa fragmentu ulicy Lwowskiej. No i ważna informacja, jeżeli ktoś chce zjechać na parking tutaj przy Szpitalnym, to naprzeciwko siedziby MPK drogą wewnętrzną na ten parking szpitalny można dojechać. Kolejne tutaj ulice, teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda o poranku przed 9 w Tarnowie. No zmożony ruch już mamy na tych ulicach. Tuchowska od Dżymały do Konarskiego stoimy, Gumniska Dąbrowskiego, tutaj też tych więcej samochodów na podkacie. Na Szujskiego na wysokości Powstańców w Warszawie możemy się zatrzymać jadąc w kierunku Solidarności, czyli do skrzyżowania z Chopina i Klikowską. Krótki postój na Klikowskiej, dojeżdżając do Ronda Słowackiego, jadąc w kierunku Solidarności. No i też tych samochodów więcej mamy na wysokości gdzieś Alei Matki Bożej Fatimskiej, jadąc z ulicą Mickiewicza, i krótki postój na Lwowskiej na wysokości ulicy Krupniczej. Mościce Aleje Kwiatkowskiego sprawdzamy spokojnie na Zbylitowskiej i też spokojnie, bez utrudnień, Koszycka i ulica Krakowska, to skrzyżowanie z Koszycką i Krakowską. Przenosimy się do Nowego Sącza. Jak tam wygląda sytuacja? Przypomnienie ważne dla tych wszystkich, którzy na Węgierskiej, a dokładnie odcinek ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu został zamknięty. A powodem remont, który rozpoczął się między ulicą Zygmuntowską i wiaduktem kolejowym w okolicy ulicy właśnie Węgierskiej, tak więc kierowcy, utrudnienia potrwają do jutra, do późnych godzin wieczornych. No i tutaj korzystamy z objazdów. Ulica Zygmuntowska, Waryńskiego, Zielona Pieromowicza albo Węgierska, Pieromowicza, Zielona i kolejowa, skąd można skręcić właśnie w kierunku ulicy Zygmuntowskiej. Przypominamy, wielki odpust w Nowym Sączu trwa w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W Bazylice Świętej Małgorzaty odpust ku czci Przemienienia Pańskiego i główna suma odpustowa to godzina 11. A wiemy dobrze, że tutaj należy spodziewać się utrudnień dziś w centrum Nowego Sącza, dlatego przypominam wszystkim zmotoryzowanym, najlepiej ten samochód zostawić w domu, korzystać z komunikacji miejskiej, będzie dużo łatwiej, dużo prościej, bo dziś naprawdę w centrum Nowego Sącza spory ruch już od wczesnych godzin porannych, a przy okazji to przypominam, transmisja mszy świętej na antenie naszego radia, Radia Demopolska, Nowy Sącz, to godzina 11. Zobaczmy sobie jeszcze inne ulice Nowego Sącza, jak wyglądają, gdzie możemy się zatrzymać. No spory ruch skrzyżowaniem Limanowska, Krakowska, Marcinkowicka, praktycznie z każdej strony nam się samochody ustawiają. Wjazd do Nowego Sącza, czyli ulica Tarnowska, tutaj rondo księdza Infłata, Władysława Lesiaka, czyli rondo Legionów Bulwaru i Tarnowska, praktycznie z każdej strony na Skargi stoimy na Legionów. Podobna sytuacja Tarnowska, dojeżdżając do tego ronda, jadąc w kierunku centrum. No rynek to praktycznie całkowicie postój wokół rynku, wokół ratusza. Tutaj z każdej strony praktycznie samochody stoją. No i tak przez cały dzień pewnie będzie to wszystko wyglądało. Spore ruchy też mamy na Lwowskiej, na wysokości Sikorskiego. No i tutaj jeszcze zobaczmy sobie Długosza. W miarę spokojnie Rejtana, podobna sytuacja Królowej Jadwigi. Bez utrudnień, czym ulica tutaj na razie Nawojowska. Chociaż krótki postój prostu czekam mniej więcej na wysokości tutaj Chłopickiego, Żeligowskiego. Zobaczmy sobie jeszcze na tutaj ulicę Lwowską, czyli dojazdem do centrum na wysokości tutaj Beliny Prażmowskiego, ronda, też krótki postój czeka zmotoryzowanych, tak więc moi kochani, pamiętajcie, spory ruch już przed godziną 9, tak mniej więcej wygląda sytuacja. No i też przypominam o tym bezpieczeństwie, wakacje, a jak wakacje, no to korzystamy również nie tylko z samochodu, ale z roweru, hulajnogi czy innych środków, które pozwalają nam się poruszać, na przykład rolki też tutaj cieszą się ogromnym wzięciem. Przypominam, kask obowiązkowo do 16 roku życia, ale pomimo, że mamy 16, to korzystajmy jeszcze z tego kasku.
0: Świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
2: Czyli ten kask zakładamy bez względu na to, ile mamy lat, czy skończyliśmy 16, czy nie mamy jeszcze 16 lat. Proszę o tym pamiętać. 7 minut nam zostało do 9. Duecik Wolska i Lewandowski. Dziewczyna z sąsiedztwa. O, proszę bardzo. Jak to nasza dziewczyna z sąsiedztwa wygląda? Albo dziewczyna, która przyjechała na przykład do babci na wakacje, bo też tak się czasami zdarza. Cały rok nie widzimy tej dziewczyny, a to nagle przyjeżdża na wakacje do babci. No i robi się zamieszanie. No to posłuchajcie.

Dziewczyna z sąsiedztwa. Taka dziewczyna z sąsiedztwa, oj to po... No może zrobić spore zamieszanie i to konkretnym zamieszaniem. No i powiem, że tak jest, moi kochani. Przyznam wam się szczerze, że i ja zauważyłem takie zamieszanie. Jak byłem młodym chłopakiem, no oczywiście do babci się jeździło. Jak do babci się jeździło, to wiadomo, że u babci to zawsze jest inna taryfa ulgowa. Można było szaleć do późnych godzin nocnych. No i obok mojej babci babci przyjeżdżała wnuczka co roku w wakacje. Z Warszawy pamiętam, że przyjeżdżała. I zawsze jak wnuczka była, to można było liczyć na chłopaków i można było pograć w piłę, bo zawsze nie wiem skąd nagle się pojawiało 20 chłopaków i pełny skład drużyny był. Ale jak wyjeżdżała dziewczyna z sąsiedztwa, czyli wnuczka, jak wyjeżdżała z powrotem po wakacjach do domu własnego, prywatnego, no to okazuje się, że nagle nie było drużyny i nie można było zagrać w piłkę, bo tych chłopaków nagle brakowało. No i tak to właśnie jest z tą dziewczyną z sąsiedztwa. Jak przyjedzie na wakacje na przykład do babci, nagle proszę bardzo, wszystkie sprawy się rozwiązują. I nie wiadomo skąd nagle zamieszanie. No tak to jest. Wakacje mają to do siebie, że tworzą się takiego różnego rodzaju historie. Bliżej Beata, 3 minuty do 9:00, o 9:00 wiadomości.

0: Reklama. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99, a słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Nocna awantura o mały włos nie skończyła się tragicznie. W Nowym Sączu mężczyzna został ugodzony ostrym narzędziem. W Ostrówkach na Ukrainie dziś ostatni dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Pogoda nie pomaga rolnikom w czasie żniw.
6: Do godziny 11 czy do godziny 10 pracujemy.
7: Nie zawsze jest tak, jakby się chciało, a trzeba sobie po prostu radzić.
5: Minęła 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. W Ostrówkach na Ukrainie ostatni dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Prace badawcze były prowadzone przez miesiąc. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś jest spodziewany komunikat końcowy. Maciej Jastrzębski.
8: Do tej pory od lipca archeolodzy wydobyli z ziemi 55 szczątków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Badania prowadzone były na terenach dwóch wsi spalonych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Strona ukraińska obserwowała badania, ale również wspierała je technicznie i merytorycznie. Dbaliśmy też o bezpieczeństwo ekipy, powiedział Polskiemu Radiu archeolog z Lwowa, profesor Jarosław Onyszczuk.
9: Wszystkie służby na miejscu, żeby był porządek, nie było jakichś prowokacji. I dlatego właśnie tutaj i policja, i wszyscy inni.
8: Ukraińcy uczestniczący w pracach na terenie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej przypominają, że na terenie ich kraju trwa wojna z rosyjskim agresorem, który oprócz bezpośrednich uderzeń wykorzystuje również elementy wojny hybrydowej, w tym prowokacje i dezinformacje.
5: Mężczyzna, który minionej nocy został ugodzony ostrym narzędziem w Nowym Sączu, przeszedł operację. Stan zdrowia poszkodowanego 31-latka jest określany przez lekarzy jako stabilny. Przypomnijmy, do awantury między dwoma mężczyznami doszło wczoraj wieczorem w Nowym Sączu. W trakcie kłótni 31-latek miał zostać ugodzony ostrym narzędziem przez drugiego mężczyznę. Podejrzany o to 41-latek został zatrzymany. Teraz służby ustalają przyczyny i okoliczności całego zdarzenia.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Dziś o 14 zostanie uroczyście otwarta strefa zewnętrzna pływalni Limanowskiej. Jej głównym elementem jest basen rekreacyjny o powierzchni lustra wody 60 metrów kwadratowych i głębokości ponad 1 metra. Temperatura wody będzie wynosiła około 32 stopni Celsjusza. Co istotne, znalazła się w nim woda solankowa z Poręby Wielkiej, mówi starosta limanowski Mieczysław Uryka.
11: Będziemy właśnie korzystać z tej wody z odwiertu GWT, gdzie ta woda znakomicie nadaje się właśnie do tego typu zabiegów. Ma bardzo dobre właściwości mineralne, solankowe. Na zewnątrz mają być również dwa jacuzzi i właśnie sauna, z której też będzie można skorzystać.
5: Z okazji jubileuszu dziś w piątek bilet wstępu na pływalnię Limanowską bez ograniczeń czasowych będzie kosztował symboliczne 15 zł na 15-lecie działalności obiektu. W tych dniach w cenie biletu będzie również możliwość korzystania z nowej strefy zewnętrznej bez dodatkowych opłat. W kraju temperatura sięga 40 stopni, ale żniwa nie mogą być przerwane. Rolnicy podkreślają, że mimo upału muszą wykorzystać dni bez opadów, aby zebrać suche ziarno.
6: Pracuje się dobrze. Ciężko jest w obiad pracować. Do godziny 11 czy do godziny 10 pracujemy. Ale zboże to w takich temperaturach trzeba mucić. No. To jest taka temperatura. Jest. Znaczy dobry efekt w sensie, że dobre przechowywanie. Nie trzeba dosuszać.
12: Nie ma siły, prawda?
6: Nie ma siły. Trzeba robić. No tak, trzeba zdążyć przed deszczem.
7: Nie zawsze jest tak, jakby się chciało, a trzeba sobie po prostu radzić tak z tym, co jest. Jest kontakt ze słońcem i nadmiar słońca. Jedni są na słońce, a mamy nadmiar słońca.
5: O warunki pracy rolników pytał Mariusz Pieśniewski. To konkretna pomoc dla młodych, zdolnych ludzi, która pomaga im w nauce. Do 11 września można składać wnioski do diecezjalnej fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza o przyznanie stypendium. Pomoc jest systematyczna. Co miesiąc uczniowie przeznaczają pieniądze na edukację i rozwój swoich pasji. Pieniądze na stypendia pochodzą z ofiar zbieranych w czasie udzielenia sakramentu bierzmowania, a także statków ofiarodawców. Sekretarz fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ksiądz dr Jakub Kuchta, mówi, że o wsparcie mogą starać się młodzi, zdolni uczniowie z rodzin mniej zamożnych.
3: Zapraszamy do tego, aby swój akces, swoje zgłoszenia przysyłały osoby, które są diecezjanami naszej diecezji, począwszy od klasy 7 aż do klasy maturalnej, które są zaangażowane w życie swojej parafii. To jest bardzo ważny element, ponieważ szczególnie chcemy wyłuskać te osoby, które angażują się w parafię, którym dzięki temu możemy pomóc, i też te, którym sytuacja materialna w ich rodzinach nie daje takiej możliwości, aby bez takiego stypendium dobrze funkcjonować.
5: Miesięczna wysokość stypendium wynosi dla uczniów szkół podstawowych 250 zł, a ze szkół średnich 300 zł.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Najładniej teraz w Nowym Sączu i w Zakopanem, czyli najwięcej słońca, niebo prawie błękitne, troszeczkę chmury nam się na niebie pojawiły, ale tam najładniejsza pogoda. Natomiast Tarnów i Krynica, tutaj jednak te chmury troszeczkę to słoneczko nam przykryły, no a w ciągu dnia synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, nawet i burze, i to w godzinach wieczornych, nocnych i jutro rano.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Przypominam, dzisiaj bardzo gorąco w ciągu dnia, tak więc te burze mogą lokalnie występować dużo wcześniej. W ciągu dnia temperatura to 37-38 stopni, 26 w Tarnowie, w Nowym Sączu podobnie, tak więc już mamy bardzo wysokie temperatury. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Mówię to

0: Reklama.
1: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa Małopolskiego.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: w centrum.
1: Do środy mleko UHT łaciate litr złoty 99 przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach centrum.
2: Milk Patrol. Po reklamie.
3: Zew

Przyjaźń czy my kochanie? No tak, powiem, że jedno i drugie. I przyjaźń, i kochanie, do tego jeszcze bym dodał ogromny szacunek. A tutaj my szczególnie przyjaźń, kochanie, ogromny szacunek trzeba mieć do gór. Wiemy, że kochamy polskie góry, szczególnie kochamy polskie góry. Lubimy po tych górach wędrować, chodzić. I to nie tylko przyjaźń, ale to jest wielka miłość do tych polskich gór, ale też i ogromny szacunek. No i też tak się zastanawiam, czy jeszcze nie jednego tutaj słowa użyć. Słowa zaciągniętego właśnie z mediów społecznościowych, odważny wybór. No wydaje mi się, że chyba też odważny wybór, bo tutaj w mediach poruszenie w mediach społecznościowych. Wczoraj mówiłem o bardzo młodym turyście, który wybrał się w klapkach w polskie góry, w Tatry. No dziś kolejny dzień, no i kolejne atrakcje właśnie ze szlaku turystycznego z polskich Tatr. Tym razem turystka przemierza kamienisty górski szlak w balerinach. No i nagranie stało się hitem. Internauci zaczęli przeganiać się w żartobliwych komentarzach i własnych obserwacjach właśnie z polskich szlaków. Między innymi taki wpis możemy przeczytać. Nie ocenia książki po okładce, ale baleriny w Tatrach to odważny wybór. No powiem, że tak, bardzo odważny wybór, chociaż turystka bardzo ładnie w tych balerinach wygląda. Pytanie tylko, czy dobrze się po tych skałach, po tych kamieniach chodzi. Wygląda na to, że bardzo ostrożnie stąpa, no bo to jednak stópki mogą odczuwać te kamienie. No i zamiast butów trekkingowych kobieta zdecydowała się na lekkie baleriny na płaskiej podeszwie. No, w Tatrach też trzeba dobrze wyglądać, moi kochani. Ale mimo wszystko przypominam, jednak warto mieć to obuwie no, sportowe. Te buty trekkingowe to bardzo się przydają. Przede wszystkim ta twarda podeszwa na takie kamieniste szlaki jest idealna. No, przede wszystkim tutaj ten bieżnik, gruby, mocny, twardy bieżnik, no... Kamienie różnie, czasami są obrośnięte jakimś mchem, no to łatwo wpaść w poślizg, a przy takim grubym bieżniku to wiadomo, inaczej się przecież chodzi. Nie muszę chyba nikomu mówić na ten temat, dlatego proszę pamiętać, balerinki może na inną okazję, ale w Tatrach raczej nie polecam. 21 minut mamy po godzinie 9, a propos Tatr, Zakopane, no to spoglądam. Piękna pogoda, słoneczko, niebo prawie błękitne, nie to co tutaj u nas w Tarnowie, zachmurzyło nam się troszeczkę, ale Zakopane, no zaprasza wszystkich. Proszę pamiętać, wychodząc z góry, sprawdzajcie prognozę pogody, synoptycy nam zapowiadają dzisiaj burzę.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
6: Tarnowski Klaster Przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski Klaster Przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski Klaster Przemysłowy zaprasza do kontaktu.
7: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
8: Te oczy zielone.
7: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
10: Jolanta Maścierz, zapraszam. W tak upalne dni sprzedaż wody butelkowanej rośnie nawet trzykrotnie, przekazują przedstawiciele branży. Dziś ostatni dzień fali upałów w Polsce. Wczoraj termometry w centrum kraju wskazały nawet 40 stopni. Jak mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej, przemysł rozlewniczy Dariusz Lizak, przy tak wysokich temperaturach producenci wody w butelkach obserwują dwukrotny, a nawet trzykrotny wzrost popytu.
11: I one wynikają, powiedzmy, oczywiście od bezpośredniej konsumpcji wód butelkowanej, natomiast też może wynikać z tego, że my w tych okresach letnich robimy też zapasy. No, gospodarstwa domowe w tym okresie magazynują jaką część wody po to, żeby oczywiście mieli ją pod ręką.
10: Największym zainteresowaniem cieszą się średnie butelki wody o pojemności od połowy do 1,5 litra. Nie ma znaczenia, czy jest ona gazowana, czy niegazowana. Rzeczniczka prasowa polskiego producenta wody Katarzyna Owsianko podkreśla, że firmy z branży na bieżąco analizują prognozy pogody i dane z rynku.
12: Możemy odpowiednio wcześniej zaplanować i przygotować produkcję i logistykę, aby woda była dostępna zawsze wtedy, kiedy potrzebuje jej konsument, również podczas największych upałów.
10: Branża rozpoczyna przygotowanie do kolejnego sezonu zaraz po zakończeniu lata. W tym czasie prowadzone są niezbędne inwestycje, a w okresie od kwietnia do maja produkowane są dodatkowe zapasy wody w butelkach. Diesel w Wielkiej Brytanii jest najdroższy od kilku lat. Średnia cena litra oleju napędowego wzrosła do około 1 funta 82 pensów. Oznacza to, że za tankowanie typowego 55-litrowego baku kierowcy muszą zapłacić już niemal 100 funtów, czyli równowartość około 500 zł. Powodem są rosnące ceny ropy oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. Anna Rączkowska.

0: Kierowcy w Wielkiej Brytanii płacą dziś za pełny bak diesla o ponad 9 funtów, czyli 46 zł więcej niż na początku lipca. Cena oleju napędowego wzrosła w tym czasie o niemal 17 pensów, a to 85 groszy za litr. W górę poszły także ceny benzyny. Zatankowanie 55-litrowego baku kosztuje więc blisko 89 funtów, czyli 447 zł. Na podwyżki wpływa przede wszystkim sytuacja na światowym rynku ropy. Niepewność wywołuje konflikt na Bliskim Wschodzie oraz obawy o dostawy surowca przez cieśninę Ormus, która jest jednym z najważniejszych szlaków transportowych na świecie. Wielka Brytania sprowadza znaczną część zużywanego oleju napędowego. To sprawia, że zmiany cen na rynkach międzynarodowych szybko przekładają się na rachunki płacone przez kierowców na stacjach. Droższy diesel oznacza wyższe koszty nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych. Więcej płacą również firmy transportowe, kurierskie i dostawcze.
1: Wysokie rachunki płacą także kierowcy w Polsce. Za litr benzyny PB95 płacimy średnio 7,60 zł, a za olej napędowy około 8,20 zł. System e-doręczeń cały czas przyspiesza. Przez półtora roku funkcjonowania systemu zrealizowano ponad 100 milionów przesyłek, z czego ponad 50 milionów w 2026 roku. Założono także ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że e-doręczenia to państwo bliżej obywatela.
2: To mniej formalności, to większe bezpieczeństwo, wszystko w jednym miejscu, większa odpowiedzialność i łatwiejszy kontakt z administracją. To w pigułce obraz tego, co zapisaliśmy w strategii cyfryzacji państwa. Cyfrowa transformacja dla człowieka i człowiek zawsze w centrum.
1: Większość firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 2025 rokiem ma obowiązek założyć adres do e-doręczeń najpóźniej do 1 października tego roku.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Trwa jedna z największych fal upałów w historii, ale dziś rozpoczyna się też stopniowa zmiana, choć temperatura cały czas będzie bardzo wysoka i może przekraczać 35 stopni, to do Polski dotrą chłodne fronty atmosferyczne i w związku z tym z godziny na godzinę rośnie ryzyko burz. W wielu miejscach zjawiska mogą być gwałtowne. Teraz nam się zachmurzyło w Tarnowie. Niewykluczone też synoptycy zapowiadają grad opicia.
4: I pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
5: Te chmury nie tylko nad Tarnowem, ale również nad Nowym Sączem. Sprawdźmy jeszcze temperatury. My w Nowym Sączu teraz 26 stopni. Podobna temperatura w Tarnowie, maksymalnie dziś w Małopolsce to 37 stopni, ale przypominam, synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, a nawet i burze w godzinach wieczornych, bardziej nocnych i również jutro. A jutro my odetchniemy sobie troszeczkę od tych wysokich temperatur. Chwila ulgi. Temperatura będzie wynosiła w ciągu dnia 24-25 stopni.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny Chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

Tak, oto stoimy z zespołem Demonom. Odpoczywamy my w cieniu drzew. A czy drzewa odpoczywają? No okazuje się, że tak, też odpoczywają. W nocy na przykład drzewa śpią. Tak, tak, moi kochani, śpią w nocy drzewa. W nocy gałęzie i liście drzew delikatnie opadają o kilka stopni, co naukowcy uznają za formę po prostu snu. A propos tych drzew, no to teraz no nie ma co się chronić pod drzewami i szukać ochłody i cienia, ponieważ no, ten cień mamy praktycznie wszędzie. Niebo nam się zachmurzyło, a proszę pamiętać, a propos tych drzew, to w czasie burzy nie chowamy się pod drzewami, a dziś synoptycy zapowiadają nam, że te burze mogą w regionie występować.

0: sierpnia.
1: Początek sierpnia, Krzysztof Mazalewski, Kurier i ścieżka dźwiękowa z tego filmu. Początek sierpnia to a propos właśnie tego filmu, no to wiemy, że tutaj szczególnie zwracamy uwagę na wydarzenia 1 sierpień w Warszawie, czyli rozpoczęciem Powstania Warszawskiego. I a propos właśnie Powstania Warszawskiego, dzisiaj 80. rocznica największego pogrzebu ofiar Powstania Warszawskiego, rodzinne historie, osobiste zobowiązania, no i potrzeba ci zamordowanych. Warszawiacy oddali hołd cywilnym ofiarom niemieckich zbrodni właśnie w 82. rocznicę rzezi Woli. A rzeź Woli była zaplanowana przez Niemców aktem ludobójstwa. Największe nasilenie zbrodni przypadło na 5 sierpnia 1944 roku, a mordy trwały przez kilka kolejnych dni. Według szacunków zginęło od 30 do 40 tysięcy cywilów. No i właśnie dziś, 6 sierpnia, dokładnie 80 lat temu, 1946 roku, odbył się największy zbiorowy pogrzeb poległych i pomordowanych podczas Powstania Warszawskiego.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Policja zatrzymała mężczyznę, który w Nowym Sączu ranił nożem znajomego. Jest umowa na regionalne przewozy kolejowe. W wiadomościach pytanie, czy stare pociągi zastąpi nowy Tabor. Dziś główne uroczystości ku czci przemienienia pańskiego na Sądeckiej i Górze Tabor.
7: Jest za co dziękować. Jesteśmy, czuwamy i chcemy jak najdłużej tu przychodzić.
6: Jolanta Mościerz, zapraszam na wiadomości o 10:00. Nowosądeccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który ranił swojego znajomego. Wcześniej sprawca i ofiara mieli razem pić alkohol. Jak relacjonuje oficer prasowy tamtejszej policji, nadkomisarz Justyna Basiaga, w pewnym momencie między mężczyznami doszło do kłótni.
8: Około godziny 20 na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu zraniony prawdopodobnie ostrym przedmiotem został mężczyzna. Ranny 31-letni mieszkaniec Sądecczyzny został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza, podejrzewanego o ten czyn.
6: Policja i prokuratura ustalają szczegóły tego zdarzenia. Polregion nadal będzie obsługiwać połączenia m.in. z Krakowa do Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Zdroju i Dębicy. Nowy kontrakt wyznacza wyższe standardy funkcjonowania kolei również w zakresie wieku taboru. Województwo małopolskie podpisało kontrakt z Polregio SA, które przez kolejnych 5 lat będzie obsługiwać połączenia na najważniejszych trasach Małopolski. Mówił o tym w programie Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch.
9: Będziemy dysponować większą liczbą połączeń kolejowych, a wykonywanych w tym przypadku przez Polregio. Tam Polregio zapewnia 50 składów pociągów, 17 składów będzie użytkował, a które są własnością województwa małopolskiego. Pozwoli to na utrzymanie obecnej siatki połączeń oraz rozwój kolejnych połączeń w regionie. Te połączenia mają być obsługiwane przez pojazdy, które są nie starsze niż 2005 rok lub zmodernizowane po 2005 roku, co pozwoli podniesienie jakości podróży, przede wszystkim zapewni tym osobom, turystom, którzy chcą podróżować po Małopolsce, choćby z rowerami, możliwość transportu rowerów.
6: W przyszłości więcej nowoczesnych pociągów ma jeździć z Tarnowa do Nowego Sącza.
10: Z życia Kościoła.
6: Dziś przypada uroczystość Przemienienia Pańskiego, to też dzień centralnych uroczystości odpustowych w nowosądeckim sanktuarium. Plac Kolegiacki przed Bazyliką Świętej Małgorzaty od samego rana jest oblegany przez tłumy pielgrzymów z całego regionu. Nawet upały nie odstraszają wiernych od udziału w uroczystościach, bo jak mówią, dziś trzeba tu być.
11: Dzisiaj jest Przemienienie Pańskie, to jest święto przecież. Trzeba tu być.
12: Pan Jezus przemieniony działa.
11: działa na co dzień w życiu?
12: Działa, działa. Córka chorobę raka miała. Dziękuję, bo już 15 lat żyję po tym wszystkim.
7: Jest za co dziękować. Jesteśmy, czuwamy i chcemy jak najdłużej tu przychodzić. Od małego, od mojej babci przyjeżdżała tu zawsze z Grybowa.
13: Co roku uczestniczymy, bo to jest naprawdę piękne. Taki sentyment się tu czuje.
14: Jak tylko mogę, to jestem tu często i nie tylko z okazji odpustu.
15: Przemieniony Pan Jezus działa?
14: Tak, ale trzeba w to wierzyć.
6: W sumie odpustowej będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Tam msza święta o godzinie 11 będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Intensywne opady i burze po upalnych dniach często powodują niewielkie podtopienia. Krótkie ulewy nie wpływają jednak na podniesienie poziomu wód w dużych rzekach. W wielu z nich stan jest alarmująco niski. Maciej Szefer.
16: Spadki poziomu wód w wielu nawet dużych rzekach widać wyraźnie.
17: Z tego co wiem, to w całej Polsce jest ten problem, nie? Że te poziomy rzek są niskie, jest susza.
16: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, że skrajne sytuacje będą powtarzały się częściej.
18: To jest w zasadzie przekaz szczególnie dla terenów górskich, które dzisiaj cierpią w Polsce na niedobory wody. Dużo rzek w Polsce, szczególnie na południu, notuje stany niższe od minimum okresowych.
16: A to oznacza, że przy upalnej aurze koryta wielu rzek są niemal puste do czasu.
18: Tego się też spodziewamy w najbliższych dniach, że przyjdzie w tym miejscu potężny opad, który wypełni nam koryta rzeczne, ale w taki sposób, że praktycznie będziemy mieli do czynienia z problemem związanym z nadmiarem wody.
16: Oba te zjawiska, zarówno niedoboru, jak i nadmiaru wody, są skutkami wzrostu temperatury powietrza i zmian klimatu.
6: Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem, ale też burzami. W nocy na południu w prognozach są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W piątek zrobi się chłodniej, od 18 stopni na Pomorzu, około 24 stopni w centrum, do 27 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Na południu, południowym wschodzie i wschodzie mogą występować przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: No to sprawdzamy tą prognozę pogody. Najwięcej chmur to teraz region tarnowski. Słoneczko nam się schowało, a najwięcej słońca Krynica Zakopane i niebo prawie błękitne. W Nowym Sączu już też pojawiły się chmury. Przypominam, w ciągu dnia bardzo gorąco i te temperatury będą dziś sięgać 37 stopni. Teraz Tarnów, Nowy Sącz już prawie 27.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Do Polski wdziera się chłodnym front atmosferycznym. Chłód już będziemy odczuwać jutro. Temperatura spadnie do 25 stopni. No ktoś może powiedzieć, że 25 to nie chłód, ale w porównaniu do tych wysokich temperatur 37, 38, 39, no to będzie dużo chłodniej. I tutaj niewykluczone, synoptycy zapowiadają, w ciągu dnia już teraz ryzyko burz, mogą te burze występować, opady deszczu, tak więc proszę uważać. Szczególnie ci, którzy wybierają się w góry, wysoko w Tatry, no to proszę pamiętać o sprawdzaniu tej prognozy na bieżąco, bo no, może was zastać na szlaku właśnie tam burza, dlatego warto przewidzieć wcześniej, sprawdzając właśnie prognozę godzinowo, no to jesteśmy tutaj w stanie sobie zaplanować ten dzień, czy wysoko w górach spędzać, czy po prostu w dolinach. 7 minut mamy po godzinie 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Polski czwartek na antenie Radia Arden Małopolska, Ardenowy Sącz. Gramy dzisiaj wyłącznie po polsku. Teraz czas na taki hit zespołu Baim, hit sprzed lat. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19, koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20, koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19, koncert Gospel Jazz w tęży salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Sydney Polak i Natalia. Napisz do niej, tak śpiewał Sydney Polak. No to jeżeli ktoś chce napisać do Natalii, to musi wysłać 310 tysięcy listów. Otóż w Polsce jest to jedno z popularniejszych imion, które nosi ponad 310 tysięcy kobiet. A jego tradycyjne imieniny wypadają najczęściej 27 lipca lub 1 grudnia. Czyli tak, no już jedno imieniny Natalii byłym przed nami, no jeszcze musimy troszeczkę poczekać. No i a propos pracy Natalii, a nie tylko pracy Natalii, ale wszystkich, którzy teraz są w pracy, to proszę pamiętać, że no trzeba sobie robić regularne przerwy. I to nie tylko z tego względu, że są wysokie temperatury, że temperatury sięgają 35-7 stopni, ale te przerwy są niezbędne w pracy, ponieważ pozwalają umysłowi i ciału na regenerację, zachować produktywność, kreatywność, no i też taką odporność psychiczną, pomimo tego, że ktoś może już wrócił z urlopu i wydawałoby się, że już jest zresetowany ten organizm, naładowane baterie, to mimo wszystko nie zapominajmy o tych regularnych przerwach w pracy. A jeżeli szef będzie coś mówił, że ta przerwa zbyt często, no to proszę mu powiedzieć, że po prostu dzięki przerwie jest wyższa kreatywność, produktywność, no i ta równowaga psychiczna. To już od razu szef zmieni zdanie. 18 minut po 10:00.

No tak, no szczęście jest blisko na wyciągnięcie ręki, ale są tacy, którzy nie zauważają tego na szczęście, które obok nas na przykład idzie na wspólnym spacerze. Razem wybieram się na wspólny spacer i to szczęście obok nas jest. I to szczęście jest z nami. 23 minuty po godzinie 10, za chwilę 10.30, czyli wiadomości kulturalne na antenie Radia Arden Małopolska, Arden Nowy Sącz. No i a propos wydarzeń kulturalnych, no nie wiem, czy to zaliczyć do wydarzeń kulturalnych, ale na pewno zaliczymy tutaj to do pogody. No i to nie są zbyt dobre informacje dla wszystkich tych, którzy no, czekają jeszcze na kolejne dni lata, bo okazuje się, że no, być może to lato już powolutku nam się kończy. No chociaż w kalendarzu tak naprawdę to mamy dopiero 49% lata, ale co się okazuje, że bociany już zbierają się do odlotów, do szybowania. Tutaj już ten młode bociany się tutaj do tej nauki szybowania, te młode bociany się nam tutaj już skierowały. Sejmiki bocianów się nam już odbywają tutaj i to jest taki sygnał, okazuje się, te sejmiki bocianów, że te ptaki szukują się do właśnie odlotów na zimowiska w Afryce. Te młode bociany, co niektórzy jak gdzieś mają po drodze i widzą, to już trenują intensywnie. No i to też tak podpowiadam tym młodszym bocianom, tym młodszym i słabszym też osobnikom, że albo lecą do Afryki, albo po prostu będzie trzeba tutaj pozostać w Polsce na zimę. No i zazwyczaj, jak mówią tutaj specjaliści, bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia, ale w tym roku ten proces jest troszeczkę przyspieszony i pojawiły się informacje, że już nad cieśniną Bosfor jest bardzo dużo bocianów. A ptaki, te akurat bociany, no mają szósty zmysł i ten szósty zmysł związany jest z czasem, kiedy trzeba lecieć, a kiedy trzeba zostać. No i wygląda na to, że no już przewidują, że ta jesień może przyjść mimo wszystko wcześniej niż tutaj w kalendarzu jest zaplanowana. A do pokonania mają 5000 kilometrów, dlatego no trzeba się przygotować do tego lotu. No i pytanie tylko, czy faktycznie koniec to już jest lata? No nie, no wydaje mi się, że nie, no bo przecież w kalendarzu dopiero szósty dzień sierpnia, tak więc może po prostu chcą wcześniej dolecieć do tej Afryki, znaleźć sobie fajną miejscówkę. Może dlatego już te sejmiki się bocianów rozpoczęły.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota, 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
10: Jolanta Mościerz, zapraszam. Planowany na sobotę 8 sierpnia PIK Festiwal został odwołany na stadionie w Nowym Sączu. Mieli zaśpiewać m.in. Grób Sądzu, Zajabłońska czy Kacperczyk. Spółka, która była odpowiedzialna za

0: Przeprowadzenie tego wydarzenia przekazała w oświadczeniu, że decyzja o odwołaniu wynika z okoliczności od niej niezależnych. Organizatorzy zapewniają, że po analizach prawnych przekażą, w jaki sposób będzie można starać się o zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Więcej o tej sprawie piszemy na rdn.pl. Śpiewają, modlą się i zarażają energią. W Bochni rozpoczyna się gospelowe lato. To już 6. edycja wydarzenia. W programie znalazły się 3-dniowe warsztaty chóralne z muzyką na żywo, koncerty oraz finałowy występ blisko 150 wykonawców na jednej scenie. Najważniejszym punktem festiwalu będą 3-dniowe warsztaty chóralne prowadzone przez uznanych instruktorów Daniela Cebulę-Orynicza oraz Colina Williamsa, chórmistrza, który muzyką gospel zajmuje się od ponad 30 lat. Program wydarzenia rozpoczyna się już dziś o 19:00 koncertem inauguracyjnym w kinie Regis. Jutro o 20:00 uczestnicy spotkają się na koncercie uwielbieniowym w hali Mechanika. W sobotę o 19:00 zaplanowano plenerowy koncert gospel jazz przy tężni solankowej, a w niedzielę o 18:00 w hali Mechanika odbędzie się wielki finał warsztatów. Na scenie wystąpi około 150 uczestników, prezentując efekty kilkudniowej pracy. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To będzie wieczór pełen muzyki, refleksji i modlitwy. W Mystkowie odbędzie się spektakl słowno-muzyczny pod tytułem Zamek wewnętrzny, mieszkanie pierwsze, oparty na dziele świętej Teresy od Jezusa. Z programem wystąpi zespół muzyki sakralnej Lumen. W trakcie wydarzenia będzie można usłyszeć wyjątkowe kompozycje, ale nie tylko, mówi Zbigniew Małkowicz, odpowiedzialny za muzykę i adaptację tekstów.
1: Zamek wewnętrzny jest uznany za najgłębsze dzieło mistyki chrześcijańskiej, ponieważ te głębokie treści są ubrane również w muzykę, są elementy tańca, ponieważ dla Teresy Wielkiej wiara to nie był jakiś smutek, ale też wyrażała swoją wiarę do Pana Boga poprzez taniec, poprzez śpiew. I tu właśnie dzięki tym różnym elementom teatralnym, bo jakby korzenie naszej muzycznej już działalności też sięgają teatrów muzycznych w kraju, dzięki temu połączeniu różnych gatunków sztuki słuchacz może łatwiej te głębokie treści duchowe przeżyć.
0: Spektakl odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 18:00 w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie. Wstęp jest bezpłatny. Radio RDN patronuje wydarzeniu. Zbliża się 19. Bożenckie Święto Grzyba. Stadion sportowy w Bożencinie-Borku wypełni się stoiskami handlowymi i wystawowymi, gastronomicznymi i atrakcjami dla dzieci. Dwudniowa impreza rozpocznie się w sobotę 8 sierpnia o 18:00. Na scenie zaprezentują się laureaci bieleckiej Szanse na Sukces, zespół Cantabile, a o 20:30 wystąpi Zenon Marteniuk i Akcent.

0: Po koncercie od godziny 22 będzie zabawa taneczna. Główne obchody Bożenckiego Święta Grzyba odbędą się w niedzielę 9 sierpnia. O 15 odbędzie się konkurs potraw z grzybów. Będzie też możliwość degustacji. O 16.30 rozstrzygnięcie konkursu kosza grzybów. W niedzielny wieczór scena na stadionie w Bożencinie Borku będzie należeć już do Justyny Steczkowskiej, znanej z imponujących widowisk i wielkich hitów. Na finał 19 Bożenckiego Święta Grzyba o 22 zaplanowano pokaz sztucznych ogni. Na wydarzenie obowiązują bilety wstępu. Bastaja znów ożyje i wypełni się kulturą. Ta zamknięta od dawna część miasta przy zakątku Spycimira Leliwity ponownie otworzy swoje wnętrze dla mieszkańców. Rada Osiedla Starówka przygotowała dwa ciekawe wydarzenia. Wstęp na oba jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. W poniedziałek, 10 sierpnia o godzinie 18 we wnętrzu Bastei odbędą się warsztaty ceramiczne. Na uczestników będą czekały przygotowane stoiska oraz wszystkie niezbędne materiały. Jeśli pomysł spotka się z zainteresowaniem, organizator planuje kolejne spotkania w ramach cyklu zawody. Na warsztaty nie obowiązują zapisy, o udziale decyduje jednak kolejność przybycia. W przypadku dużego zainteresowania organizatorzy rozważają przeprowadzenie dodatkowej tury zajęć. Dzień później, we wtorek 11 sierpnia o 19 w tym samym miejscu wystąpi Leliwa Jazz Band. Koncert będzie otwarty dla wszystkich i bezpłatny. W przyszłości w Bastei mają odbywać się kolejne koncerty i wydarzenia kulturalne.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Wiemy już, jak spędzić ten dzisiejszy dzień. Pytanie tylko, czy pogoda nam pozwoli. Więcej słońca na Sądecczyźnie niż w regionie tarnowskim. W regionie tarnowskim troszeczkę chmury nam teraz dominują. Bardzo ciepło, gorąco już nam się zrobiło. Maksymalnie dziś to 37-38 stopni. Przypominam, już teraz w okolicach 30 stopni. Tyle mogą wskazywać termometry zarówno w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu. Przypominam, w regionie spodziewane są opady deszczu, również i burze.
2: I pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
3: Do Polski wkracza chłodny front atmosferyczny, już jutro go odczujemy. Tutaj te temperatury będą całkiem inne, maksymalnie w ciągu dnia to 24-25 stopni. Opady deszczu i burze lokalnie mogą występować również w godzinach wieczornych, nocnych i jutro w godzinach przedpołudniowych, zapowiadają nam synoptycy. Kolejne dni troszeczkę cieplejsze będą, bo to będziemy już 28 stopni, sobota, niedziela, a od poniedziałku znów temperatury powyżej 30 stopni, w poniedziałek ma być już 32, wtorek 33 stopnie. 22 minuty nam zostało do godziny 11.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
4: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
3: Robert Warzała prosi i apeluje.
4: Oddaj krew. Liczy się każda kropla.
3: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
4: I podziękuj sobie.
3: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
5: Tarnowski klaster przemysłowy oferuje do wynajęcia hale przemysłowe i magazynowe oraz biura. Elastyczne powierzchnie, nowoczesne standardy, doskonała lokalizacja. Tarnowski klaster przemysłowy to przestrzeń dynamicznego rozwoju każdego biznesu. Tarnowski klaster przemysłowy zaprasza do kontaktu.
6: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
7: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.

Zespół Film, poczuj się swobodnie. No właśnie, czyli co? Czyli brak stresu, pełen komfort w danej sytuacji albo w towarzystwie innych ludzi. Co to oznacza? Otóż to oznacza taki stan, w którym nie musimy udawać nikogo, nikogo innego i możemy zachowywać się naturalnie. Tak więc życzę tej swobody, ale proszę pamiętać, że a propos tej swobody, są jednak jakieś ograniczenia tej swobody, żebyśmy też z tą swobodą nie przesadzali czasami. 8 minut nam zostało do godziny 11. Polski Czwartek, przypominam, gramy dzisiaj wyłącznie po polsku. Teraz taki wyjątkowy zestaw muzyczny, Jugoton i Cookies. O nic nie pytaj.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Chcemy być mocni w wierze, mocni tak.
2: 2 minuty nam pozostało do godziny 11:00. Już za chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, do Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Tam cały czas trwa odpust ku czci Przemienienia Pańskiego, a dziś w czwartek, 6 sierpnia, uroczystość Przemienienia Pańskiego. Punktualnie o godzinie 11:00 transmitować będziemy uroczystą sumę odpustową pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza.

Kochani siostry i bracia w Chrystusie, w dzień uroczystości Przemienienia Pańskiego witamy wszystkich parafian, mieszkańców Nowego Sącza oraz pielgrzymów u stóp cudownego oblicza Jezusa. Na górze Tabor apostołowie doświadczyli wyjątkowej bliskości bóstwa Jezusa. Niech udział w tej świętej liturgii będzie i dla nas doświadczeniem bliskości Boga. Niech będzie ona dla nas umocnieniem w trudach naszego życia. Powierzmy więc Bogu wszystkie problemy i niepokoje, jakie nosimy w sercach. Otwórzmy się na przemieniające działanie łaski. Podziękujmy też Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w ostatnim czasie. Witam na tej Eucharystii księdza biskupa Andrzeja Jerza, pasterza naszej diecezji, którego proszę o przewodniczenie tej liturgii. Ksiądz biskup modli się za wszystkich, którzy nawiedzają nasze sądeckie sanktuarium, prosząc o potrzebne łaski, błogosławieństwo i potrzebne łaski od Jezusa Przemienionego. Pozostali kapłani modlą się w takich intencjach. W intencjach Jolanty i Patryka Gumula w 16. rocznicę ślubu oraz ich dzieci, msza dziękczynno-błagalna. W intencjach Marii i Huberta z okazji rocznicy ślubu, również msza święta dziękczynno-błagalna. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla uczestników nabożeństw majowych z ulicy Naściszowskiej. O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla siostry Aurelii. W intencji państwa Joanny i Henryka Górka oraz ich dzieci z prośbą o błogosławieństwo Jezusa Przemienionego i Matki Najświętszej. W intencjach parafian z Niskowej, w intencjach Nikoli i Aleksandra. O Boże błogosławieństwo w małżeństwie i w rodzinie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefa. W podziękowaniu za otrzymane łaski i dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 40-lecia kapłaństwa ojca Władysława. W intencjach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Za świętej pamięci Wiktorię Gadzina z intencji wnuka Marcina z żoną Katarzyną i synem. Za świętej pamięci Józefa Szczęsnego. W intencjach rodzin Rąpała, Młynkowiak i Jabrońska. O potrzebne łaski i zdrowie dla rodziców, o zdrowie dla Stanisława Dziedziaka, o powołania kapłańskie, jak również za świętej pamięci Grażynę Jonakowską w pierwszą rocznicę śmierci z intencji dzieci. Witam kapitułę kolegiacką, wszystkich kapłanów, siostry zakonne, parafian, mieszkańców naszego miasta i pielgrzymów. Pozdrawiam i zapraszam do wspólnej modlitwy. Pozdrawiam także słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pozdrawiam i witam również prezydenta naszego miasta. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiając was raz jeszcze, zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. Niech będą z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Doświadczany przez nas fizycznie żar pozwala nam być może lepiej przeżyć tą scenę przemienienia, kiedy być może w większym upale Jezus Chrystus przebywa na górze Tabor z apostołami, ale chcemy przede wszystkim w naszych sercach rozniecić jeszcze bardziej potężny żar miłości do tego, który nas umiłował i tą miłością przemienia nasze życie, aby uczynić je pięknym, wartościowym, głębokim. Uwielbiajmy Jezusa Chrystusa przemienionego w nas. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojcu i ukazałeś chwały, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

Czytanie z Księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę. I dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Drodzy bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, drodzy czciciele Najświętszego Oblicza Chrystusa Przemienionego, drodzy radiosłuchacze. W tych dniach, jak wspomniałem na początku, szczególnie doświadczamy mocy słońca. Jego żar daje intensywnie znać o sobie. Każdy, kto bezpośrednio wystawi się na palące słońce, szybko odczuje jego działanie. I chociaż odczuwamy ten silny żar słońca, to jednak jego działanie jest źródłem życia na ziemi. Niemal to słońce nosimy w sobie, bowiem procesy fizjologiczne, mentalne, one są uzależnione od działania między innymi słońca. Co dla nas, chrześcijan, jest szczególnym źródłem Bożej mocy i łaski? Co jest tym źródłem życia? Tym źródłem są sakramenty święte, o których katechizm Kościoła katolickiego uczy, że są mocami, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego ciała Chrystusa oraz działaniami Ducha Świętego w Jego ciele, którym jest Kościół. Dla naszego życia chrześcijańskiego sakramenty są jak słońce. Uświęcają człowieka, dają wzrost wiary, umacniają je i wyrażają na zewnątrz. Czasami zapominamy o tym, jak bardzo istotne dla naszego pożytku duchowego są sakramenty. Nie doceniamy ich znaczenia, tak jak zazwyczaj nie doceniamy znaczenia energii słońca dla życia na ziemi. Wspólnoty protestanckie, które odrzuciły życie sakramentalne, zwłaszcza te, które zaczynają nawracać się na katolicyzm, podkreślają, że życie sakramentalne jest istotą ich życia duchowego, że przez długie wieki pozbawieni życia sakramentalnego zostali niemal okradzeni z tego, co najważniejsze, z obecności Chrystusa w ich życiu. Dlatego pragnę dziś pokrótce przypomnieć ten wielki dar siedmiu sakramentów świętych, jaki Kościół otrzymał od Chrystusa. Bez nich niemożliwa byłaby nasza duchowa przemiana i wzrost naszej wiary. Bez sakramentów świętych nie bylibyśmy w stanie być uczniami Jezusa, ani też Jego misjonarzami, gdyż sakramenty są Jego obecnością w nas. Pośród siedmiu sakramentów wyróżniamy trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, do których należą chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Dwa sakramenty uzdrowienia, którymi są spowiedź i namaszczenie chorych. I dwa sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła, którymi są sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina. Sprawiają narodzenie i rozwój życia wiary. Niosą uzdrowienie z chorób duszy i uzdalniają do pełnienia podstawowych misji w Kościele. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego człowieka a etapami życia duchowego. Wszystko zaczyna się od sakramentu chrztu, jak stwierdził święty Jan Paweł II, dotykając chrzciennicy w Wadowicach, że tu wszystko się zaczęło. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrzczono przede wszystkim dorosłych, osoby, które same decydowały się na przyjęcie nowej wiary. Chrzest dorosłych był poprzedzony bardzo długim przygotowaniem, zwanym katechumenatem. Ten katechumenat także dzisiaj jest podejmowany w Kościele. W przypadku osób dorosłych, których coraz więcej
korzysta właśnie z tego przygotowania do sakramentu chrztu. Nawracający się poganin musiał po pierwsze poznać chrześcijaństwo i trwało to kilka, nawet kilkanaście lat. Po drugie, musiał też uporządkować swoje życie. Nieraz łączyło się to nawet z koniecznością zmiany zawodu, jeśli ktoś wykonywał zawód sprzeczny z istotą, treścią chrześcijaństwa. Kandydat do chrztu musiał też uporządkować sprawy osobiste, małżeńskie, rodzinne i dostosować

i życia chrześcijańskiego. Jesteśmy tutaj na placu i tak zastanawiam się, ile osób z was jest chrzestnymi, rodzicami chrzestnymi. Ja też jeszcze przed wstąpieniem do seminarium tego zaszczytu dostąpiłem i tak sobie zadaję pytanie, czy ja się tak troszczę intensywnie dalej o życie mojej chrześnicy, chociaż już jest bardzo dorosłą osobą, czy też nie. Zadajcie sobie to pytanie, jak troszczycie się o tych swoich chrześniaków, niezależnie na jakim etapie życia one się znajdują. Dzisiaj jest dosyć duży problem. Znaleźć rodziców chrzestnych, którzy nie tylko będą z kręgu bliskich danej rodzinie osób, bo zazwyczaj pragniemy, żeby ktoś to był z najbliższej, z dalszej trochę rodziny, ale też będą ludźmi naprawdę wierzącymi. Nie jako wujowie i ciocie od prezentów, ale właśnie jako rodzice chrzestni, czyli ci, którzy od momentu chrztu dziecka pomagają mu rozwijać w sobie łaskę tego sakramentu. Obecnie bywają też podnoszone coraz częściej krytyczne głosy odnośnie do chrztu dzieci. Wielcy celebryci, aktorzy wypowiadają się, że dopiero gdy dziecko osiągnie dojrzałość, wtedy podejmie decyzję, czy przystąpi do chrztu, czy też nie. Niektórzy mówią, że ktoś kiedyś za nich zdecydował i nie mieli nic do powiedzenia. Lepiej było poczekać, aby sam mógł zdecydować. Dlaczego Kościół przyjął praktykę chrzczenia małych dzieci? Ponieważ jest przekonany, że chrzest jest tak wielkim darem, że dziecko powinno otrzymać go jak najwcześniej. Tak jak z pokarmem fizycznym. Nie czekamy, lecz podajemy go od początku, by umożliwić wzrost i wzmacniać siły dziecka. Podobnie sakrament chrztu przyjęty w dzieciństwie umożliwia dziecku od początku duchowy wzrost i rozwój, ale przede wszystkim pozwala wejść mu na drogę zbawienia, bo dziecko już od samego początku wchodzi w głęboką relację z Trójcą, Przenajświętszą, z Kościołem, ma możliwość doświadczenia w stanie łaski uświęcającej, bliskiej relacji z Bogiem, także z drugim człowiekiem. Kochani, dopełnieniem łaski chrztu jest sakrament bierzmowania. Kateizm uczy, że przez sakrament bierzmowania ochrzczeni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Bardzo zależy nam na tym, aby młodzież przygotowująca się do bierzmowania rzeczywiście doszła do tej dojrzałości w wierze, która pozwoli im być prawdziwymi świadkami Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, również do odważnego bronienia jej, co w obecnym okresie staje się poważnym wyzwaniem. Trzeba, abyśmy wychowali młodzież odważną. Młodzież odważną, która nie będzie bała się zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. Młodzież odważną, która nie będzie się obawiała mieć dzieci największego skarbu. Młodzież odważną, która na wzór młodzieży z Powstania Warszawskiego nie umknie z ojczyzny, gdy przyjdzie zagrożenie, ale podejmie się jej obrony. Młodzież odważną, która nie będzie się wstydzić wiary, ale się nią będzie szczycić, tak jak to jest rzeczywiście w przypadku chrześcijan głęboko przeżywających doświadczenie z Chrystusem. Patrzymy w ramach Mistrzostwa Świata, może to są magiczne gesty tych wybitnych celebrytów, piłkarzy, którzy po strzeleniu gola wznoszą ręce ku Bogu, wykonują znak krzyża w obliczu 2 miliardów osób, które oglądają ten spektakl sportowy. Nie wstydzą się, nie lękają. To jest chyba też taka zachęta, abyśmy wiary się nie wstydzili. W tych czasach, w których żyjemy, trzeba wiarą tym bardziej się chlubić tym doświadczeniem Boga, który jest w nas. Na drodze bycia uczniami i świadkami Chrystusa

Chrystusa otrzymujemy stałą pomoc. Najświętszą Eucharystię, która pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Gdy przyjmujemy w komunii ciało Pańskie, przemieniamy się w Tego, którego przyjmujemy, czyli w samego Chrystusa. Stąd nasza godność i wielkość i brak jakiegoś wstydu, aby ukrywać się przed światem z tą obecnością Chrystusa. To niewyobrażalna dla nas prawda, zarazem fascynująca, niezwykła. Bardzo cieszy fakt, że coraz więcej wiernych ceni sobie pobożność eucharystyczną. Starają się częściej uczestniczyć we mszy świętej, przyjmować komunię świętą, a także adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W naszej bazylice to było jedno z pierwszych miejsc adoracji Najświętszego Sakramentu w latach 80., w latach wielkich zmian, przełomów politycznych, innych. Była ta potrzeba w tym czasie wielkiego zamieszania, braku punktów odniesienia, chaosu, zanurzyć się w tajemnicy Chrystusa Eucharystycznego. I myślę, że przychodzą takie czasy jeszcze większego chaosu, jeszcze większego zagubienia. Dlatego musimy sobie uświadomić, że adorując Chrystusa niejako przejmujemy Go. Niejako On w nas zaczyna tętnić życiem. I wtedy porzucamy lęk, strach, obawy o przyszłość. Wtedy podejmujemy swoje życie z całą odpowiedzialnością. Pośród sakramentów świętych mamy dwa sakramenty uzdrowienia. Spowiedź i namaszczenie chorych. Zapewne większość z nas niejednokrotnie korzystała z pomocy medycznej, by zaradzić takim czy innym dolegliwościom, chorobom. Szukamy wciąż najskuteczniejszych lekarstw na wszelkie choroby. Na chorobę duszy, którą jest grzech, otrzymaliśmy od Boga najskuteczniejsze lekarstwo. Jest nim sakrament pokuty i pojednania. Dlatego też jestem tutaj bardzo optymistycznie nastawiony na przyszłość, dlatego że sakrament pokuty nie umarł w naszej diecezji. Wręcz przeciwnie. Zauważamy, że coraz więcej osób korzysta z tego sakramentu. Możecie zobaczyć w dni powszednie. Cały czas tu księża spowiadają. Niemal od rana do wieczora i tak jest też w innych miejscach. Katechizm uczy, że u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym, zwykle nastają po nim pokój, pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową. Tak jest. I tak odczuwamy, gdy odchodzimy od kratek konfesjonału. W przemienionym Chrystusie odbudowujemy na nowo swoje życie. Dla naszego zdrowia duchowego ogromnie ważne jest, byśmy często dobrze się spowiadali. Natomiast skutkiem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju, odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Na to zwraca uwagę katechizm Kościoła katolickiego. Chciałem w tym miejscu wyrazić wdzięczność służbie zdrowia. Zwłaszcza myślę tutaj o pielęgniarkach, które z dużą taką czułością troszczą się, aby kapłani, kapelani mogli udzielić sakramentu chorych osobom, które naprawdę tego potrzebują. Chciałem też w tym miejscu wyrazić wdzięczność wszystkim członkom rodzin, którzy nie lekceważą tego sakramentu i zapraszają kapłanów do domów. Tam, gdzie macie swoich chorych, cierpiących, wielokrotnie odczuwałem jako kapłan skutek tego sakramentu niemal natychmiastowy. To uspokojenie, wyciszenie, to o czym pisze katechizm Kościoła katolickiego. Ten pokój wewnętrzny, duchowy, który daje sakrament chorych. Wśród sakramentów świętych mamy też dwa sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła. Sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Dar kapłaństwa i dar małżeństwa oraz rodzin to prawdziwe skarby na tym świecie. Jednocześnie te dwa powołania mają niezastąpioną misję na tym świecie. Dzięki sakramentowi święcej misja powierzona kiedyś przez Jezusa apostołom jest nadal spełniana. Natomiast powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy.
Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką. Szczęście osoby, społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, uczy katechizm Kościoła katolickiego. Małżeństwo i rodzina są fundamentem ludzkości, fundamentem społeczeństwa. Jeśli zniszczy się ten fundament, wtedy całe społeczeństwo się zapadnie. I niestety walka o ten fundament toczy się na naszych oczach. I widzimy, co się dzieje, gdy odchodzi się od chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Po prostu rozsypują się całe społeczeństwa. To się dzieje na naszych oczach. Dlatego wróćmy na powrót do sakramentu małżeństwa jako wielkiego daru, który pozwala miłość małżeńską, ludzką przemienić, uczynić ją właśnie na wzór miłości trynitarnej. Jeżeli jest kryzys małżeństw, zwróćcie uwagę, można zapytać księży proboszczów, sami powiedzą, jak spadła liczba zawieranych związków małżeńskich tutaj też, na południu, u nas, na Sądecczyźnie. Jeżeli pytamy, dlaczego jest taki kryzys powołań do życia kapłańskiego, zakonnego, to wszystko ze sobą jest związane. Te dwa powołania, to małżeństwa i do one są ze sobą ściśle złączone. I te dwa sakramenty, wydaje się, że są odległe od siebie. Sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa też ze sobą są bardzo mocno powiązane. Dlatego pragniemy mocą gorącej modlitwy je odnowić. Umiłowani w Chrystusie, dla człowieka wierzącego dostęp do sakramentów świętych jest jak dostęp do najważniejszego lekarstwa. Tym, co naprawdę się liczy, jest nasze życie wieczne, nasze życie w przyjaźni z Bogiem. Dzięki łasce Bożej płynącej z sakramentów może dokonywać się w nas ustawicznie przemiana na Boży obraz i podobieństwo. Cejmy sobie skarb, którym są sakramenty święte. Korzystajmy z tych wielkich darów Bożych. Dawajmy też o tym świadectwo wobec świata.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Narodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pisma, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w Pan sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, w Pana Jezusa Ciebie, który od Ojca i Syna pochodził, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał w Jego, który mówił przez prorok. Wierzę w jedno święty powszechny apostolski Kościół, wyznanie chrzestu, puszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który powołuje wszystkich do świętości, zanieśmy przez Jezusa Chrystusa nasze prośby.

0: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, za przewodniczącego tej liturgii, biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów i kapłanów, aby przykładem życia ukazywali miłość Chrystusa i prowadzili powierzony im lud do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się o członków kapituły kolegiackiej, aby przez swoje zaangażowanie i modlitwę przyczyniali się do budowania wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary wojen i konfliktów, aby otrzymali konieczną pomoc ze strony wszystkich państw i narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby cieszyły się zgodą i miłością oraz były wierne Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dobrodziejców troszczących się o piękno sądeckiej bazyliki, aby Bóg wynagrodził ich ofiarność obfitością świętego błogosławieństwa, a Jezus przemieniony miał ich w swojej opiece. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych czcicieli przemienienia pańskiego oraz poległych w obronie ojczyzny, aby przemienieni przez Chrystusa zmartwychwstałego mogli wiecznie oglądać jasność Jego oblicza. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przed cudownym obrazem Pana Jezusa, abyśmy umocnieni Jego słowem i ciałem byli w świecie świadkami miłości. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Panie, przyjmij naszą modlitwę i niech światło przemienienia Twojego Syna umocni nas na drodze świętości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, Ewangelią i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez

ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. Mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w Niego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami i męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Amen.

wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Społóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli.

Drodzy siostry i bracia, bardzo wam dziękuję za waszą obecność, za trwanie na naszym odpuście. Od niedzieli, dzisiaj o 5:30 był pełny plac. To jest wyraz waszej głębokiej wiary i przywiązania do Sądeckiej Góry Tabor. Wielkie Bóg zapłać. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za przewodniczenie tej Eucharystii. Zawsze, gdy tutaj jest, cieszymy się jego obecnością, ponieważ zawsze odczuwamy tą życzliwość i dobroć od księdza biskupa. Także księże biskupie, wielkie, wielkie Bóg zapłać. Dziękuję kapłanom, kapitule kolegiackiej, kapłanom celebransom, kapłanom posługującym również w konfesjonale od dzisiaj, od wczesnych godzin porannych i przez te dni. Dzisiaj jeszcze msze święte będą o godzinie 14:00, o godzinie 16:00 uroczysta nowenna do przemienienia pańskiego. Intencje nowennowe można zamawiać w kancelarii. O godzinie 17:00, o godzinie 19:00 msza święta z zespołami lachowskimi, potem te zespoły dadzą koncert i o godzinie 21:00 ostatnia msza święta. Jutro piątek na mszach świętych o godzinie 6:00, 7:30, 9:00, 11:00 i 16:00 będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. O godzinie 18:00 msza święta w intencjach naszej ojczyzny i po niej chwalcy Pana wprowadzą nas w całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Zachęcam was, bracia i siostry, byście podeszli w tę noc z piątku na sobotę i w ciszy pomodlili się przed Jezusem przemienionym i eucharystycznym. W sobotę na mszy świętej o godzinie 16:00 będzie można przyjąć kaplerz święty i w niedzielę zakończenie naszego odpustu. O godzinie 9:00 będziemy się modlić z rolnikami i w intencjach rolników. Będzie również kiermasz lokalnych produktów. Będą je tutaj eksponować członkinie koła gospodyń wiejskich. Jeżeli ktoś odczuwałby taką potrzebę, za naszym namiotem Caritasu jest tam poidełko z dobrą wodą przebadaną przez sądeckie wodociągi, nadającą się do picia i dającą ochłodę. Zachęcam, aby również odwiedzić nasz namiot Caritasu z różnymi pamiątkami. Tam również jeden z hurtowników ofiarował nam owoce. Jeżeli jeszcze one są, można sobie jak najbardziej je zabrać. Przy bocznym ołtarzu w bazylice pod amboną jest plecak intencji pielgrzymkowych. Można wrzucać tam intencje, które pielgrzymi naszej 22. grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę podczas pielgrzymki już za paręnaście dni będą polecać Matce Bożej. Spotkanie naszej grupy przed pielgrzymkowe będzie w niedzielę po mszy świętej o godzinie 17:00. Bardzo dziękuję również chórowi naszemu parafialnemu pod dyrekcją pani profesor Renaty Jonakowskiej. Drodzy, teraz powstańmy, odmówmy jeszcze modlitwę, aby zyskać odpust. Pomyślmy, za jaką jedną osobę zmarłą ten odpust ofiarujemy. Modlitwę Ojcze Nasz odmówiliśmy, wyznaliśmy wiarę. Pomódlmy się jeszcze w intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aktem miłości wyzbądźmy się jakiegokolwiek przywiązania do zła. Boże, choć Cię nie pojmuję, tylko miłuję. Bardzo proszę księdza biskupa o błogosławieństwo. To błogosławieństwo będzie również poświęcało wszystkie dewocjonalia, które mamy do poświęcenia.

0: 22.
1: Kwadrans po godzinie 12. Właśnie zakończyliśmy transmisję uroczystej sumy odpustowej z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Tej uroczystej Eucharystii przewodniczył, jak i homilię podczas niej wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jerzy.

Wszystko ma swój czas, drodzy Państwo. No i był czas na modlitwę, na posłuchanie mądrego także Słowa Bożego. I teraz będzie też czas na słuchanie dobrej muzyki. Będzie to dobra polska muzyka, a o trochę nietypowej porze, bo prawie 20 minut po godzinie 12. Dzień dobry, mówi Wam Lucyna Ruchała. Witam Was serdecznie.

Niby różne są tematy piosenek, ale koniec końców okazuje się, że wszystkie są o miłości. Za chwilę sprawdzimy, co z tą pogodą będzie, a będą zmiany.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Słońce nawet powyżej 40 stopni, ale w cieniu dzisiaj maksymalnie do około 36-37. Jutro będzie dużo mniej, zresztą już w nocy około 17 stopni może się pojawić, a jutro te temperatury maksymalne sięgną 23-25 stopni, bo jutro też będzie deszczowo w dużej mierze, przynajmniej poranek i przedpołudnie deszczem nas powitają.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
0: Po reklamie.
8: La la la lej, 2022.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Zacznijmy od krajowej 28 w Podłopieniu w gminie Tymbark na Limanowszczyźnie. Tutaj był wypadek i są duże utrudnienia w ruchu na wielu kilometrach na tej drodze. Także uważajcie tam, drodzy. O szczegółach tego wypadku powiemy w wiadomościach o godzinie 13. Tymczasem wiedzcie, że tam są utrudnienia. Utrudnienia w ruchu też już mamy na kilku drogach. Już większy ruch na Piłsudskiego, bo na razie zostajemy jeszcze w Limanowej, skoro już od niej zaczęliśmy, od tamtych stron. Na Marka i na Kościuszki oraz na Matki Boskiej Bolesnej spory ruch, także na Jana Pawła II. To wszystko w okolicach rynku, a tak to jest jeszcze w miarę spokojnie. Gorlice przywitają nas na krajowej 28 małymi kolejkami samochodów. Nie jest jeszcze źle. Nie jest też źle jeszcze na Legionów i na Bieckiej, chociaż ruch jest oczywiście wzmożony. Teraz zaglądamy do Tarnowa. Tutaj zaczynamy od ulicy Lwowskiej remontowanej i w okolicach osiedla Nauczycielskiego ten korek jest największy, a już przy Orkana też są kolejki samochodów, ale tam już jest ruch szybszy nieco. Na Krakowskiej trzeba chwilę poczekać. Więcej samochodów mamy na Tuchowskiej, na Mostowej i Gumnińskiej oraz w okolicach Ronda Słowackiego, Klikowska i Szkotnik oraz skrzyżowanie Szkotnik i Szujskiego. Także waleli Solidarności. Trochę więcej samochodów się o tej porze pojawia w kilku miejscach. I kończymy Nowym Sączem. Krajowa 75. Wczoraj tam były jeszcze dość duże korki o tej porze. Dzisiaj nie jest źle. Wiemy, że tam są roboty drogowe prowadzone, ale korka na razie nie ma. Pewnie za jakiś czas, krótki czas się tam utworzy. Za to już trzeba chwilę poczekać na obwodnicy północnej oraz na Lwowskiej w kilku miejscach, a także na Rondzie Solidarności, Limanowskiego i Zygmuntowska. Także ulica Zielona, tam jest dość duża kolejka samochodów przy dojeździe do Piramowicza i później już do Węgierskiej. Węgierska tam jeszcze dość spokojnie.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

8 do 13. No to zajrzyjmy do kalendarza. 6 sierpnia to jest 218 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 147 dni. Kwadrans po 5 wstało słońce, zajdzie o 20.10. Dzień potrwa już 14 godzin i 56 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 48 minut. Jakub, Maria, Stefan i Wincenty to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują. A dzisiaj można, nawet należy świętować przemienienie pańskie. Dzisiaj święto albo uroczystość, w zależy gdzie przebywamy. Trochę ciekawych wydarzeń z 6 sierpnia sprzed lat. W 1926 roku Amerykanka Gertruda Ederle jako pierwsza kobieta przepłynęła kanał La Manche w ciągu 14 godzin i 31 minut, bijąc dotychczasowy rekord ustanowiony notabene przez mężczyznę o 2 godziny. Ta sławna pływaczka w 1924 roku na Olimpiadzie w Paryżu zdobyła 1 złoty i 2 brązowe medale. W 1993 roku papież Jan Paweł II wydał encyklikę Veritatis Splendor, czyli blask prawdy. I dokładnie rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczypospolitej i objął zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. A urodzinowo 6 sierpnia prezentuje się następująco. W 1881 roku przyszedł na świat Alexander Fleming, szkocki lekarz, bakteriolog, odkrywca penicyliny i też laureat Nagrody Nobla. W 1892 Kazimiera Iłłakowiczówna, poetka, autorka zbiorów Ikarowe loty, liście i posągi, tłumaczka literatury niemieckiej i rosyjskiej, też laureatka Nagrody Pen Klubu za przekłady. A w 1928 roku urodził się Andy Warhol, amerykański grafik, malarz, artysta pop-artu pochodzenia słowackiego.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
7: Po reklamie.
8: Na Sądeckiej Górze Tabor dziś święto Przemienienia Pańskiego. Zderzenie karetki z samochodem osobowym na drodze krajowej nr 75. Kolejna reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upałę i suszę. 13 wiadomości Ewa Biedroń, a zaczynamy od wypadku na drodze krajowej nr 28 w Podłopieniu. W gminie Tymbark doszło do poważnego zdarzenia. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Obaj kierowcy zostali poszkodowani. 20-letni traktorzysta został zabrany do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a 30-letni kierowca osobówki przez karetkę. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na krajówce. Ciągnik wciąż leży na jezdni, częściowo blokując przejazd, a samochód jest już na poboczu. Dziś święto Przemienienia Pańskiego. Wspomnienie opisanego w Ewangeliach wydarzenia, gdy Pan Jezus na górze Tabor przemienił się wobec trzech uczniów. Sądeczanie i pielgrzymi licznie uczestniczą w uroczystościach w Nowym Sączu. Mszy świętej na placu kolegiackim przy bazylice świętej Małgorzaty przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Jak podkreślał, życie sakramentalne jest wielkim skarbem, który Kościół celebruje.
9: Myślę, że wierni też mają taką olbrzymią potrzebę powrotu do życia sakramentalnego. No i Eucharystia oczywiście jest w centrum. Mamy tutaj w sanktuarium sakrament pokuty jest celebrowany, adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgia zawsze na wysokim poziomie ze względu na fakt, iż jesteśmy w bazylice. Jestem przekonany, że życie sakramentalne pozwala nam zjednoczyć się z Chrystusem jeszcze bardziej, mocniej, a to z kolei przenosi się później bardzo owocnie na relacje z innymi ludźmi.
8: Dziś na Sądeckim Odpuście ku czci Przemienienia Pańskiego będą jeszcze msze święte o 14, 17 i 19. O 16 wierni będą modlić się nowenną do przemienienia Pańskiego.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu karetki z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Wytrzyszczka. To teren powiatu brzeskiego.
7: W miejscowości Wytrzyszczka doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką systemową ZRM. Jedna osoba jest poszkodowana, przytomna, pod opieką ratowników ZRM.
8: Mówił młodszy brygadier Daniel Słobodzian z Brzeskiej Straży Pożarnej. Karetka w momencie zdarzenia nie przewoziła pacjenta.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Kolejna reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upały i suszę. Po raz trzeci w tym roku, a drugi w tym tygodniu, operator ogłosił okresowe przywołanie na rynku mocy w godzinach od 17 do 22. Operator uspokaja, że nie oznacza to przerw w dostawach prądu dla odbiorców. Niemniej zachęca do oszczędzania w tym czasie energii elektrycznej, podkreśla Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki. Jak dodaje, przywołanie na rynku mocy to standardowa procedura.
10: Została zastosowana z powodu zidentyfikowania przez operatora niższego od bezpiecznego poziomu rezerwy operacyjnej. Oznacza ono, że uczestnicy rynku mocy, którzy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, muszą się wywiązać ze swoich zobowiązań i albo dostarczyć zakontraktowaną moc, albo zredukować swoje zużycie zgodnie z umową. W tej chwili już widać, że przywołanie poskutkowało, a rezerwa operacyjna odbudowuje się powyżej wymaganego minimum, co oznacza, że nie będzie żadnego zagrożenia dla działania systemu.
8: Od uruchomienia mechanizmu będzie on zastosowany po raz piąty. Już o 14 zostanie uroczyście otwarta strefa zewnętrzna pływalni Limanowskiej. Jej głównym elementem jest basen rekreacyjny o głębokości prawie 1,5 metra. Temperatura wody będzie wynosiła około 30 stopni. Co istotne, znalazła się w nim woda solankowa z poręby wielkiej, mówi starosta Limanowski Mieczysław Uryga.
11: Będziemy właśnie korzystać z tej wody z odwiertu GWT, gdzie ta woda znakomicie nadaje się właśnie do tego typu zabiegów. Ma bardzo dobre właściwości mineralne, solankowe. Na zewnątrz mają być również dwa jacuzzi i właśnie sauna, z której też będzie można skorzystać.
8: Z okazji jubileuszu dziś i jutro bilet wstępu na pływalnię Limanowską bez ograniczeń czasowych będzie kosztował symboliczne 15 zł na 15-lecie działalności tego obiektu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dzisiaj jeszcze tropiki, a jutro już takie, powiedziałabym, standardowe polskie lato, do którego przyzwyczailiśmy się jeszcze przed tymi upałami, czyli tak maksymalnie do 23-25 stopni. No i też burza z deszczem, przynajmniej jedna, jest przewidywana. W całym regionie te burze i opady mogą wystąpić. Biometr zaś niezmiennie niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Prawie 6 minut po godzinie 13. Dominik Dudek, może wolniej?

0: Rodzina w sercu Małopolski po godzinie 13. Kolejna odsłona tejże audycji. Niech rodzina też w naszych sercach zagości. I wszystko dobro, które jest z nią związane.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzfałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
9: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Po reklamie.
5: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry i szczęść Boże, witamy w kolejnym odcinku naszych audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez ostatnie tygodnie na naszej antenie rozmawialiśmy o trudzie i wartości codziennej pracy. Dzisiaj wkraczamy w przestrzeń świętą, nienaruszalną. Rozmawiamy o niedzieli, Dniu Pańskim. Nasz patron, święty Jan Paweł II, zostawił nam pod tym względem przepiękny list zatytułowany Dies Domini. Pisał w nim, że niedziela to dzień, który chroni człowieka przed staniem się niewolnikiem pracy i zysku. W Małopolsce niedziela przez wieki była nienaruszalną świętością. Dzisiaj jednak w dobie wiecznego pośpiechu i otwartych galerii ten dzień gubi swój blask, stając się po prostu drugą sobotą czy weekendem. O tym, jak obronić świętość niedzieli w naszych domach, jak mądrze i z pożytkiem dla psychiki przeżyć ten dzień z Bogiem i najbliższymi, porozmawiamy z wyjątkowym gościem. Jest z nami ksiądz dr Władysław Szewczyk, psycholog, wieloletni duszpasterz rodzin i twórca Tarnowskiej Arki. Szczęść Boże, księże profesorze.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Chciałbym mojej odpowiedzi na postawione pytanie, jak obronić niedzielę, jej święty charakter, skupić uwagę nie tyle na negatywne zjawiska zagrażające tradycyjnej świętości niedzieli, ale wskazać na dwa pozytywne psychologiczne czynniki. Jak ją bronić i przekazać jej niezwykłe, nie do zastąpienia wartości młodemu pokoleniu. Są to, ogólnie mówiąc, religijność i rodzinność. To są korelaty współwystępujące plusowo. W każdym podręczniku psychologii znajdujemy rozdział psychologii ludzkich dążeń, w których wymienia się trzy kategorie potrzeb. Potrzeby biologiczne, jedzenie, spanie, zdrowie, potrzeby psychiczne, myślenie, wolność, uczucia i potrzeby duchowe, religia, wiara, ostateczny cel i sens życia. Żeby człowiek był naprawdę szczęśliwy, to te trzy kategorie potrzeb muszą pozostawać w harmonii z sobą. Jeden z najsłynniejszych uczonych psychologów, Viktor Frankl, twórca tak zwanej logoterapii, czyli leczenia poczucia bezsensu, opisuje rozmowę z młodym studentem w Stanach Zjednoczonych, który mu powiedział: profesorze, mam wszystko, co tylko zapragnę. Pieniądze, seks, wszelkie luksusy, ale wpadam w depresję, bo dręczy mnie myśl, w nic nie wierzę, ale jaki jest ostatecznie cel, sens mojego życia? Słynne jest zdanie Viktora Frankla, że człowiek przeżyje życiowe każde jak, jeśli ma jakieś wyraźne po co. To po co to wartości wyższe. Wiara, religia, miłość, ostateczny sens po śmierci. I przypomina nam o tym wszystkim niedziela. Religijne przeżywanie niedzieli to źródło celu i sensu życia. Zapowiedziany drugi czynnik wartości niedzieli to rodzinność, więzi, bliskość emocjonalna, okazja i formy świadczenia miłości. W 1994 roku nasz patron Jan Święty Paweł napisał przepiękny inny list do rodzin. Już w pierwszym zdaniu tego listu we wzruszający sposób pisze o więzach rodzinnych. Pisze tak: pragnę zapukać do drzwi waszego domu. Pragnę się z waszą rodziną, z waszymi wszystkimi spotkać i przekazać wam moje szczególne pozdrowienie. A w trzecim zdaniu tego listu, w imię jakby w pięknym hymnie siedem przymiotników o rodzinie, że jest wspólnotą pierwszą, jedyną, najważniejszą, powszechną, podstawową, szczególną i niepowtarzalną. Czy słyszysz, droga rodzino, ten głos kierowany również do ciebie, do was? Czy słyszysz go w niedzielę? Znam takie rodziny, które na czas uroczysty w domu, na przykład imienin, rocznic, gdy są razem, kładą obrazek świętego Jana Pawła na stole, aby przypominać sobie, co on mówi dla mnie i dla mojej rodziny.
1: Ksiądz profesor pięknie powiedział, że niedziela to źródło sensu i cel życia. Z kolei święty Jan Paweł II w liście Dies Domini pisał, że niedziela to dzień radości, dzień rodziny. Po powrocie z kościoła przychodzi czas na wspólny obiad. Ale dzisiaj jednak ten moment często ucieka. Każdy je w swoim czasie, w biegu. Dlaczego ten niedzielny, wspólny stół jest tak ważny dla zdrowia emocjonalnego członków rodziny?
2: Właśnie o wspomnianej rodzinności, która koreluje z religijnością. To wszystko razem blisko, to budowanie, umacnianie więzi. Obiad niedzielny ma duże znaczenie. Okazja do więzi, umacniania i budowania. Wiele tragedii w rodzinach, w Arce nasłuchałem się tego setki, to utrata więzi. Z tego się rodzą rozwody, z tego się rodzą wojny. Święty Jan Paweł II przypominał, że niedzielny stół to ołtarz życia rodzinnego, na którym buduje się poczucie właśnie rodzinności, bliskości. Jak wspomniałem, jeżeli w Arce rozmawiamy z małżeństwami w kryzysie czy zagubioną młodzieżą, to niemal zawsze okazuje się, że w ich domach zniknął wspólny posiłek, wspólny obiad. To moment, kiedy patrzymy sobie w oczy, słuchamy siebie nawzajem, dzielimy się radościami, problemami. Dawna, tradycyjna małopolska wieś doskonale to rozumiała. Niedzielny posiłek był świętością, która spajała całą rodzinę wielopokoleniową. Musimy ten zwyczaj ratować za wszelką cenę. Od tego, czy potrafimy wspólnie usiąść do stołu i do rosołu w niedzielę, zależy, czy przetrwamy w burzach, które mogą się pojawić w tygodniu. I tutaj pozwolę sobie taki przykład. Przyszła kobieta, matka, widać było z twarzy, że jest zmartwiona i mówi: proszę księdza, coś się dzieje w naszym domu, w ogóle nie rozmawiamy. A dlaczego? Ano, w pracy, do szkoły i tak, i nie rozmawiamy. Mówię: proszę panie, ale przecież jest niedziela, jest obiad niedzielny. Na co ona odpowiedziała: no niestety nie mamy stołu. A co się stało? A koleżanka tak doradziła, żeby takie pufy są w sklepie, tanie i piękne. Kupiłam te trzy pufy, ale już na stołu nie było miejsca. Ja wysłuchałem tego i powiedziałem tak: proszę pani kochana, mogę pani coś poradzić, jeżeli przyjdzie pani drugi raz za dwa tygodnie, za tydzień, za miesiąc, jeszcze raz. I powie mi pani, że pufy zostały usunięte, wrócił stół. I rzeczywiście za miesiąc przyszła mi: proszę księdza, uśmiechnięta, mówi: znowu siedzimy przy stole, takie proste. Jak na pufie każdej ogromnej siedzi, każdy osobno, no to nawet patrzeć na siebie nie można, nie mówiąc o rozmawianiu.
1: Często może być tak, że będzie stół, ale często bywa, że po tym wspólnym obiedzie domownice rozchodzą się do swoich pokojów, włączają ekrany, zakładają słuchawki. Można powiedzieć, jesteśmy razem, a jednak osobno. I teraz powstaje pytanie, jak mądrze zaplanować to niedzielne popołudnie z psychologicznego punktu widzenia, żeby uratować tę bliskość między tymi, którzy tworzą wspólną rodzinę, wspólny stół, wspólny dom.
2: Właśnie, to nie tylko stół i obiad, ale konieczne jest ze strony rodziców zaplanowanie, jak wykorzystamy to popołudniową niedzielę. I chodzi o to, żeby wyjść z kręgu patrzenia w komórkę tylko, patrzenia w telewizor. Trzeba patrzeć sobie w oczy, otwierać usta, uśmiechnąć się. A co trzeba również, co jest bardzo ważne, niedzielne popołudnie trzeba zaplanować. Może wspólny spacer, może pojedziemy na wycieczkę, może pogramy w grę planszową, a może dziadków odwiedzimy. Jan Paweł pisał właśnie, że niedziela to czas ćwiczenia się w sztuce bycia razem.
1: Święty Jan Paweł II w nauczaniu o Dniu Pańskim zwraca również uwagę, że niedziela to także dzień miłosierdzia i pamięci chociażby o osobach cierpiących. Jak uwrażliwić, że profesorze, rodzinę, by w tę niedzielę nie zamknęła się tylko we własnym gronie, wygodnym gronie, ale dostrzegała tego człowieka, który jest obok?
2: Dziecko dobrze wychowywane to pamięta o dziadkach, zwłaszcza gdy oni są na przykład w domu opieki społecznej. I tutaj taki przypomina mi się z Arki też przykład. Przywlokła się właściwie babcia, która jest w domu starości, to w Tarnowie. I mówi tak, proszę księdza, jak ksiądz rozmawia z młodymi, to niech ich ksiądz zachęca, żeby oni czasem odwiedzili. A jak odwiedzą w tym domu, to żeby mieli taką postawę, nie tak jak mnie się zdarzyło. Przyszła wnuczka i wnuk. Ja im mówię, usiądźcie sobie, cieszę się, że jesteście. A oni, nie, postoimy. Pytanie, dlaczego postoimy? No bo oni mieli jedno pytanie. Babciu, a co masz dzisiaj dla nas? Jak babcia sięgała pod poduszkę i dawała 20 zł jednemu drugiemu, to było w porządku. A tak to na stojąco, jak babcia nie ma nic do dania, no to brak serca, brak wychowania do uszanowania ludzi, którzy cierpią, nawet najbliżsi. A może w budynku, w bloku, może na tych samych schodkach jest ktoś, kto jest chory. Miłosierdzie chrześcijańskie odwiedzić, podejść. Ale to muszą rodzice powiedzieć, to wiesz, mama lub tata, wiesz co, pójdę teraz do sąsiada, chory jest, chodź ze mną. Nie tak, idź, chodź ze mną, być razem również w takiej sytuacji. A rozmowa z dziećmi chorymi, starszymi, jak oni z lubością patrzą na młodych, to wysłuchanie drugiego człowieka, podanie ręki, to konkretne gesty miłości.
1: Słuchają nas dzisiaj także osoby, które z racji wykonywanego zawodu w szpitalach, straży pożarnej, policji czy transporcie muszą w niedzielę pracować. Można powiedzieć, że ich rytm rodzinny jest zburzony. Co ksiądz profesor poradzi tym rodzinom, by nie straciły ducha tego niedzielnego świętowania?
2: Do tych wszystkich osób kieruję słowa mojego najgłębszego szacunku. Wasza niedzielna praca to piękna służba, forma miłości bliźniego, bo chronicie nasze życie i zdrowie. W takich domach niedzielę trzeba po prostu mądrze zaplanować. Jeśli tata czy mama mają dyżur w niedzielę, przeżyjcie to świętowanie w sobotę wieczorem. Niech wtedy pojawi się jakiś posiłek uroczysty, czas na dłuższą rozmowę i rodzinną modlitwę. Ciągle się powtarza tutaj te słowa rodzinność i religijność są skojarzone absolutnie i ogromnie.
1: To na koniec naszej rozmowy, księże profesorze, z jakim jednym najważniejszym psychologicznym, ale także takim duszpasterskim drogowskazem chciałby ksiądz zostawić małopolskie rodziny, by nadchodząca niedziela była dla nich prawdziwym Bożym błogosławieństwem?
2: Nie da się tego jednego zdaniem powiedzieć, ale trzeba by powiedzieć tak. Mam serce. I mam pomyślenie, że ja też będę kiedyś chory, będę kiedyś starszy, będę kiedyś potrzebował pomocy. I to jest jedno, wychowywać do miłości, wrażliwości, ale robić to razem. Nie tylko idź, tylko idziemy. Tutaj mądrość rodziców to

0: przypominacie ciągle, bo to jest kopalnia od geniusza umysłu i geniusza serca. I moi drodzy, chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć takie dwa przykłady z życia rodziny, przepiękne przykłady wychowania religijnego z rodzinnością. To są moje doświadczenia z Arki. Niesamowite. Matka mówi tak: 5-letni Wojtek był w kościele bardzo ruchliwy, żywy, wierci pięta. Czasem rodzice mówią: nie pójdzie, nie weźmiemy dziecko, bo się wierci. Co ja zrobiłam? 5 lat ma chłopaczek. Ja zostałam w kościele i stanęłam sama, byłam z tym dzieciakiem. Mówię: wiesz co? Bo najbardziej się wierci, jak było podniesienie. Mówię: wiesz, ksiądz podnosi Pana Jezusa do góry. I wiesz co, jak podniesie ksiądz Pana Jezusa, to ty mów sobie tak: Pan mój i Bóg mój. I wie ksiądz co? Ten mój 5-letni Wojtek już dzisiaj ma 38 lat. I mówi, że w każdą niedzielę, jak zna na mszy świętej, ksiądz podnosi Pana Jezusa, to ja mówię, sopatrzę się i mówię: Pan mój i Bóg mój. Coż to za wspaniała i długa edukacja religijna. A drugi przykład, również wzruszający, ale to takiego wychowania religijnego i serdecznego, rodzinnego. To było... Byłem na parafii, gdzie jest jeden ksiądz pomagać, i w Wielki Piątek widziałem, jak młode małżeństwo na kolanach, jak to w zwyczaju pobożnym jest, na klęczkach podchodzili do krzyża, żeby ucałować Pana Jezusa. I jakież było moje zdziwienie, gdy na drugi dzień oni znowu, ci sami są rodzice w Wielką Sobotę, i na klęczkach znowu się posuwają i razem z synem małym i córką. Mnie zainteresowało bardzo i pytam ich, jak wychodzili z kościoła, jak to wczoraj adorację Pana Jezusa krzyża robiliście, dzisiaj to samo? Dlaczego? Proszę księdza, to jest, żeby dać dzieciom przykład bez słów. I pomyślałem sobie, jak to można przykładem bez słów wychowywać, ale musi być rodzinność z religijnością spleciona.
1: Chciałoby się powiedzieć, słowa uczą, ale przykłady pociągają.
0: Tak, przykłady pociągają. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Święty Jan Paweł to jest z podziwem dla jego geniuszu ducha i serca, a jego nauczanie to jest drogowskaz i światło.
1: Księże profesorze,
0: szczęść Boże wszystkim rodzinom.
1: Bardzo dziękujemy za tą mądrą, głęboką i niezwykle potrzebną rozmowę, która przywraca nam właściwy porządek niedzieli w naszych sercach, w naszych domach. Rozmowa z dzisiejszym gościem dotyka prawdy, która stanowi fundament tożsamości naszego regionu. Małopolska to ziemia bogata duchem, gdzie niedziela od zawsze była dniem świętym, nietykalnym bastionem Boga i rodziny. Promując model rodziny wielopokoleniowej i wiernej wartościom, projekt Rodzina w Sercu Małopolski przypomina, że wolna niedziela to nie luksus, ale warunek przetrwania i szczęścia naszych domów. Śladami naszego patrona świętego Jana Pawła II odkrywamy na nowo, że to właśnie wspólna Eucharystia, niedzielny stół i czas pełen wyłącznej uwagi dla najbliższych budują niezłomne i silne społeczeństwo. Niech to przesłanie o ochronie Dnia Pańskiego towarzyszy nam i owocuje pod każdym małopolskim dachem w nadchodzącym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Szczęść Boże wszystkim.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że

Rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Powrócą dość wysokie temperatury, ale jeszcze jutro i pojutrze będzie w miarę chłodno w porównaniu do tych temperatur, jakie nam dzisiaj towarzyszą. Dzisiaj 37-38, a w słońcu nawet powyżej 40. I takie też mogą być temperatury odczuwalne. Niby dzisiaj ma być pogodnie, ale są możliwe deszcze i burze. I właśnie deszcz spadł dość mocno w Limanowej niedawno.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor. Firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
6: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
5: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
6: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Wenus, Mars, Droga Mleczna. Tam pewnie mniejszy ruch niż tutaj. Już tworzą się korki w Wielogłowach i Wielopolu, niestety. Głównie w stronę Nowego Sącza, ale i w drugą stronę chwilę trzeba poczekać z przejazdem, dlatego że tam są roboty drogowe, przypominamy o tym. Więc na te utrudnienia trzeba się nastawić i przygotować. Obwodnica Północna też Was na chwilę zatrzyma na Barskiej, Przepieczkowskiego i Witosa. Tam też jest większy ruch o tej porze, ale jeszcze korków nie ma. Na Prażmowskiego w stronę Ronda. Rondo przy Galerii też nieco oblężone przez dużą liczbę samochodów. Na Limanowskiego i na Zygmuntowskiej też jest chwilami ciasno, kiedy pojawi się czerwone światło. Ulica Zielona dzisiaj jakoś tak mocno zakorkowana, później Piramowicza, aż do Węgierskiej, ale na Węgierskiej jeszcze korków nie ma. Patrzymy na Limanową. Jak to w Limanowej teraz? Może jest większy ruch w okolicach Ronda, w Sowlinach, szczególnie na ulicy Witosa, ale jakoś długo tam nie postoicie na szczęście. Za to chwilę trzeba będzie postać na Matki Boskiej Bolesnej przy dojeździe do rynku oraz przy wyjeździe z rynku. Na Marka też ruch jest większy. W Gorlicach ruch jest wzmożony i nawet korek występuje od Zawodzia na ulicy Kościuszki, to jest 28. Od drugiej strony większy ruch, ale jakoś szczególnie korka jeszcze nie ma. Legionów i Biecka przy Rondzie. Też ruch jest zdecydowanie większy niż o innych porach. A co w Tarnowie? A w Tarnowie już korkują się niektóre ulice, na przykład Gumniska przy Mostowej, Tuchowska przy Narutowicza, chociaż Narutowicza jeszcze pozostaje w miarę przejezdna normalnym tempem. Na Krakowskiej w kilku miejscach trzeba będzie zwolnić i poczekać. Tak samo na ulicy Szkotnik i na Mościckiego, szczególnie właśnie przy tej wcześniej wspomnianej, na Szujskiego i Szkotnik, także Słowackiego i Klikowska, tam przy Rondzie. Również jest ciaśniej o tej porze. Księdza Romana Sitki, Słoneczna, Starodąbrowska, też okolice Ronda, ruch wzmożony. No i chwilami korek, a na pewno większy ruch związany z remontami na ulicy Lwowskiej. W kilku miejscach zresztą.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Co dalej z krytą pływalnią przy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej? Między innymi o tym powiemy w wiadomościach, a te za około 5 minut.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Alerty dla 14 województw. Mają być burze i silny wiatr. Przetarg na budowę basenu w Ptaszkowej został unieważniony. Młodzi z diecezji tarnowskiej także uczestniczyli w międzynarodowym festiwalu w Medjugorje. 14 wiadomości, Ewa Biedroń. Alerty RCB rozesłano do mieszkańców 14 województw. Rząd ostrzega przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Nawałnice mogą przechodzić nie tylko w ciągu dnia, ale również w nocy. Aspirant Martin Halasz ze Straży Pożarnej mówi, jaki charakter mogą mieć prognozowane burze.
4: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut, a te z kolei przysparzają problemów mieszkańcom, bo mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
3: Alert RCB otrzymały osoby przebywające także w województwach podkarpackim i małopolskim.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Przetarg na budowę basenu w Ptaszkowej został unieważniony, chociaż gmina Grybów już w czerwcu wybrała wykonawcę. Samorząd nie podpisał z firmą umowy. Jak wyjaśniał w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz wójt Jacek Migacz, jeden z oferentów, który miał trzecią najtańszą ofertę, odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku tego postępowania.
6: Musieliśmy unieważnić przetarg, by rozprawa w Warszawie nie trwała 2 lata, bo tak też może trwać. Nie wyszliśmy w sprawę z firmą, która złożyła odwołanie na pierwszego wykonawcę i drugiego wykonawcę. Dla informacji wszystkich mieszkańców, ta firma, która złożyła odwołanie w pierwszym przetargu, była na pierwszym miejscu, ale kwotę, którą zaoferowali za wykonanie, wybudowanie basenu, przewyższała środki zabezpieczające. To była kwota ponad 12 milionów złotych, natomiast w drugim przetargu ta sama firma, ten sam zakres umowy, dała ofertę o 1 000 000 złotych droższą.
3: Gmina Grybów szykuje się teraz do ogłoszenia nowego przetargu, który ma pojawić się lada dzień. Przypomnijmy, że kryta pływania ma znajdować się przy Centrum Sportów Zimowych.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Młodzi z diecezji tarnowskiej są w Medjugorje, gdzie dziś zakończył się Międzynarodowy Festiwal Młodych. Od kilku dni uczestnicy z całego świata uczestniczyli w mszach świętych, adoracjach Najświętszego Sakramentu. Słuchali konferencji i świadectw. Oblegane były także konfesjonały. Na festiwalu była młodzież z Brzeska i okolic wraz z wychowankami domów dziecka z Jasienia i Wróblówki. Organizatorem wyjazdu jest parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku w ramach projektu Bałkański Kompas. To wyjątkowy czas radości, modlitwy, uwielbienia i umacniania wiary, podkreśla ksiądz Marcin Minorczyk. W pielgrzymce uczestniczy ponad 60 osób z Brzeska i okolic. Jak festiwal przeżyli młodzi?
8: Na festiwal Młodych w Medjugorje jestem trzeci raz i za każdym razem największe emocje wywołuje tutaj dla mnie widok modlących się młodych ludzi z całego świata i ich świadectwo wiary. To miejsce jest wyjątkowe, każdy może tutaj znaleźć taki wewnętrzny spokój, może zawierzyć swoje życie Jezusowi i Maryi. Ogromne wrażenie wywarło na mnie przedstawienie wspólnoty Czanakolo, w którym były połączone wątki biblijne z świadectwami nawróconych młodych ludzi.
9: Medjugorje zachwyca mnie od pierwszej chwili. Widok tylu młodych ludzi z całego świata w jednym miejscu, aby razem modlić się na różańcu, przeżywać mszę świętą, śpiewać, tańczyć i wysławiać Pana. Poruszyły mnie świadectwa młodych ludzi.
10: Byliśmy na Górze Objawień, na której w 1981 roku objawiła się Maryja. Pobyt w tym miejscu był dla mnie bardzo wzruszający, a szczególnie różaniec, który odmówiliśmy wspólnie z całą grupą.
3: Mówili Artur z parafii Zabawa, także Hania i Karol z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Po zakończeniu Festiwalu Młodych w Medjugorje grupa z Brzeska uda się do Czarnogóry. Limanowa szykuje strategię rozwoju miasta do 2030 roku. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie. Na czym one polegają i jak można w nich uczestniczyć, sprawdzała to Maria Mołka.
11: Dokument, który przygotowały władze miasta, ma wyznaczyć kierunki rozwoju Limanowej na najbliższe lata. Teraz przede wszystkim mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat projektu. Uwagi, opinie i propozycje można wprowadzać do formularzy udostępnionych przez urząd. Składać można je osobiście w Urzędzie Miasta Limanowa, drogą pocztową za pośrednictwem ePUAP, poprzez e-doręczenia lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@miastolimanowa.pl. Konsultacje społeczne potrwają do 9 września, tuż przed ich zakończeniem, bo 2 września w Urzędzie Miasta przy ulicy Jana Pawła II o 9:15 odbędą się spotkania konsultacyjne. Będzie można wtedy porozmawiać na temat strategii rozwoju z jej twórcami.
3: Zbliża się Bożenckie Święto Grzyba. Stadion sportowy w Bożencinie Borku wypełni się atrakcjami. Dwudniowa impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 18. Na scenie zaprezentują się laureaci Bieleckiej Szansy na Sukces, zespół Cantabile, a o 20:30 wystąpi Zenon Martyniuk i Akcent.
2: Przez te oczy zielone, oszalałe.
3: Na niedzielny wieczór scena na stadionie w Bożencinie Borku będzie należeć do Justyny Steczkowskiej. Na wydarzenie obowiązują bilety wstępu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Mamy wieści, że po regionie krążą burze i deszcze, także miejcie się na baczności, drodzy mieszkańcy i Sądecczyzny, i regionu tarnowskiego, chociaż bardziej prawdopodobne te wszystkie opady są jednak w regionie sądeckim. Ale jutro nikogo nie ominą, jutro też ochłodzenie. Maksymalnie będzie do 24-25, ale to już późniejszym popołudniem, bo rano nawet naście.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Na Wyszkonie, biegnij przed siebie, a za chwilę z biegu wsiądziemy do kolejnego pociągu z Jerzym Olszówką.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Pociąg to też ulubiony środek transportu dla grupy Furmana. Podziwiać będziemy świat zza szyby pędzącego pociągu. Pędzącego w cudzysłowie. To pociąg piętrowy, klasa druga, Polska, lata 80. O czym świadczy ogólny stan pociągu i widoki. Dziś uczciwie trzeba przyznać, wiele się zmieniło i zmienia się nadal. Nawet czas przejazdu, ale kiedyś to były czasy, kiedy stan pociągów, dworców małych i dużych, prędkości, składów pozostawiały wiele do życzenia. Ciągłe opóźnienia, przestoje, wszystko to sprawiało, że wydłużał się czas przejazdu. Ale przecież to często sama podróż, a nie jej cel, bywa ciekawa. Zza szyby pociągu można podziwiać wciąż zmieniające się krajobrazy. Tak jak bohater piosenki Pociąg, grupa Furmana.

Będą wiercone kolejne tunele w ramach projektu Podłęża Piekiełko. Tarcze TBM już zostały przeniesione, przewiezione w okolice Szczyżyca, a więcej na ten temat powiemy w wiadomościach już za chwilę.

0: zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
1: Po reklamie.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Tarcze, które drążyły tunel między Męciną i Mordarką na budowanej linii kolejowej 104, zostały przeniesione w okolice Szczyżyca i trwa ich montaż. Tam powstaje odcinek w kierunku Tymbarku w ramach projektu Podłęże Piekiełko. Kiedy ruszy drążenie kolejnych tuneli?
3: Wykonawca zgodnie z harmonogramem, z podpisaną umową od początku stycznia ma rozpocząć prace wiertnicze. Liczymy na to, w zależności od tego, jak będzie dalej wyglądał zarówno proces montażu, jak i procesy administracyjne, bo to też trzeba pozyskać odpowiednie zgody związane z terenem górniczym, że zacznie się to jeszcze w tym roku.
2: Mówił Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Odcinek Szczyżyc-Tymbark ma powstać do połowy 2029 roku. Koszt prac to ponad 1,5 miliarda złotych. Oprócz dwóch tuneli powstaną w tych okolicach mosty i wiadukty wraz z przystankiem Stróże koło Dobrej. Wszystkie skrzyżowania torów z lokalnymi drogami będą bezkolizyjne, zapewnia PKP PLK. Cały projekt Podłęże Piekiełko ma zakończyć się w 2030 roku. Wtedy będzie możliwość dotarcia pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa w godzinę.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na rozbudowę węzła przesiadkowego. W ramach inwestycji przy ulicy Słonecznej powstaną nowe miejsca parkingowe, drogi manewrowe i chodniki. Teren zyska także oświetlenie i kanalizację deszczową. Jak mówił w programie Słowo za Słowo, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, jest to kolejny etap budowy infrastruktury ułatwiającej mieszkańcom wygodny dojazd m.in. do miejsc pracy.
5: Mamy parkę drive od strony północnej, od strony południowej wybudowano. Mieliśmy ostatnio ładny parking i teraz, żeby połączyć te obydwa parkingi wzdłuż obwodnicy, właśnie na to dostaliśmy dofinansowanie 1,2 mln z hakiem tam jakimś i będziemy po prostu tam na ponad 62 miejsca. Uważam, że jest to dobra lokalizacja i uważam, że ludzie będą z tych parkingów korzystać. Wszyscy ci, którzy na Park & Drive, na pętli autobusowy i samochodowy się przesiadają i jadą dalej.
2: Tadeusz Bąk poinformował również, że projekt jest gotowy, a w najbliższym czasie rozpocznie się realizacja inwestycji. Teraz o nietypowej interwencji tarnowskiej policji. Ostatniej nocy po jednej z głównych ulic Tarnowa spacerował cielak. Zawiadomienie o poruszającym się bez nadzoru po ulicy Lwowskiej zwierzęciu odebrali około godziny 22 tarnowscy policjanci.
6: Policjanci Komisariatu Tarnów Centrum wysłali na nietypową interwencję. Według zgłoszenia cielak ma poruszać się wzdłuż ulicy Lwowskiej. Przybyli na miejsce policjanci, potwierdzili ten fakt, zabezpieczyli zwierzę i dzięki wspaniałej współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii udało się ustalić hodowcę, a następnie zwierzę przekazać pod jego nadzór. Bardzo miła interwencja, na szczęście nic nikomu się nie stało.
2: Mówił oficer prasowy tarnowskiej policji, aspirant Kamil Wójcik. Jak udało się ustalić, zwierzę wcześniej uciekło z pojazdu, którym było przewożone. Są już możliwe zapisy na bieg Ryśca w Łomnicy Zdroju. 15 sierpnia uczestnicy zmierzą się z dystansem ponad 17 km w górskim terenie. Limit czasowy wyniesie 5 godzin. W rywalizacji mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Trasa będzie przebiegać terenami Nadleśnictwa Piwniczna i Nawojowa. Można ją pokonać również z kijkami do Nordic Walking. Mają także zapisy na bieg na dystansie 5 km. Wystarczy wejść na stronę biegowa.piwniczna.pl. Wszystko rozpocznie się 15 sierpnia o 16 przy remizie OSP w Łomnicy Zdroju. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Jeszcze trzeba będzie wytrzymać dzisiejsze upały rzędu 37-38 stopni, a w słońcu no to wiadomo, że więcej i odczuwalnie też więcej. Czasem gdzieś tam powieje wiatr, za bardzo nas nie ochłodzi, ale zawsze to każdy powiew dość przyjemny. Jutro już tych powiewów będzie więcej, chociaż jakoś silny wiatr nie jest zapowiedziany.

0: Zapowiadane za to burze i deszcze, które już dzisiaj mogą nas nawiedzać.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie metalu Tarnów.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
0: Po reklamie.

0: poczekam.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
3: Krzysztof Niedziela przed mikrofonem i najnowsze informacje dla kierowców.
4: A najpierw te z powiatu Limanowskiego. Jeszcze występują utrudnienia na 99 kilometrze drogi krajowej 28 w Podłopieniu. Jak już informowaliśmy, to są okolice okręgowej stacji kontroli pojazdów. Przed południem jeszcze doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem, z takim traktorem. 20-letni kierujący właśnie tym ciągnikiem został zabrany do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. A 30-letni kierowca trafił do szpitala karetką. Strażacy informowali nas niedawno, że już kończą swoje działania. Na miejscu jeszcze pozostaje policja i tam jeszcze nie jest idealnie pod kątem płynności przejazdu, choć wszystko co najgorsze już raczej mija. Spowolnienie ruchu jest też jeszcze na skrzyżowaniu ulicy Węgierskiej w Starym Sączu z drogą krajową 87. Tam zderzyły się dwa samochody, jedna osoba została zabrana do szpitala na badania, więc i tam się korkuje. I teraz przechodzimy do Nowego Sącza i przypominamy, że dziś od rana i jutro, do jutra, do godzin wieczornych zamknięta jest to ulica Węgierska, właściwie jej odcinek od Zygmuntowskiej do wiaduktu kolejowego. A przez to korkuje się bardziej na Zielonej i Piromowicza, gdzie między innymi przebiega objazd tego utrudnienia. W Nowym Sączu tłoczno też na Nawojowskiej, przy skrzyżowaniach korkuje się Rondo Solidarności, szczególnie dojazd od ulicy Prażmowskiego. Kłopoty też na skrzyżowaniach i na Rondzie przy Lwowskiej, również koło szpitala i zamku, czy przy dojeździe koło szpitala i stadionu oczywiście i przy dojeździe do ronda przy zamku, więc tutaj już bulwar Narwiku czy Piotra Skargi od rynku są przykorkowane. No ale też w okolicy rynku tłoczno na Lwowskiej, tu też przypominam cały czas zamknięta ulica Dunajewskiego, więc też większy ruch przez to na Lwowskiej czy potem na Matejki, gdzie przebiega objazd. No i kłopoty też pod Nowym Sączem dalej na drodze krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu, gdzie trwa remont. A remonty są też w Tarnowie, na ulicy Lwowskiej. Korkuje się wyjazd z miasta na wysokości osiedla nauczycielskiego i szpitala, ale na Lwowskiej też spowolnienie ruchu związane z remontem. Od ronda przy ulicy Okrężnej przy dojeździe do ronda przy ulicy Orkana. I w Tarnowie tłoczno też na rondzie przy Krakowskiej i na Rutowicza, czy na Szkotnik przy Mościskiego, ale też na rondzie przy Szkotnik i Słowackiego. Zwalniacie też na Alei Solidarności, czy na Mickiewicza i Kwiatkowskiego.
3: No i zwalniacie i nie macie wyboru, także życzymy wam cierpliwości. Informował
4: dobrego
3: Krzysztof Niedzielan i życzył wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że trochę dobrych informacji pojawi się po godzinie 15. Mam taką nadzieję.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.

że nie mamy piasku pod stopami i morza przed sobą, ale cała reszta się zgadza. Jeszcze dzisiaj jest gorąco. Za około 6 minut będzie godzina 15. O 15 jak zawsze pomodlimy się wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia. Kto uczestniczy w wielkim odpuście ku czci przemienienia Pańskiego, ten od kilku już dni może usłyszeć te słowa, które dzisiaj słyszymy wszyscy. Dzisiaj święto przemienienia Pańskiego i Ewangelia właśnie o przemienieniu Jezusa na Górze Tabor. Spróbujmy dzisiaj do siebie, tak bardzo osobiście, odnieść słowa, które słyszy Jezus, czyli słowa: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pomyślmy, że to właśnie do nas Bóg mówi takie słowa. To jest mój ukochany Syn, to jest moja ulubiona córka. Jestem z Ciebie bardzo dumny, udałeś mi się. Bardzo się Tobą cieszę. I pielęgnujmy sobie tę świadomość bycia ukochanym dzieckiem Boga.

0: Jesteśmy różni. Jedną z najfajniejszych rzeczy w życiu jest to, że jesteśmy tak różni. Nie zmienia to faktu, że najbardziej frustrujące bywa to, że jesteśmy tak różni. Czy to nie zdumiewające, jak różnice pomiędzy nami potrafią doprowadzić nas do szału? Para zakochanych bierze ślub. On wyciska pastę z tubki od dołu, ona od góry. On wiesza rolkę z papierem toaletowym tak, żeby rozwijała się z przodu. Ona tak, że rozwija się z tyłu. On dowiezie cię z punktu A do punktu B w możliwie najkrótszym czasie. Ona, cóż, nawet nie wie, jak czytać mapę samochodową. On uwielbia samochody. Ona uwielbia buty. A co z innymi ludźmi? Dlaczego właściwie pozwalamy na to, żeby inne od naszych własnych cechy i słabości doprowadzały nas do szału? Może dlatego, że mamy tendencję do uważania się za lepszych od reszty? W tym, jak postrzegamy świat? Więc jeśli w moim mniemaniu jestem najlepszy, to nikt inny nie może być na równi ze mną. Tak właściwie, to czyj to był pomysł z tą całą różnorodnością? To pomysł Jezusa. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Była grupa Zio, magiczne słowa raczej teraz się nie pojawią, mogłyby takie być.
3: Chyba, że proszę, dziękuję, przepraszam.
2: O, to są naprawdę najtrudniejsze słowa na świecie.
3: No jest z takim rapowym utworze. Proszę, dziękuję, przepraszam, to jedyna magia, jaką uprawiam.
2: O, i pięknie.
3: Tak.
2: To teraz zaczarujmy, proszę, niech nie będzie korków, nic z tego.
3: No nie, to tak nie działa. Zaczynamy od powiatu brzeskiego i drogi krajowej 75 w miejscowości Gnojnik. Tam się korkuje, no i może zastanawiają się kierowcy dlaczego, a profil regionalny reporter na Facebooku podaje, że tam samochód typu bus miał uderzyć w drzewo, no i stąd całe to zamieszanie i utrudnienia. W Tarnowie o tej porze korki są na Lwowskiej, Krakowskiej, Narutowicza, Konarskiego, Szkotnik, Kwiatkowskiego, Słowackiego czy Klikowskiej. Przechodząc teraz w region Limanowski, przypominamy, że w Mszanie Dolnej jest wahadło niedaleko centrum miasta na drodze krajowej 28 w miejscu, gdzie rozpoczął się niedawno demontaż wiaduktu kolejowego. No i przez to korki są właściwie w całym centrum miasta, przejazd drogą krajową 28, ale też wjazd na przykład od Mszany Górnej drogą wojewódzką, tam jest takie skrzyżowanie ze światłami, więc to są takie punkty zapalne. W Starym Sączu jeszcze trochę spowolniony ruch po wypadku na skrzyżowaniu drogi krajowej 87 z ulicą Węgierską, o czym już informowaliśmy, a w Nowym Sączu problemy generuje natężenie ruchu, ale też zamknięta dalej ulica Dunajewskiego, no i od dziś rana zamknięty odcinek ulicy Węgierskiej do Zygmuntowskiej, Węgierskiej od Zygmuntowskiej do wiaduktu kolejowego. Zatem korki na objeździe tego utrudnienia, Zielona, Piramowicza, ale też Kolejowa, Zygmuntowska, no i ogólnie Nawojowska, wiele innych miejsc Nowego Sącza, Ścisłe Centrum, czyli okolice Rynku, Lwowska, okolice Ronda Solidarności, Rondo przy Zamku, Wielogłowy, Wielopole, Droga Krajowa 75, tam też się korkuje z powodu remontu, o którym już wielokrotnie wam przypominaliśmy. I jeszcze taka już informacja troszkę do przodu, ale warto sobie zapamiętać. Dotyczy ona Bochni w godzinach od 15.30 do 18.00. Przypomnę, w niedzielę ulice Chodenicka, Karosek i Wodociągowa będą wyłączone z ruchu z powodu organizacji memoriałowego biegu majora Bacy. I już mówię o zalecanym objeździe na te godziny w kierunku OSP Chodenice. Trzeba będzie jechać ulicami Karosek, potem w prawo skręcić ulicą Wodociągową do Mostu Wiszącego i w lewo Chodenicką wzdłuż rzeki Raby.
2: Dużo trudnych słów i dużo trudnych pewnie też informacji do przyjęcia dla kierowców było w tych informacjach. Dziękujemy.
3: Dużo trudności, ale życzymy wszystkiego dobrego mimo wszystko.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
2: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem

0: rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
1: Chmury nas straszą nie tylko w Nowym Sączu, ale też w Tarnowie. Jutro już na straszeniu na pewno się nie skończy, jeśli wierzyć prognozom. No i w każdej części regionu jutro opady deszczu, też możliwe burze pojawią się i też spadnie temperatura, także już przygotujcie się na to psychicznie, że jutro już upałów nie będzie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Cieszmy się z małych rzeczy, na przykład z tych, że w Tarnowie jest dość spokojnie, po tamtejszych ulicach w centrum jeździ się w miarę płynnie, no poza pewnymi małymi wyjątkami. Klikowska, Słowackiego, Szkotnik to rondo was na chwilę zatrzyma, ale jest Solidarności, Szujskiego, Klikowska to skrzyżowanie też was zatrzyma. Szkotnik przy Szujskiego oraz Sikorskiego i Krakowska na Narutowicza przy dojeździe do ronda z Krakowska. Właśnie też jest mała kolejka samochodów, również na Narutowicza przy Tuchowskiej i na Tuchowskiej przy Narutowicza Konarskiego. Ale to są takie krótkie kolejki, także myślę, że zbyt wiele czasu przejazd tamtymi drogami wam nie zajmie. Słoneczna, Starodąbrowska przy rondzie też większy ruch. No i w okolicach Osiedla Nauczycielskiego na 70 Trójce, czyli ulica Lwowska tutaj, no tam powolne tempo jazdy, bo tam remonty się odbywają. Zaglądamy do Gorlic, tutaj już dość duże kolejki jednak samochodów przy dojeździe do centrum i od jednej i od drugiej strony i od Zawodzia ulicą Kościuszki i od drugiej strony ulicą Parkową. Także już zrobiło się ciasno na Legionów, na Bieckiej, na Kołłątaja, też trochę na Stróżowskiej i na Krakowskiej. Jak sytuacja wygląda w Limanowej? Było już gorzej. Trochę jest ruch większy na Witosa przy dojeździe do ronda w Sowlinach, a tak to tylko na Marka i na Jana Pawła II przy wjeździe do rynku trzeba chwilę poczekać. I kończymy naszą wirtualną podróż po drogach regionu na Nowym Sączu. W Wielogłowach już nie ma korka, w Wielopolu jest z jednej i z drugiej strony w tym momencie. Tam ruch jest co prawda w obie strony, ale przez roboty drogowe ten ruch jest dużo wolniejszy. Następnie, na szczęście chciałam powiedzieć, teraz nie ma kumulacji. No to teraz powiem następnie. Zaglądamy na ulicę Węgierską. Też już jakiegoś wielkiego korka nie ma. Chwileczkę, większy ruch jest na światłach przy ulicy Biegunickiej i Elektrodowej, ale chwileczkę tam poczekamy i już dalej jedziemy w miarę normalnym tempem. Tyle, że na drodze 969 przy rondzie Jana Pawła II ruch jest większy, ale to od strony Starego Sącza, od przebudowywanej obwodnicy. Cierpliwości dużo wam życzymy, klimatyzacji wam życzymy działającej, nie przesadzajcie z nią. Jutro już chyba nie będzie za bardzo trzeba jej używać, ale będą jeszcze w najbliższej przyszłości takie dni, kiedy klima się przyda.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.

0: Region jest nasz.
1: Jest umowa na regionalne przewozy kolejowe. Przetarg na budowę basenu w Ptaszkowej został unieważniony. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dotyczą także Małopolski i Podkarpacia. 16 wiadomości, Ewa Biedroń. Polregion nadal będzie obsługiwać połączenia m.in. z Krakowa do Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Zdroju, Dębicy. Województwo małopolskie podpisało kontrakt z Polregion, który przez kolejnych 5 lat będzie obsługiwać połączenia na najważniejszych trasach Małopolski. Mówił o tym w programie Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch.
2: Będziemy dysponować większą liczbą połączeń kolejowych, a wykonywanych w tym przypadku przez Polregion. Tam Polregion zapewnia 50 składów pociągów. 17 składów będzie użytkował, a które są własnością województwa małopolskiego. Pozwoli to na utrzymanie obecnej siatki połączeń oraz rozwój kolejnych połączeń w regionie. Te połączenia mają być obsługiwane przez pojazdy, które są nie starsze niż 2005 rok lub zmodernizowane po 2005 roku, co pozwoli podniesienie jakości podróży. Przede wszystkim zapewni tym osobom, turystom, którzy chcą podróżować po Małopolsce, choćby z rowerami, możliwość transportu rowerów.
1: Stary tabor będzie sukcesywnie wycofywany, mówił na antenie RDN Małopolska Wojciech Skruch. W przyszłości więcej nowoczesnych pociągów ma jeździć z Tarnowa do Nowego Sącza.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Przetarg na budowę basenu w Ptaszkowej został unieważniony, chociaż gmina Grybów w czerwcu wybrała wykonawcę. Samorząd nie podpisał z firmą umowy. Jak wyjaśniał w programie Słowo za Słowo na antenie Radia RDN Nowy Sącz, wójt Jacek Migacz, jeden z oferentów, który miał trzecią najtańszą ofertę, odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku tego postępowania.
3: Musieliśmy unieważnić przetarg, by rozprawa w Warszawie nie trwała 2 lata, bo tak też może trwać. Nie wyszliśmy w sprawę z firmą, która złożyła odwołanie na pierwszego wykonawcę i drugiego wykonawcę. Dla informacji wszystkich mieszkańców, ta firma, która złożyła odwołanie w pierwszym przetargu była na pierwszym miejscu, ale kwotę, którą zaoferowali za wykonanie wybudowania basenu, przewyższała środki zabezpieczające. To była kwota ponad 12 milionów złotych, natomiast w drugim przetargu ta sama firma, ten sam zakres umowy dała ofertę o 1 000 000 złotych droższą.
1: Gmina Grybów szykuje się teraz do ogłoszenia nowego przetargu, który ma pojawić się lada dzień.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Po fali upałów nad region nadciągają gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla niemal całego województwa małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązują do jutra. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty RCB. Ostrzega w nich przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz możliwością lokalnych podtopień. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty pozostawione na zewnątrz i zachować ostrożność. Prognozy wskazują, że w powiecie tarnowskim najtrudniejsza sytuacja może wystąpić w nocy z czwartku na piątek oraz nad ranem. Wtedy spodziewane są najsilniejsze opady i burze. Burzowy front zakończy falę upałów. W piątek według prognoz temperatura w regionie ma wynosić około 25 stopni. Na stadionie w Nowym Sączu mieli zaśpiewać m.in. grup Son, Zuza, Jabłońska czy Kacperczyk. Planowany na 8 sierpnia PIK Festiwal nie odbędzie się. Organizatorzy oraz operator stadionu wzajemnie obwiniają się o taki stan rzeczy, a informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Niedzielan.
4: Organizatorzy wydarzenia przekazali w oświadczeniu, że decyzja o odwołaniu festiwalu wynika z okoliczności od nich niezależnych. Ich zdaniem kością niezgody miał być termin udostępnienia stadionu, a w związku z tym możliwość odpowiedniego przygotowania go do wydarzenia. Z umowy wynikało, że będzie to 5 sierpnia o 8 rano, ale okazało się, że w tym dniu o 18 ma się odbyć mecz Sandecji Nowy Sącz w Pucharze Polski. Jolanta Giza, wiceprezes spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, która jest zarządcą stadionu, tłumaczy, że przyczyna odwołania imprezy leży wyłącznie po stronie organizatora. Były 2 główne powody wypowiedzenia przez nas umowy, dodaje.
5: Nieprzekazanie polis ubezpieczeniowych w terminie oraz niewpłacenie kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie. Umowy zostały wyznaczone ponowne terminy, które również nie zostały dotrzymane.
4: Jolanta Giza zaznaczyła, że ze strony spółki NIK była propozycja opóźnienia godziny przekazania stadionu organizatorom festiwalu, którzy jednak się na to nie zgodzili. Była też propozycja zmiany terminu meczu Sandecji lub zmiany miejsca jego rozegrania, choć to nie nastąpiło. Wiceprezes spółki NIK podkreśliła, że organizatorzy ostatecznie dostali zapewnienie, że będą mieli przekazany stadion w terminie, czyli 5 sierpnia o 8 rano.
1: Ostatecznie festiwal w Nowym Sączu został odwołany, a organizatorzy zapewniają, że po analizach prawnych przekażą, w jaki sposób będzie można starać się o zwrot pieniędzy za zakupione bilety.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Że tak powiem, takie małe temperaturowe tąpnięcie między dniem dzisiejszym a jutrzejszym, bo dzisiaj maksymalnie do około 37-8, a jutro 24-25. No i jutro też burze z deszczem, zresztą i takowe zjawiska miały już dzisiaj miejsce w naszym regionie, ale nie wszędzie. Od soboty znowu cieplej, powyżej 25, w niedzielę już 28, w poniedziałek około 30.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Upały wrócą od poniedziałku, a ja już będę jutro po 12. Do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
3: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Radiowe kino plenerowe. Już w piątek, 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Ten utwór jest jednym z najważniejszych w historii rocka. Kiedy go nagrywano, nikt nie przypuszczał, że stanie się wielkim przebojem lata 1967 roku, zwanego Latem Miłości.

Nawet ci, którzy znali dokonania zespołu The Doors, uważali, że autorem kompozycji Light My Fire, a także samych słów jest Jim Morrison. Mylili się. Ten charyzmatyczny rockman, poeta, bard i filozof dorzucił do tekstu jedynie swoje 5 groszy. Light My Fire to utwór gitarzysty Robiego Kriegera. Oczywiście trudno nie dostrzec w nim istotnej roli Raya Manzarka, którego otwierające solo organowe, zainspirowane twórczością Jana Sebastiana Bacha, wkrótce zaczęto uważać za wizytówkę brzmienia grupy. Co by jednak nie mówić, to Krieger stworzył muzyczno-tekstowy fundament utworu. Piosenka w swej pierwotnej, ponad 7-minutowej wersji znalazła się na pierwszym albumie The Doors. Krążek ten stał się jednym z najbardziej zdumiewających debiutów historii rocka. Kalifornijska kapela zaserwowała podróż we wcześniej niepenetrowane regiony rockowej sztuki. Niezwykły nastrój, magiczny, niepowtarzalny feeling i teatralna atmosfera wykreowane na bazie bluesa stanowiły o sile płyty. Tekst utworu, choć trudno byłoby go uznać za poezję najwyższych lotów, miał w sobie olbrzymi magnetyzm. Wiesz, że nie byłoby to prawdą. Wiesz, że okłamywałbym cię, gdybym ci powiedział: dziewczyno, wyżej się nie wzniesiemy. Więc minął już czas wahań. Spróbujmy teraz. Najwyżej przegramy i nasza miłość stanie się pogrzebowym stosem. Chodź, dziewczyno, rozpal mój płomień. Spróbujmy rozpłomienić noc.

Szybko okazało się, że młodzi Amerykanie chcą słuchać Light My Fire. W kalifornijskich stacjach radiowych utwór zaczął pojawiać się regularnie, a Dave Diamond, którego program Diamond Mine był jedną z najlepszych audycji rockowych w Los Angeles, stwierdził, że Dorsi będą frajerami, jeśli nie wydadzą piosenki na singlu. Był nawet pomysł, by numer z racji trwania wypełnił dwie strony małej płyty, według tradycji piosenek dzielonych na część pierwszą i drugą. Utwór z olbrzymim powodzeniem zresztą pojawił się również w muzycznych programach telewizyjnych. The Doors zagrali go w American Bandstand, a następnie 17 sierpnia 1967 roku w The Ed Sullivan Show. Z tym drugim, jakby nie było legendarnym programem, wiąże się też pewien incydent. Otóż przed jego emisją ustalono, że słowa "gdybym ci powiedział, dziewczyno, wyżej się nie wzniesiemy" zostaną zmienione, bo wznoszenie uznano, że może budzić skojarzenia z narkotycznym odlotem. Ustalenia ustaleniami, a Morrison i tak wykonał tekst w wersji oryginalnej. Gospodarz programu na znak dezaprobaty, gdy Morrison opuszczał scenę, nie podał mu ręki, choć gest ten był naturalnym elementem każdego z programów. Single z Light My Fire latem 1967 roku przez 3 tygodnie plasował się na szczycie listy bestsellerów według magazynu Billboard.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
4: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
3: Robert Warzała prosi i apeluje.
4: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
3: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi. Lwowska 170.

0: 8A.
1: I podziękuj sobie.
0: Tarnów. Darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl. Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny Chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca. I bywa, że raz na jakiś czas brak
2: nam stać się. Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
3: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Styczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.

0: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w kościele parafialnym świętych apostołów Filipa i Jakuba Młodszego w Mystkowie zapraszamy na spektakl słowno-muzyczny Zamek Wewnętrzny. Mieszkanie pierwsze. Słowa świętej Teresy od Jezusa oraz muzyka Zbigniewa Małkowicza w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej Lumen. Wstęp wolny. Czekamy na Ciebie już w najbliższą niedzielę w kościele parafialnym w Mystkowie.
1: Po reklamie.
2: Dziś święto Przemienienia Pańskiego, tłumy na Sądeckiej Górze Tabor. Wojnicz rozbuduje parking przy węźle przesiadkowym. Powstanie ponad 60 miejsc. Podczas upałów trzeba uzupełniać elektrolitę. 17 wiadomości Ewa Biedroń. Dziś święto Przemienienia Pańskiego. Wspomnienie opisanego w Ewangeliach wydarzenia, gdy Pan Jezus na Górze Tabor przemienił się wobec trzech uczniów. Na Sądeckiej Górze Tabor było dziś bardzo wielu wiernych. Mszy świętej na Placu Kolegiackim przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Jak podkreślał, życie sakramentalne jest wielkim skarbem, który Kościół celebruje.
3: Myślę, że wierni też mają taką olbrzymią potrzebę powrotu do życia sakramentalnego. No i Eucharystia oczywiście jest w centrum, ale tutaj w sanktuarium sakrament pokuty jest celebrowany, adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgia zawsze na wysokim poziomie ze względu na fakt, iż jesteśmy w Bazylice. Jestem przekonany, że życie sakramentalne pozwala nam zjednoczyć się z Chrystusem jeszcze bardziej, mocniej, a to z kolei przenosi się później bardzo owocnie na relacje z innymi ludźmi.
2: Dziś na odpuście ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu będzie jeszcze msza święta o godzinie 19.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na rozbudowę węzła przesiadkowego. W ramach inwestycji przy ulicy Słonecznej powstaną nowe miejsca parkingowe, drogi manewrowe i chodniki. Teren zyska także oświetlenie i kanalizację deszczową. Jak mówił w programie Słowo za Słowo, burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, jest to kolejny etap budowy infrastruktury ułatwiającej mieszkańcom wygodny dojazd między innymi do miejsc pracy.
5: Mamy parkę drive od strony północnej, od strony południowej wybudowaliśmy ostatnio ładny parking i teraz, żeby połączyć te obydwa parkingi wzdłuż obwodnicy, właśnie na to dostaliśmy dofinansowanie 1 200 000 z hakiem tam jakimś i będziemy po prostu tam na ponad 62 miejsca. Uważam, że jest to dobra lokalizacja i uważam, że ludzie będą z tych parkingów korzystać. Wszyscy ci, którzy na parkę drive'u, na pętli autobusowy i samochodowy się przesiadają i jadą dalej.
2: Burmistrz Wojnicza poinformował, że projekt jest gotowy, a w najbliższym czasie rozpocznie się realizacja inwestycji. 1,5 do 2,5 litra wody dziennie, tyle trzeba wypijać podczas upałów, aby uzupełnić utratę płynu, radzą lekarze. Dziś na południowym wschodzie naszego kraju, nawet do 38 stopni, w taką pogodę organizm chłodzi się poprzez pocenie. Najczęściej do odwodnienia dochodzi u osób starszych, które mają zaburzone naturalne pragnienie i piją za mało wody. Często dochodzi u nich do zasłabnięcia z tego powodu, mówi profesor Paweł Łęgosz. Jak dodaje, często utrata elektrolitów podczas pocenia jest tak duża, iż picie samej wody nie wystarczy.
6: W aptece są dostępne różnego rodzaju środki, które mogą nas bogacić o te elektrolity, natomiast również niezawodne domowe sposoby. Woda lekko osłodzona i nawet ta szczypta soli może spowodować, że mamy taką domową profilaktykę odwodnieniową.
2: Spadek ciśnienia tętniczego, wyższe tętno, osłabienie to pierwsze objawy, które wskazują na odwodnienie. Albo zdążymy się nawodnić, albo musimy skorzystać z fachowej pomocy i wezwać pogotowie. Teraz w wiadomościach o nietypowej interwencji policji. Ostatniej nocy po jednej z głównych ulic Tarnowa spacerował cielak. Zawiadomienie o poruszającym się bez nadzoru po ulicy Lwowskiej zwierzęciu odebrali około 22:00 tarnowscy policjanci.
7: Policjanci Komisariatu Tarnów Centrum wysłali na nietypową interwencję. Zgłoszenia cielak ma poruszać się wzdłuż ulicy Lwowskiej. Przybyli na miejsce policjanci, potwierdzili te fakty, zabezpieczyli zwierzę i dzięki wspaniałej współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii udało się ustalić hodowcę, a następnie zwierzę przekazać pod jego nadzór. Bardzo miła interwencja, na szczęście nic nikomu się nie stało.
2: Mówił oficer prasowy tarnowskiej policji, aspirant Kamil Wójcik. Jak udało się ustalić, zwierzę wcześniej uciekło z pojazdu, którym było przewożone.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Sandecja Nowy Sącz gra dalej w piłkarskim Pucharze Polski. Biało-czarni w meczu rundy wstępnej tych rozgrywek pokonali 3-0 rekord bielsko-biała. Jedną z bramek zdobył Chorwat Marko Kolar, dla którego było to pierwsze trafienie dla Sandecji.
1: Cieszę się z swojej bramki, ale też najbardziej się cieszę z tego wygranego meczu i awansowania do kolejnej rundy. Ten wynik mógł się skończyć, mógł być jeszcze większy, nie tylko z mojej strony, ale mieliśmy ogólnie jako zespół dużo sytuacji i myślę, że następnym meczem musimy to troszeczkę poprawić, ale dzisiaj nam się udało i 3-0 to też fajny wynik.
2: Gole dla sądeckiej drużyny zdobyli także Piotr Kowalik i Adrian Danek. Losowanie par pierwszej rundy Pucharu Polski odbędzie się dziś o 17.30. Wtedy też Sandecja pozna kolejnego rywala, a w niedzielę podopieczni Rafała Smalca zagrają kolejny mecz w drugiej lidze na wyjeździe z Awią Świdnik.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960-420.
4: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i olé!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic. Już w niedzielę, 9 sierpnia o 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury zobaczycie przezabawną komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. To gwarancja świetnej zabawy dla całej rodziny. A jeśli zrobi się słodko, to tylko za sprawą pysznych lodów, które będą dostępne na miejscu. Na kino plenerowe RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
4: Radiowe kino plenerowe.
1: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się na stadionie Metalu Tarnów.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie.
7: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
9: Jezus zabiera uczniów na górę Tabor i tam czyni ich świadkami swojego przemienienia. Na górze mogli oglądać boską chwałę Jezusa i usłyszeć głos Boga: to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Aby przeżyć to niesamowite doświadczenie, musieli podjąć wysiłek wejścia na górę. Droga z Jezusem dla każdego z tych trzech była duchową edukacją. Najpierw poznali swą pustkę i samotność, aby odkryć pełnię ojcowskiego serca, wpatrując się w oblicze swego nauczyciela. Pustka to pierwszy krok do pełni. Żeby człowiek mógł wejść w to nowe doświadczenie wiary, musi być wolny, musi być odwiązany. Musimy podjąć wysiłek wspinaczki na górę swego ducha, gdyż cuda dzieją się na górze. Cuda dzieją się tam, gdzie człowiek jest wolny i idzie, poszukując Pana.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. W dzisiejszej eucharystii przewodniczyć będzie wikariusz parafii, ksiądz Marek Wojak.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy radiosłuchacze, przeżywamy dziś święto przemienienia Pańskiego. Jezus z góry Tabor to Jezus ukazujący swoją chwałę i potwierdzający swoją boską naturę. Wiara wielokrotnie domaga się znaków, potwierdzenia swej autentyczności. I także każda msza święta, w trakcie której dokonuje się przemiana chleba w ciało Pańskie i wina, w najświętszą krew Zbawiciela, jest potwierdzeniem boskości Syna Człowieczego. Przeżywajmy tak ten czas rozpoczynającej się mszy świętej, aby zaczerpnąć z niej pokrzepienie i umocnienie w wierze. A obecną Eucharystię sprawuje o radość życia wiecznego dla Heleny Marek w kolejnej mszy gregoriańskiej. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie przeżywać ten najświętszy sakrament. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewic, wszystkich aniołów i święt, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
1: Mogę, Panie.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała, a słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus wyprowadza swoich uczniów, a zatem także nas dzisiaj na górę wysoką, osobną. W Biblii góra jest miejscem spotkania nieba z ziemią. Wystarczy wspomnieć Abrahama, który składa ofiarę z Izaaka na górze. Mojżesza, który spotyka Boga również na górze, gdzie zawiera z Bogiem przymierze i otrzymuje dekalog. Także Eliasz doświadcza obecności Stwórcy na górze, w lekkim powiewie wiatru. I oczywiście wzgórze Golgoty, gdzie Pan Jezus oddał życie za zbawienie każdego człowieka. Dostrzegamy zatem wyraźnie, że góra przemienienia w tym świetle staje się miejscem, gdzie Pan Bóg objawia się człowiekowi, daje się nam poznać, ukazuje swoje bóstwo. Na górze przemienienia obłok osłania Jezusa i Jego uczniów, a z Jego wnętrza rozbrzmiewa głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Moi drodzy, to jest klucz do całego tego wydarzenia. Klucz, który pomaga nam zrozumieć, o co tutaj chodzi. Na Synaju lud otrzymał prawo wyryte na kamiennych tablicach, a na górze przemienienia Ojciec wskazuje na swojego Syna jako ostateczne słowo. Na różne sposoby Bóg objawiał siebie, objawiał swoją wolę ludziom. Na różne sposoby Bóg przemawiał do nas, aby wskazać nam drogę do świętości. Ale najdoskonalej objawił się w Jezusie Chrystusie. O, ważnym krokiem było to wydarzenie związane z Mojżeszem, gdy Bóg daje dekalog, daje te 10 zasad, według których mamy postępować. Ale dużo więcej dowiadujemy się o Bogu, o Jego woli przez Jezusa Chrystusa. Bóg wszystko, co chciał nam już przekazać, co jest nam konieczne do zbawienia, już nam przekazał, a najdoskonalej właśnie objawił się w Jezusie Chrystusie, gdy uczy nas nie tylko przestrzegać prawo, ale uczy nas przede wszystkim czynić to wszystko z miłością do drugiego człowieka i przede wszystkim do Boga. To Jezus Chrystus jest tym ostatecznym słowem Ojca. I moi drodzy, jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedna myśl. Piotr chce zbudować na górze namioty i zostać na tej górze. Jest mu tam dobrze. Jednak nie jest to możliwe, bowiem z góry trzeba zejść do otaczającego świata i podjąć na nowo drogę do Jerozolimy, drogę do tego, do czego jesteśmy powołani. Święty Augustyn w kazaniu na przemienienie pańskie pisze: zejdź, Piotrze, aby pracować na ziemi, aby na ziemi służyć. I to także dla każdego z nas pouczenie, że tak, dobrze być przy Bogu, dobrze zachwycić się, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu, trwając na mszy świętej, ucieszyć się tym wpatrywaniem się w Jezusa Chrystusa, ale trzeba też z tej góry przemienienia zejść do świata, do rzeczywistości, która nas otacza, i dawać świadectwo, żyjąc zgodnie z przykazaniami Bożymi, ale też głosić swoim życiem, swoim przykładem, swoimi słowami słowo, które przekazuje nam Jezus. I przeżywając dziś święto przemienienia Pańskiego, módlmy się dla nas samych o głęboką wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa, ale módlmy się także o umiejętność wracania do rzeczywistości przemienionym, umocnionym, z głęboką wiarą, abyśmy potrafili dawać to świadectwo swoim życiem, tak jak zrobili to Piotr, Jakub i Jan, biorąc sobie do serca słowa: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Niech to dzisiejsze święto będzie dla nas zachętą do bycia uczniem i świadkiem Jezusa Chrystusa. Amen. A teraz Synowi Bożemu, który ukazuje swoją chwałę wątpiącym i niedowierzającym, przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterzy, aby prawda o Trójjedynym Bogu była w przystępny sposób głoszona wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy. Przeżywając pierwszy czwartek miesiąca, w sposób szczególny módlmy się o nowe i święte powołania do służby kapłańskiej i zakonnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby trwali mocno w wierze ojców oraz kultywowali narodowe tradycje i zwyczaje. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, również za tych, którzy już niedługo wyruszą z Tarnowa w pielgrzymce na Jasną Górę, aby ten czas zaowocował pogłębianiem osobistej relacji z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za polecaną w tej Eucharystii Helenę, aby dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przepełnieni radością i optymizmem głosili prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który przez swoje przemienienie umocniłeś apostołów na godzinę próby, wysłuchaj nas łaskawie i spraw, byśmy w godzinie Twojego wezwania stanęli przed Tobą przemienieni jako dzieci światłości wiecznej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę zwykłą na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Bóstwa Święta.
0: Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Jestem godny, abyś przyszedł do mnie. A powiedz tylko słowo,

Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Sprawnie pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku. Z racji na pierwszy czwartek, jeszcze po błogosławieństwie, pomodlimy się przed Najświętszym Sakramentem o nowe powołania do służby kapłańskiej i zakonnej. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił wikariusz parafii katedralnej, ksiądz Marek Wojak.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: a oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. Programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Styczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe. Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone, oszalałe.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Tłumy na Sądeckiej Górze Tabor. 6 sierpnia obchodziliśmy w liturgii święto Przemienienia Pańskiego. Mszy świętej na Placu Kolegiackim przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślał znaczenie sakramentów świętych.
3: Myślę, że wierni też mają taką olbrzymią potrzebę powrotu do życia sakramentalnego. No i Eucharystia oczywiście jest w centrum, ale tutaj w sanktuarium sakrament pokuty jest celebrowany. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgia zawsze na wysokim poziomie ze względu na fakt, iż jesteśmy w Bazylice. Jestem przekonany, że życie sakramentalne pozwala nam zjednoczyć się z Chrystusem jeszcze bardziej, mocniej, a to z kolei przenosi się później bardzo owocnie na relacje z innymi ludźmi.
2: Suma odpustowa była transmitowana przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Plac Kolegiacki przed Bazyliką Świętej Małgorzaty od samego rana był oblegany przez tłumy pielgrzymów z całego regionu.
4: Dzisiaj jest Przemienienie Pańskie, to jest święto przecież. Trzeba tu być.
5: Pan Jezus przemieniony działa na co dzień w życiu?
4: Działa, działa. Córka chorobę, raka miała. Dziękuję, bo już 15 lat żyję po tym wszystkim.
6: Jest za co dziękować. Jesteśmy, czuwamy. I chcemy jak najdłużej tu przychodzić. Od małego, od mojej babci przyjeżdżała tu zawsze z Grybowa.
7: Co roku uczestniczymy, bo to jest naprawdę piękne. Taki sentyment się tu czuje.
2: Z pielgrzymami rozmawiała Maria Mułka. Relacje i zdjęcia z odpustu znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Do tej pory przygotowanych zostało ponad 5 tysięcy identyfikatorów dla pielgrzymów, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Broński. Biuro pielgrzymki przygotowane jest na wydanie jeszcze kolejnych plakietek tego typu, bo chętnych do udziału w tych rekolekcjach w drodze przybywa.
8: Zakładamy, że około 7 tysięcy się wybierze. Nie chodzi tutaj o to, żeby 7 tysięcy ludzi od pierwszego dnia do 9 było na trasie pielgrzymki, ale może się zdarzyć, że ktoś będzie na 4 dni, bo tyle ma wolnego czasu, albo wybierze się na jeden weekend. To jest dobry i piękny czas. Widać takie tendencje odradzające pielgrzymkę. Dużo młodych ludzi przyciągają jedni drugich.
2: Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są teraz tylko przez przewodników poszczególnych grup. 44. Pierwsza pielgrzymka tarnowska rozpocznie się 17 sierpnia od mszy świętej o 6.30 na Placu Katedralnym w Tarnowie, a zakończy się 25 sierpnia w Częstochowie. Młodzi z diecezji tarnowskiej także byli w Medjugorje, gdzie zakończył się Międzynarodowy Festiwal Młodych. Od kilku dni uczestnicy z całego świata uczestniczyli w mszach świętych, adoracjach Najświętszego Sakramentu, słuchali konferencji i świadectw. Oblegane były także konfesjonały. Na festiwalu była młodzież z Brzeska i okolic wraz z wychowankami domów dziecka z Jasienia i Wróblówki. Organizatorem wyjazdu jest parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku w ramach projektu Bałkański Kompas. W pielgrzymce uczestniczy ponad 60 osób.
9: Na Festiwalu Młodych w Medjugorje jestem trzeci raz i za każdym razem największe emocje wywołuje tutaj dla mnie widok modlących się młodych ludzi z całego świata i ich świadectwo wiary. To miejsce jest wyjątkowe, każdy może tutaj znaleźć taki wewnętrzny spokój, może zawierzyć swoje życie Jezusowi i Maryi. Ogromne wrażenie wywarło na mnie przedstawienie wspólnoty Czanakolo, w którym były połączone wątki biblijne z świadectwami nawróconych młodych ludzi.
10: Medjugorje zachwyca mnie od pierwszej chwili. Widok tylu młodych ludzi z całego świata w jednym miejscu, aby razem modlić się na różańcu, przeżywać mszę świętą, śpiewać, tańczyć i wysławiać Pana. Poruszyły mnie świadectwa młodych ludzi.
11: Byliśmy na Górze Objawień, na której w 1981 roku objawiła się Maryja. Pobyt w tym miejscu był dla mnie bardzo wzruszający, a szczególnie różaniec, który odmówiliśmy wspólnie z całą grupą.
2: Mówili Artur z parafii Zabawa, Hania i Karol z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Po zakończeniu Festiwalu Młodych w Medjugorje grupa z Brzeska uda się do Czarnogóry, gdzie będzie czas na rekreację, wypoczynek oraz poznawanie historii i kultury tego kraju. Matka Boża w Przeczycy przeczy złu i nieszczęściom. Takie powiedzenie jest dobrze znane mieszkańcom i pielgrzymom. Okazją, by przybyć do sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej w Przeczycy są zbliżające się uroczystości odpustowe.
12: W dniach od 9 do 16 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej w Przeczycy będziemy obchodzić tydzień maryjny związany z uroczystością odpustową. Myślą przewodnią tych dni będą słowa: Maryjo, naucz nas głosić Chrystusa. Chcemy wpatrywać się w Maryję, pierwszą uczennicę tajemnicę pańską, żeby za jej przykładem wypełniać naukę Chrystusa w codziennym życiu. Po ścieżkach realizacji tego zadania będzie nas prowadził przez cały tydzień duchowy przewodnik i kaznodzieja, ksiądz profesor dr habilitowany Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Mówił proboszcz ksiądz Edward Janikowski. W niedzielę będzie odpustowy dzień czcicieli Matki Bożej Przeczyckiej. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11, a program odpustu znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. To już ostatnie dni na zapisy na sądeckie kursy improwizacji organowej. Seria warsztatów z mistrzami w tej dziedzinie organizowana jest przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafię Ducha Świętego w Nowym Sączu. Kursy odbywać się będą w połowie września, ale do 10 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do osób, które chcą w nich uczestniczyć, mówi Agata Łopalewska, koordynator tego wydarzenia.
13: Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie, organistów, pasjonatów, słuchaczy diecezjalnych ośrodków kształcenia, ale właśnie też studentów i absolwentów kierunków muzycznych z zakresu instrumentalistyki, muzyki kościelnej, uczelni artystycznych na terenie Polski, ale też zagranicznych. Zapewniamy podczas kursów tłumacza języka angielskiego, który będzie tłumaczył zarówno z polskiego na angielski, z angielskiego na polski.
2: Wyjątkowym wydarzeniem będzie także wykład profesora Ireneusza Wyrwy, po którym odbędzie się koncert w kościele świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Radio Orden Nowy Sącz patronuje sądeckim kursom improwizacji organowej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9, ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia. Dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99. A słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia Superbutelki.pl w Tarnowie.
0: Po reklamie.

słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą członkowie grupy modlitewnej świętego Jana Pawła II z parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kuski w Tarnowie z kapłanem dr Krzysztofem Kamieńskim.

0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

0: Twojego miłosierdzia.
1: Niech dzisiejszy różaniec będzie wejściem na nasz duchowy tabor. Wpatrując się wraz z Maryją w przemienione oblicza Jezusa, prośmy o łaskę wewnętrznej przemiany. Niech światło Chrystusa rozjaśni nasze serca, umocni naszą wiarę i odnowi nadzieję, rozpali miłość, abyśmy po zakończeniu modlitwy potrafili nieść Jego światło wszystkim, których spotkamy na drogach naszego życia. Dzisiejszą modlitwę ofiarujmy szczególnie za wszystkich uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, za wszystkich zniewolonych różnymi nałogami. Prośmy Chrystusa przemienionego, aby swoim światłem dotknął ich serca, dał im odwagę do podjęcia walki o wolność i postawił na ich drodze ludzi gotowych nieść mądrą pomoc. Tym, którzy podjęli walkę z nałogami, wypraszajmy siłę i wierność dobrym postanowieniom. Módlmy się również o łaskę trzeźwości osobistej dla każdego z nas oraz o trzeźwość naszego narodu, abyśmy umieli wybierać to, co prowadzi do prawdziwej wolności dzieci Bożych. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Jezusa w Jordanie. Przez chrzest w Jordanie Chrystus zachęca nas do nawrócenia. Inaczej grozi nam trwanie w złu i bezsilność. Przekonują się o tym boleśnie ludzie uzależnieni i ich rodziny. Każdy z nas potrzebuje pójścia z grzechem do Jezusa. Jesteśmy powołani do naśladowania Syna Marnotrawnego, gdy ten pod wpływem własnego cierpienia zaczyna kochać i wraca do Ojca. Jego postawa to dla nas przykład i źródło nadziei.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleb

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz

0: miłosierdzia. Tajemnica druga, cud w Kanie Galilejskiej. Wesele to symbol miłości mężczyzny i kobiety. Uzależnienie to chora miłość, czyli śmiertelne, groźne zakochanie w alkoholu, narkotyku. Wychodzimy z uzależnienia, gdy zaczynamy prawdziwie kochać Boga, bliźniego i siebie samego. Powodem do świętowania życia jest jedynie miłość i świętość. Nic innego nie da radości ani siły, by żyć w wolności. Kto trwa w przyjaźni z Chrystusem, ten kocha i zmienia życie w święto, a wtedy alkohol czy inne używki nie są już do niczego potrzebne.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba

0: przyszłego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,

0: miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, głoszenie dobrej nowiny i wzywanie do nawrócenia. Chrystus przychodzi z dobrą nowiną, także do ludzi uzależnionych i ich bliskich. Niektórzy ludzie dobrą nowinę przyjmują jako złą, gdyż traktują ją jako ciężar i ograniczenie wolności. Tymczasem to właśnie życie sprzeczne z Ewangelią jest prawdziwym ciężarem i drogą prowadzącą do rozpaczy. Wyzwolenie się z uzależnienia jest możliwe, gdy wypełniamy wszystkie Jego przykazania i szukamy Jego, a nie jakiejś innej radości. Dzisiaj szczególnie w święto Przemienienia Pańskiego brzmią w naszych uszach słowa Boga Ojca z góry Przemienienia: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Amen.

0: Ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Warto wspinać się za Jezusem na górę wyciszenia i modlitwy. Warto wspinać się na górę ideałów i Bożych pragnień. Warto znowu zapragnąć życia w miłości i radości. Trzeba ciągle na nowo podejmować trud pokonywania własnych słabości i uwalniać się od złej przeszłości. Bez Chrystusa grozi nam kierowanie się tym, co łatwiejsze, zamiast tym, co dobre. Z Nim, z Jezusem, stajemy się ludźmi wolnymi, czyli zdolnymi do mądrego kierowania sobą.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba

0: Zbawić nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jakby

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Eucharystia to spotkanie z Jezusem, który mnie rozumie, kocha i uczy kochać. Tu słyszę Jego słowa, które są receptą na trzeźwe życie i uwalniają z uzależnień. Tu karmię się Jego ciałem i miłością po to, by mieć siłę w sytuacji, w której inni już siły nie mają. Dla uzależnionych i ich bliskich Eucharystia to pierwsza forma leczenia i źródło nadziei. To spotkanie z przyjacielem, który daje mi siłę wtedy, gdy staje się bezsilny.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba

0: ciągle złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód.

0: Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tęży solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Superbutelki.pl zapraszają na drugie urodziny. Sobota 8 sierpnia od 9 ulica Hodowlana 1D w Tarnowie. Tylko tego dnia dama 5 litrów z zakrętką i koszem za 9,99, a słoik 900 ml za jedyne 99 groszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni to 15,99 i złoty 29. Do tego konkurs z nagrodami, grill i atrakcje dla rodzin. Nie przegap 8 sierpnia superbutelki.pl w Tarnowie.
8: Radiowe kino plenerowe. Szykujcie koce, dobry humor i zabierzcie całą rodzinę. Kino plenerowe RDN Małopolska wraca do Wierzchosławic.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie na 712 notowaniu listy z mocą. Melduje się Dariusz Jakubiak. I od razu na dzień dobry zaglądamy do naszej poczekalni, a w poczekalni mamy jeden utwór. Jest to Niech się weseli od Kadosza. Tutaj wysłuchajmy, co tutaj ma nam Kadosz do wysłuchania, do zaproponowania. Jeżeli chcecie, żeby z naszej poczekalni wszedł ten numer na listę, głosujcie rdn.lista.186 na numer 7148.

0: Bardzo pozytywny utwór, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam też i za tydzień usłyszymy go już w notowaniu listy z mocą. Jeżeli chcecie go posłuchać na liście, to tak jak mówiłem, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.186 na 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako że dzisiaj jestem sam i tutaj ani Ewa, ani Paweł nie towarzyszą mi, no to ja wszystko tutaj dzisiaj przedstawię Państwu. I co? Szybko na statystyki zaglądam i już widzę, że jedną nowość mamy w tym tygodniu. Dwa utwory utrzymały swoją pozycję. 12 aż spadło względem poprzedniego tygodnia i 5 mamy awansów w tym tygodniu. I pierwszym takim spadkiem, który zaprezentuję dzisiaj, otwiera nam listę Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Spadek z 19 o jedno oczko. rdn.lista.185 punktów 9 w tym tygodniu.

Mniejsze granie z utworem Nadzieja zabrzmiało nam jako pierwsze w dzisiejszym notowaniu. Utwór Nadzieja i co ciekawe, to nie jedyny utwór o takim tytule w naszym notowaniu, ponieważ na miejscu 19 uplasował się Marcin Wargocki z też utworem Nadzieja. Jest to również spadek, tym razem z 17. Jeżeli chcecie, żeby czy Marcin Wargocki, czy Mniejsze granie z utworem Nadzieja zostali w liście, bo tak, no tutaj te dolne miejsca sugerują, że możemy się z nimi pożegnać, a mamy tutaj jedną propozycję, więc jeżeli Kadosz z poczekalni wejdzie do listy, no to z kimś będziemy musieli się pożegnać, czy to z Mniejszym graniem, czy to z Marcinem Wargockim, czy to z kimś innym. Czas pokaże za tydzień, a w tym momencie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja nam wybrzmi. rdn.lista.181.11.

Żeby nie było, że tak smutno i same spadki, to idziemy do miejsca 18, a tam Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. O dwa oczka z 20 na 18 wskakuje etn.lista.166 punktów 13.

Grzegorz Klotz z utworem Płaszcz. W tym tygodniu na miejscu 18 i jest to awans z 20 i podobnie awansował projekt Julia w Ogrodach, ponieważ z 18 na 17 w tym tygodniu wskakuje utwór Wielbić Pana Chcę. Jeżeli chcecie, żeby kontynuował marsz do góry, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.184 na numer 7148. W tym tygodniu Julia w Ogrodach zdobyła 15 punktów. Możecie również głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Każdy taki głos internetowy to pół punktu, a każdy SMS to punktów 10. Zapraszam też na naszego listozmocowego Facebooka. Tam już jest post, więc można komentować, pozdrawiać i zaraz tam będziemy zaglądać.

wspominałem, że dzisiaj aż 12 utworów spada w dół z względem poprzedniego tygodnia i taką dosyć dużą falę tych spadków rozpoczyna duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia. Z 12 na 16, czyli o 4 oczka w dół. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, ślijcie smsy rdn.lista.156 o treści rdn.lista.156 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów 18 zdobyła Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski.

Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia nam zabrzmieli, a my pędzimy już na miejsce 15. Dzikie serca z utworem Stać się kimś, kolejny spadek o jedno oczko. rdn.lista.162 punktów 21.

Dzikie serce z utworem Stać się kimś na miejscu 15 w tym tygodniu, a już oczko wyżej na miejscu 14 mamy Anię Jaskierską z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 24, spadek niestety z 13 na 14. Czy będzie w przyszłym tygodniu wyżej? Wszystko zależy od Was.

jaskielska dała nam taki spokój. Uspokoiła nam trochę listę, więc wsłuchajmy jeszcze chwilkę tutaj na spokojnie utworu Porwij Mnie. Wszystkie tutaj mówię dzisiaj, że 12 utworów spadło z notowania. I no wasze SMS-y mają, można powiedzieć, moc, żeby je windować do góry. A jaką moc ma słowo, przekaże nam właśnie Maria Bober w utworze Moc Słowa. Spadek z 10 na 13, rdn.lista.146 punktów 25.

Maria Bauer na 13 miejscu. A na 12, tak jak mówiłem, kolejny spadek, Kapela N z utworem Anioł Pański. Troszkę tutaj przyspieszymy, troszkę podkręcimy energię i tempo. Utwór Anioł Pański ma przypisany SMS o treści rdn.lista.180, a w tym tygodniu 28 punktów zdobył.

Wysłuchaliśmy właśnie kapeli N z utworem Anioł Pański, a drugą dziesiątkę zamyka nam siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Jest to spadek o 4 oczka z 7 na 11. rdn.lista.026 punktów 33.

0: tak z siostrą Julitą Zawadzką dotarliśmy do końca, na pierwszej połowy naszej listy z mocą naszego 712 notowania, a to znaczy, że już wchodzimy na pierwszą dziesiątkę.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Spadek z 8 na 10, rdn.lista.187 punktów 35.

0: się minie.
1: Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Dosyć świeży kawałek na liście z mocą. Całkiem niedawno pojawił się w notowaniu, więc jeżeli chcecie, żeby poszedł jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie smsy o treści rdn.lista.187, a jeżeli chcecie, żeby to Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku trafił w górę tabeli, to głosujcie rdn.lista.170. W tym tygodniu 4 oczka w dół, z 5 na 9, 45 punktów.
2: Poszybował jak tu.

Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku nam wybrzmiał, a teraz wybrzmi nie jedna osoba, nie dwie, a cała grupa. Grupa Odpowiem i Adam Rymasz z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. Spadek z 6 na 8. rdn.lista.124 punktów 46.

tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Ewę i Jacka, którzy tutaj zameldowali się na naszym profilu Listy z Mocą na Facebooku. Jeżeli chcecie tutaj coś napisać, pochwalić się, jak wam minęły te upalne dni, jak sobie radzicie z takimi upałami, to wejdźcie, zostawcie komentarz i tutaj jeszcze poczytamy sobie za chwilę. A w tej chwili ksiądz Jakub Bartczak, wreszcie udało się nam tą falę spadków zakończyć. Jak ktoś szybko policzył, to został nam w naszej liście jeszcze tylko jeden spadek, a tak to już tylko dobre wiadomości. Lubię być księdzem. Z 9 na 7 udało się awansować księdzu Jakubowi Bartczakowi. 51 punktów zdobył w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby jeszcze więcej zdobył, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.902.

Jest dobrze. Jest awans, no to jest dobrze. Ksiądz Jakub Barczak, dwa oczka do góry na siódme miejsce w tym tygodniu, a największy dzisiaj awans zdobył duet Aaron i Krux z utworem Anioły z 16 na 6, 10 pozycji do góry, bardzo dobry wynik, rdn.lista.142, jeżeli chcecie pomóc jeszcze wyżej ich wywindować, żeby złapali ten wiatr w żagle i powędrowali w górę tabeli. 63 punkty w tym tygodniu. Na 7148 wysyłamy SMS-y.

Anioły to utwór Arona i Kruxa, który na 6. miejscu w tym tygodniu wylądował, a na miejsce 5. mamy nowość na liście z mocą. Jest to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. rdn.lista.188 punktów 81.

No, bardzo tutaj piękne pianinko nam tu przygrywa, Dominika śpiewa bardzo ładnie, jest to bardzo ładny debiut na liście z Mosą, na piąte miejsce od razu wskoczyć, no nie pamiętam kto tak ostatnio wskoczył, bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo miło. A teraz, idąc już do miejsca czwartego, posłużę się cytatem Benjamina Franklina, który mówił, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Ja dołożę jeszcze jedno, że pewne jest to, że Janusz Jędrusik będzie na miejscu czwartym z utworem I cóż mogę ci dać na naszej liście z mocą. Niezmiennie, jak tak patrzyłem na poprzednie listy, czwarte miejsce to jest miejsce Janusza Jędrusika i ciężko, żeby ktoś go tutaj podmienił. Dobrze się tu ulokował, już na stałe można by powiedzieć. rdn.lista.116 i też tyle samo punktów, 116 w tym tygodniu Janusz Jędrusik zdobył.

0: Janusz Jędrusik na czwartym miejscu, zaraz za podium. Widocznie mu tu dobrze, a może po prostu tak chcecie, żeby jeszcze miał to jedno miejsce w zapasie przed podium. To wszystko zależy od was, tak jak zawsze powtarzamy, to wasze SMS-y, to wasze głosy internetowe decydują o tym, jaka piosenka wygrywa, jaka piosenka wypada z listy. W wypadku Janusza Jędrusika, jeżeli chcecie głosować na niego, to rdn.lista.116 na numer 7148, a my pędzimy na podium.
1: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie, podium. Otwiera nam tylko Jezus z utworem Jak Łania. Jest to ostatni dzisiaj spadek. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby tylko Jezus wrócił na miejsce drugie, jak w tamtym tygodniu, a może żeby na miejscu pierwszym się zameldował. Wszystko zależy od was. W tym tygodniu 270 punktów uzbierane pozwoliło zająć trzecią lokatę.

Czy tylko Jezus w przyszłym tygodniu będzie na miejscu pierwszym, drugim, trzecim? Przekonamy się za tydzień. Wszystko zależy od Was, tak jak mówiłem. rdn.lista.940. Jeżeli to właśnie tylko Jezus jest Waszym ulubionym zespołem, jak Łania jest Waszym ulubionym numerem. A my zobaczmy, kto uplasował się na srebrnej lokacie, na drugiej pozycji.

0: Miejsce drugie.
1: Mieliśmy tutaj wymianę, jak łania spadła, a za to on z nami poszedł o jedno oczko w górę. A on z nami to oczywiście utwór Magdaleny Sikory, który zebrał dzięki wam 447 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.159. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie Magda Sikora zachowała drugą lokatę albo powalczyła o miejsce pierwsze.

0: On z nami w tym tygodniu powędrował na miejsce drugie, utwór Magdaleny Sikory. Kto będzie w przyszłym tygodniu, wszystko się okaże. Czy to będzie, czy może pojawi się Kadosz z naszej poczekalni, a może w poczekalni pojawi się jakiś nowy utwór, który nadeślecie na adres lista@rdn.pl. Zachęcamy i oczekujemy na wasze propozycje do listy z mocą. A my to, co nas najbardziej interesuje, przechodzimy właśnie do miejsca pierwszego.
1: Miejsce pierwsze.
0: I tu bez większych niespodzianek zwyciężyła grupa Arete z utworem Zwyciężyłaś. 775 punktów to pozwoliło im na stabilne pierwsze miejsce, ale to też znaczy, że Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas już nie pojawi się na naszej liście, na żadnym notowaniu, no ponieważ mieliśmy dzisiaj nowość, czyli Dominikę Stabrawę z utworem Nauczysz mnie, więc ktoś musi wypaść, by ktoś musiał wejść. W tym wypadku właśnie to była Dominika, a pożegnaliśmy Świętego drugiego planu. A jeżeli chcecie, żeby Arete utrzymało swoją pierwszą lokatę, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.133. Ja bardzo wam już serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Dariusz Jakubiak. Do usłyszenia za tydzień.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porciunkuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
3: Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica.
4: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
2: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
4: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
2: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążania za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
4: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowo Ewangelii. Stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Jezus zabrał ich na górę i tam wobec nich się przemienił. Bogu Rodzico Maryjo, Pani Jasnogórska, przybywając do Ciebie, ukazuje się aż nadto czytelnym, zwłaszcza dla pielgrzyma pieszego, iż z którejkolwiek strony nie wszedłby do tego miejsca, zawsze wchodzi na wzgórze. Medytując wydarzenia biblijne, które związane są z dzisiejszym świętem przemienienia Pańskiego, widzimy, iż właśnie na górze Synaj, Mojżesz otrzymuje dekalog. I na górze Bóg obdarował Eliasza łagodnym powiewem swojej obecności. A my, którzy wchodzimy na to jasnogórskie wzgórze, czego pragniemy? Czego szukamy? Czego się spodziewamy? Na pewno wiemy to, Maryjo, że tutaj jesteś, a gdzie Ty jesteś, tam i Twój Syn. Choć to miejsce jest tak przeniknięte historią i przeszłymi wydarzeniami, to ono zapowiada przyszłość. Dla pokornych sług Skany przyszłość piękną, chwalebną i pełną wesela. Dla sług pysznych, przewrotnych i chciwych zagładę. Dziękujemy Tobie, Maryjo, bo w tym miejscu dane jest nam zrozumieć, iż przyszłość Kościoła będzie wynikać ze świadectwa i siły tych, którzy nie wstydzą się Ewangelii i prowadzą życie wewnętrzne przeniknięte Chrystusem i Eucharystią. Światło z oblicza przemienionego Pana pozwala nam pojąć fundamentalną prawdę, iż w Kościele dlatego się jest, ponieważ się Go kocha, a nie dlatego, że musi On być godny tej miłości. Jest się w Kościele, ponieważ On sam w sobie godzien jest tego, aby Go kochać. Tutaj właśnie, na Jasnej Górze, niech dotrze, Maryjo, do nas, ludzi grzesznych i słabych, raz jeszcze, że poprzez życie sakramentalne Kościół udziela każdemu z nas zbawienia, daje Eucharystię i odpuszczenie grzechów. I w ten sposób Kościół staje się koniecznością dla współczesnego człowieka, gdyż tylko wiara Kościoła może go zbawić. Nawet jeśli świat pozostaje głuchy i nie podziela tej wiary, to wie, że ostatnie słowo należy do nas. Może się to wydawać stwierdzeniem tradycyjnym, jednak w naszym świecie, pełnym ograniczeń i frustracji, pragnienie zbawienia powraca z wielką siłą. Potrzebujemy zbawienia, a nie jedynie pocieszenia czy pomocy. Potrzebujemy kogoś, kto wskaże nam zbawienie, Jezusa Chrystusa, a tym miejscem, w którym dokonuje się zbawienie, jest właśnie Kościół. Potrzebujemy kogoś, kto nam wskaże zbawienie, dlatego, Maryjo, Twój wizerunek to hodegetria, ta, która wskazuje drogę, drogę zbawienia. A zatem zgoda na bycie zbawionym oznacza zgodę na to, iż celem ziemskiego pielgrzymowania, również tego sierpniowego, jasnogórskiego pielgrzymowania, nie jest bycie w dobrym nastroju i religijnym samospełnieniu, ale polega paradoksalnie na zobaczeniu swojej biedy. A On podszedł do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Oni zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Maryjo, Pani Jasnogórska, prosimy Cię, abyśmy jako Kościół, jako uczniowie Chrystusa, rozprawiali przede wszystkim o tym, co znaczy powstać z martwych. Bo jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Prosząc o dar wiary dla obecnych tutaj pielgrzymów, szczególnie łączymy się w tej modlitwie z Ojcem Świętym, naszymi pasterzami, osobami życia konsekrowanego. Błogosław Mario małżonkom, rodzinom, młodzieży, dzieciom, zwłaszcza tym wypoczywającym na wakacjach. Otocz Maryjo swoją troską wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Polecamy Tobie w sposób szczególny pielgrzymów z diecezji rzeszowskiej, z Ropczyc, Strzyżowa, pielgrzymkę rowerową z diecezji toruńskiej, pielgrzymów z diecezji sandomierskiej, którzy przybyli w pierwszej pielgrzymce sztafetowej z dekanatu Raniżów, pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Australii, a także z diecezji włocławskiej, z Sieradza, z Koniemoc, z diecezji sandomierskiej. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkie osoby chore, cierpiące, o dar uzdrowienia. Maryjo, Pani Jasnogórska, otocz tych, którzy dzisiaj wyruszyli na pielgrzymi szlak, zwłaszcza w już 315 warszawskiej pielgrzymce pieszej na Jasną Górę. Pomimo wszystko, pomimo trudności, pomimo naszych wad narodowych, a może właśnie dlatego do Ciebie, Maryjo, pielgrzymuje cała Polska. Promieniście. Miej, Maryjo, wzgląd na ten akt wiary tysięcy serc, w tym wielu młodych serc. Wzbudź w tych sercach powołanie do służby Bożej, do naszego zakonu. Polecamy w dniu dzisiejszym w sposób szczególny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Dzisiaj dokładnie mija rok, od kiedy zaczął służyć Rzeczypospolitej. Błogosław mu, chroń go przed wszelkim niebezpieczeństwem. Umacniaj jego życie, jego rodzinę, tych wszystkich, z którymi się spotyka. Prosimy za wszystkich rządzących, za tych, którzy kierują naszym krajem, o to, aby robili to z wielką miłością wobec każdego człowieka. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Rozważamy tajemnicę przemienienia na Górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
6: godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
0: chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, o apelowe błogosławieństwo prosimy księdza arcybiskupa.
11: Wspominając dramaturgię czasu Powstania Warszawskiego, a zwłaszcza ludobójstwo w dzielnicy Wola, i jednocześnie ogarniając dzisiejsze zmagania sierpniowe wszystkich pielgrzymujących na Jasną Górę, według słów Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, zawierzmy wszystko, co Polskę stanowi, w tym również i pana prezydenta, ażeby miał siłę przeciwko wulkanowi medialnych kłamstw.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: Dzień dobry i szczęść Boże, witamy w kolejnym odcinku naszych audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez ostatnie tygodnie na naszej antenie rozmawialiśmy o trudzie i wartości codziennej pracy. Dzisiaj wkraczamy w przestrzeń świętą, nienaruszalną. Rozmawiamy o niedzieli, Dniu Pańskim. Nasz patron, święty Jan Paweł II, zostawił nam pod tym względem przepiękny list zatytułowany Dies Domini. Pisał w nim, że niedziela to dzień, który chroni człowieka przed staniem się niewolnikiem pracy i zysku. W Małopolsce niedziela przez wieki była nienaruszalną świętością. Dzisiaj jednak w dobie wiecznego pośpiechu i otwartych galerii ten dzień gubi swój blask, stając się po prostu drugą sobotą czy weekendem. O tym, jak obronić świętość niedzieli w naszych domach, jak mądrze i z pożytkiem dla psychiki przeżyć ten dzień z Bogiem i najbliższymi, porozmawiamy z wyjątkowym gościem. Jest z nami ksiądz dr Władysław Szewczyk, psycholog, wieloletni duszpasterz rodzin i twórca Tarnowskiej Arki. Szczęść Boże, księże profesorze.
4: Szczęść Boże, witam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Chciałbym mojej odpowiedzi na postawione pytanie, jak obronić niedzielę, jej święty charakter, skupić uwagę nie tyle na negatywne zjawiska zagrażające tradycyjnej świętości niedzieli, ale wskazać na dwa pozytywne psychologiczne czynniki. Jak ją bronić i przekazać jej niezwykłe, nie do zastąpienia wartości młodemu pokoleniu. Są to ogólnie mówiąc religijność i rodzinność. To są korelaty współwystępujące plusowo. W każdym podręczniku psychologii znajdujemy rozdział psychologii ludzkich dążeń, w których wymienia się trzy kategorie potrzeb. Potrzeby biologiczne, jedzenie, spanie, zdrowie, potrzeby psychiczne, myślenie, wolność, uczucia i potrzeby duchowe, religia, wiara, ostateczny cel i sens życia. Żeby człowiek był naprawdę szczęśliwy, to te trzy kategorie potrzeb muszą pozostawać w harmonii z sobą. Jeden z najsłynniejszych uczonych psychologów, Viktor Frankl, twórca tak zwanej logoterapii, czyli leczenia poczucia bezsensu, opisuje rozmowę z młodym studentem w Stanach Zjednoczonych, któremu powiedział: profesorze, mam wszystko, co tylko zapragnę. Pieniądze, seks, wszelkie luksusy, ale wpadam w depresję, bo dręczy mnie myśl, w nic nie wierzę, ale jaki jest ostatecznie cel, sens mojego życia? Słynne jest zdanie Viktora Frankla, że człowiek przeżyje życiowe każde jak, jeśli ma jakieś wyraźne po co. To po co to wartości wyższe, wiara, religia, miłość, ostateczny sens po śmierci i przypomina nam o tym wszystkim niedziela. Religijne przeżywanie niedzieli to źródło celu i sensu życia. Zapowiedziany drugi czynnik wartości niedzieli to rodzinność, więzi, bliskość emocjonalna, okazja i formy świadczenia miłości. W 1994 roku nasz patron Jan Święty Paweł napisał przepiękny inny list do rodzin. Już w pierwszym zdaniu tego listu we wzruszający sposób pisze o więzach rodzinnych. Pisze tak: pragnę zapukać do drzwi waszego domu. Pragnę się z waszą rodziną, z waszymi wszystkimi spotkać i przekazać wam moje szczególne pozdrowienie. A w trzecim zdaniu tego listu, w imię jakby w pięknym hymnie siedem przymiotników o rodzinie, że jest wspólnotą pierwszą, jedyną, najważniejszą, powszechną, podstawową, szczególną i niepowtarzalną. Czy słyszysz, droga rodzino, ten głos kierowany również do ciebie, do was? Czy słyszysz go w niedzielę? Znam takie rodziny, które na czas uroczysty w domu, na przykład imienin, rocznic, gdy są razem, kładą obrazek świętego Jana Pawła na stole, aby przypominać sobie, co on mówi dla mnie i dla mojej rodziny.
3: Ksiądz pastor pięknie powiedział, że niedziela to źródło sensu i cel życia. Z kolei święty Jan Paweł II w liście Dies Domini pisał, że niedziela to dzień radości, dzień rodziny. Po powrocie z kościoła przychodzi czas na wspólny obiad. Ale dzisiaj jednak ten moment często ucieka. Każdy je w swoim czasie, w biegu. Dlaczego ten niedzielny, wspólny stół jest tak ważny dla zdrowia emocjonalnego członków rodziny?
4: Właśnie o wspomnianej rodzinności, która koreluje z religijnością. To wszystko razem blisko, to budowanie, umacnianie więzi. Obiad niedzielny ma duże znaczenie. Okazja do więzi, umacniania i budowania. Wiele tragedii w rodzinach, w Arce nasłuchałem się tego setki, to utrata więzi. Z tego się rodzą rozwody, z tego się rodzą wojny. Święty Jan Paweł II przypominał, że niedzielny stół to ołtarz życia rodzinnego, na którym buduje się poczucie właśnie rodzinności, bliskości. Jak wspomniałem, jeżeli w Arce rozmawiamy z małżeństwami w kryzysie czy zagubioną młodzieżą, to niemal zawsze okazuje się, że w ich domach zniknął wspólny posiłek, wspólny obiad. To moment, kiedy patrzymy sobie w oczy, słuchamy siebie nawzajem, dzielimy się radościami, problemami. Dawna, tradycyjna małopolska wieś doskonale to rozumiała. Niedzielny posiłek był świętością, która spajała całą rodzinę wielopokoleniową. Musimy ten zwyczaj ratować za wszelką cenę. Od tego, czy potrafimy wspólnie usiąść do stołu i do rosołu w niedzielę, zależy, czy przetrwamy w burzach, które mogą się pojawić w tygodniu. I tutaj pozwolę sobie taki przykład. Przyszła kobieta, matka, widać było z twarzy, że jest zmartwiona i mówi: proszę księdza, coś się dzieje w naszym domu, w ogóle nie rozmawiamy. A dlaczego? Ano, w pracy, do szkoły i tak, i nie rozmawiamy. Mówię: proszę panie, ale przecież jest niedziela, jest obiad niedzielny. Na co ona odpowiedziała: no niestety nie mamy stołu. A co się stało? A koleżanka tak doradziła, żeby takie pufy są w sklepie, tanie i piękne. Kupiłam te trzy pufy, ale już na stół nie było miejsca. Ja wysłuchałem tego i powiedziałem tak: proszę pani kochana, mogę pani coś poradzić, jeżeli przyjdzie pani drugi raz za dwa tygodnie, za tydzień, za miesiąc, jeszcze raz. I powie mi pani, że pufy zostały usunięte, wrócił stół. I rzeczywiście za miesiąc przyszła mi, proszę księdza, uśmiechnięta, mówi, znowu siedzimy przy stole, takie proste, jak na pufie każdej ogromnej siedzi, każdy osobno, no to nawet patrzeć na siebie nie można, nie mówiąc już o rozmawianiu.
3: Często może być tak, że będzie stół, ale często bywa, że po tym wspólnym obiedzie domownice rozchodzą się do swoich pokojów, włączają ekrany, zakładają słuchawki. Można powiedzieć, jesteśmy razem, a jednak osobno. I teraz powstaje pytanie, jak mądrze zaplanować to niedzielne popołudnie z psychologicznego punktu widzenia, żeby uratować tę bliskość między tymi, którzy tworzą wspólną rodzinę, wspólny stół, wspólny dom.
4: Właśnie. To nie tylko stół i obiad, ale konieczne jest ze strony rodziców zaplanowanie, jak wykorzystamy to popołudniową niedzielę. I chodzi o to, żeby wyjść z kręgu patrzenia w komórkę tylko, patrzenia w telewizor. Trzeba patrzeć sobie w oczy. Otwierać usta, uśmiechnąć się. A co trzeba również, co jest bardzo ważne, niedzielne popołudnie trzeba zaplanować. Może wspólny spacer, może pojedziemy na wycieczkę, może pogramy w grę planszową, a może dziadków odwiedzimy. Jan Paweł pisał właśnie, że niedziela to czas ćwiczenia się w sztuce bycia razem.
3: Święty Jan Paweł II w nauczaniu o Dniu Pańskim zwraca również uwagę, że niedziela to także dzień miłosierdzia i pamięci chociażby o osobach cierpiących. Jak uwrażliwić cieszę profesorze rodzinę, by w tę niedzielę nie zamknęła się tylko we własnym gronie, wygodnym gronie, ale dostrzegała tego człowieka, który jest obok?
4: Dziecko dobrze wychowywane to pamięta o dziadkach, zwłaszcza gdy oni są na przykład w domu opieki społecznej. I tutaj taki przypomina mi się z Arki też przykład. Przywlokła się właściwie babcia, która jest w domu starości. To w Tarnowie. I mówi tak, proszę księdza, jak ksiądz rozmawia z młodymi, to niech ich ksiądz zachęca, żeby oni czasem odwiedzili. A jak odwiedzą w tym domu, to żeby

0: do uszanowania ludzi, którzy cierpią, nawet najbliżsi. A może, w budynku, bloku, może na tych samych schodkach jest ktoś, kto jest chory. Miłosierdzie chrześcijańskie odwiedzić, podejść, ale to muszą rodzice powiedzieć, to wiesz, mama lub tata, wiesz co, pójdę teraz do sąsiada, chory jest, chodź ze mną. Nie tak, idź, chodź ze mną, być razem również w takiej sytuacji. A rozmowa z dziećmi chorymi, starszymi, jak oni z lubością patrzą na młodych, to wysłuchanie drugiego człowieka, podanie ręki, to konkretne gesty miłości.
1: Słuchają nas dzisiaj także osoby, które z racji wykonywanego zawodu w szpitalach, straży pożarnej, policji czy transporcie muszą w niedzielę pracować. Można powiedzieć, że ich rytm rodzinny jest zburzony. Co ksiądz profesor poradzi tym rodzinom, by nie straciły ducha tego niedzielnego świętowania?
0: Do tych wszystkich osób kieruję słowa mojego najgłębszego szacunku. Wasza niedzielna praca to piękna służba, forma miłości bliźniego, bo chronicie nasze życie i zdrowie. W takich domach niedzielę trzeba po prostu mądrze zaplanować. Jeśli tata czy mama mają dyżur w niedzielę, przeżyjcie to świętowanie w sobotę wieczorem. Niech wtedy pojawi się jakiś posiłek uroczysty, czas na dłuższą rozmowę i rodzinną modlitwę. Ciągle się powtarza tutaj te słowa rodzinność i religijność są skojarzone absolutnie i ogromnie.
1: To na koniec naszej rozmowy, księże profesorze, z jakim jednym najważniejszym psychologicznym, ale także takim duszpasterskim drogowskazem chciałby ksiądz zostawić małopolskie rodziny, by nadchodząca niedziela była dla nich prawdziwym Bożym błogosławieństwem?
0: Nie da się tego jednego zdaniem powiedzieć, ale trzeba by powiedzieć tak: mam serce i mam pomyślenie, że ja też będę kiedyś chory, będę kiedyś starszy, będę kiedyś potrzebował pomocy. I to jest jedno, wychowywać do miłości, wrażliwości, ale robić to razem. Nie tylko idź, tylko idziemy. Tutaj mądrość rodziców to my. Rodzice, bądźcie mądrzy, tak bym wam powiedział. Bądźcie mądrzy, bądźcie religijni, bądźcie życzliwi i uczcie tego dzieci. I święty Jan Paweł tak o rodzinie dużo mówił, że gdybyśmy cząstkę małą z tego jego dziedzictwa, i tutaj naprawdę gratulacje wielkie w radiu naszemu, że Jana Pawła II przypominacie ciągle, bo to jest kopalnia od geniusza umysłu i geniusza serca. I moi drodzy, chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć takie dwa przykłady z życia rodziny, przepiękne przykłady wychowania religijnego z rodzinnością. To są moje doświadczenia z Arki. Niesamowite. Matka mówi tak: 5-letni Wojtek był w kościele bardzo ruchliwy, żywy, wierci pięta. Czasem rodzice mówią: nie pójdzie, nie weźmiemy dziecko, bo się wierci. Co ja zrobiłam? 5 lat ma chłopaczek. Ja zostałam w kościele i stanęłam sama, byłam z tym dzieciakiem. Mówiłam: wiesz co? Bo najbardziej się wierci, jak było podniesienie. Mówię: wiesz, ksiądz podnosi Pana Jezusa do góry. I wiesz co, jak podniesie ksiądz

0: Pana Jezusa, to ty mów sobie tak: Pan mój i Bóg mój. I wiecząc co, ten mój 5-letni Wojtek już dzisiaj ma 38 lat i mówi, że w każdą niedzielę, jak zna na mszy świętej, ksiądz podnosi Pana Jezusa, to ja mówię, sopatrzę się, no, i mówię: Pan mój i Bóg mój. Cóż to za wspaniała i długa edukacja religijna. A drugi przykład, również wzruszający, ale to takiego wychowania religijnego i serdecznego, rodzinnego. To było... Byłem na parafii, gdzie jest jeden ksiądz pomagać, i Wielki Piątek widziałem, jak młode małżeństwo na kolanach, jak to w zwyczaju pobożnym jest, na klęczkach podchodzili do krzyża, żeby ucałować Pana Jezusa. I jakież było moje zdziwienie, gdy na drugi dzień oni znowu, ci sami są rodzice, w Wielką Sobotę, i na klęczkach znowu się posuwają i razem z synem małym i córką. Mnie zainteresowało bardzo i pytam ich, jak wychodzili z kościoła, jak to wczoraj adorację Pana Jezusa krzyża robiliście, dzisiaj to samo? Dlaczego? Proszę księdza, to jest, żeby dać dzieciom przykład bez słów. I pomyślałem sobie, jak to można przykładem bez słów wychowywać, ale musi być rodzinność z religijnością spleciona.
1: Chciałoby się powiedzieć, słowa uczą, ale przykłady pociągają.
0: Tak, przykłady pociągają. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Święty Jan Paweł, to jestem z podziwem dla jego geniuszu ducha i serca, a jego nauczanie to jest drogowskaz i światło.
1: Księże profesorze,
0: szczęść Boże wszystkim rodzinom.
1: Bardzo dziękujemy za tą mądrą, głęboką i niezwykle potrzebną rozmowę, która przywraca nam właściwy porządek niedzieli w naszych sercach, w naszych domach. Rozmowa z dzisiejszym gościem dotyka prawdy, która stanowi fundament tożsamości naszego regionu. Małopolska to ziemia bogata duchem, gdzie niedziela od zawsze była dniem świętym, nietykalnym bastionem Boga i rodziny. Promując model rodziny wielopokoleniowej i wiernej wartościom, projekt Rodzina w Sercu Małopolski przypomina, że wolna niedziela to nie luksus, ale warunek przetrwania i szczęścia naszych domów. Śladami naszego patrona świętego Jana Pawła II odkrywamy na nowo, że to właśnie wspólna Eucharystia, niedzielny stół i czas pełen wyłącznej uwagi dla najbliższych budują niezłomne i silne społeczeństwo. Niech to przesłanie o ochronie Dnia Pańskiego towarzyszy nam i owocuje pod każdym małopolskim dachem w nadchodzącym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Szczęść Boże wszystkim.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.